listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

Ukraina znów pod ostrzałem rosyjskich rakiet. Kilkanaście osób zostało rannych w Kijowie. Szczęśliwy finał poszukiwań w Szczecinie. Policja odnalazła zaginione rodzeństwo. Mały prysznic dla naszych siatkarzy. Polacy zaliczyli pierwszą porażkę w Mistrzostwach Europy. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek atak rakietowy na Kijów, 11 osób zostało rannych. W nocy słychać było potężne wybuchy, donoszą władze ukraińskiej stolicy.

0: matko kochana, co ten szczęsny zrobił, oglądam właśnie. No, wszedł wczoraj nieoczekiwanie, grając w Barcelonie i bawił się piłką przed polem karnym, przed linią bramkową i stracił ją, tę piłkę i gol padł. A mówię o tym, ja już tam pal 6, ale Szczęsny dzisiaj obchodzi imieniny.
1: Szczęsna też.
0: Szczęsna i Zygmunt i Zygmunta i Cherubin, Drogosław, Franciszek, Lambert, Narcyz, Piotr, Robert i Sokrates.
1: Wszystkiego najlepszego. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, polska aktorka, obchodzi dzisiaj z kolei swoje urodziny.
0: Włoski himalaista Reinhold Messner.
1: A także Baz Luhrmann, australijski reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Jeżeli wam się wydaje, że nie znacie żadnego jego filmu, to na pewno jesteście w błędzie.
0: Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują. Przypominam, że ten Szczęsny dzisiaj to imię jest.
1: Tak.
0: A teraz już czas na Ewangelię w Radio Plus.
2: Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem.
3: Co to znaczy być obdarowanym? Co to znaczy być obdarzonym miłością, łaską, miłosierdziem? To znaczy zapatrzyć się dzisiaj w figurze tej kobiety, która wylała na stopy Jezusa alabastrowy flakonik jakiegoś drogiego oleju. Ta kobieta doświadczyła niesamowitej miłości, miłosierdzia i chciała się Bogu odwdzięczyć, oddać jakąś część tego, czego sama doświadczyła. Szukałem informacji, ile to ten alabastrowy flakonik był wart. Mówi się, że około rocznej pracy, 300 denarów. Ona dała część swojego życia za to, że została obdarowana. Dostąpiła od Boga miłości i miłosierdzia. Czy ja też tak umiem zachować się względem Boga? Oddać Mu część siebie z wdzięczności?
4: Reklama.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
7: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
13: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: 24,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Plus, strona wstaje. Od jakiegoś już czasu, już nie pamiętam od kiedy, mamy te butelkomaty i wrzucamy tam te butelki karnie.
1: Oj, wrzucamy, chociaż zawsze jak podjadę, to albo jest przepełnione i muszę tam iść do pani, żeby to naprawiła.
0: Odpełniła.
1: Albo jak ktoś z worem całym przyjdzie i muszę w kolejce stać.
0: Z worem to i tak masz szczęście, bo czasem trzy wory przychodzą i
1: też
0: wtedy
1: się
0: to już
1: zdarza,
0: jest w ogóle płacz i rozpacz. A człowiek trzy butelki ma i jak to to? No ale to tak bywa. No w każdym razie działa system, działa. System kaucyjny przynosi efekty nad Odrą. O 90% mniej zebrano butelek PET. Okazuje się, że oni co roku robią taką akcję i sprzątają fragment od jednego mostu do drugiego mostu. To akcja Czysta Odra, a będzie też Czysta Wisła. No i na razie, jeżeli chodzi o Wrocław, no to okazało się, że liczba znalezionych butelek PET, czyli tych plastikowych, spadła o 90%, a puszek aluminiowych o 82,5%.
1: Pięknie.
0: Widziałeś ty?
1: No.
0: No. Niesamowite.
1: No, no to wrzucajmy. Ja
0: jestem pod wrażeniem.
1: Drażni to włożenie tego wszystkiego, ale jak już wrzucam, niestety, to sobie tak wizualizuję 50 groszy, złotówka,
0: jest
1: złoty
0: jeden
1: 52.
0: Wzrost. Jest jeden wzrost.
1: Wzrost co jest?
0: Dlatego
1: wzrost?
0: Ja cały czas apeluję, żeby oni te małpki i te inne też zrobili, obkaucjowali. Wzrost opakowań po alkoholu szklanych, tych tam małych, większych, tam średnich, wzrost o 30% prawie.
1: Człowiek jak już się napije, to nie pamięta, gdzie butelkę zostawił.
0: To też prawda. Ale czy nad Wisłą, czy
1: no
0: Odrą,
1: nie,
0: czy
1: no karygodne. 26 minut po 8, aż chciałoby się Pet Shop Boys puścić, ale mamy coś innego w planie, Michael Jackson.
0: A Pet Shop Boys to do 9, a kto wie, może znajdziemy.

0: wcześniej ustawę przyjął Senat. Dokument daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, w tym na kraje unijne. Wśród państw, które mogą na tym ucierpieć, są m.in. Chiny, Indie, Słowacja i Węgry. I jeszcze Włochy. W Rzymie trzecia w ciągu 8 lat próba sprzedaży willi gwiazdy kina Sophie Loren i jej nieżyjącego męża, producenta filmowego Carlo Pontiego. Cena rezydencji wynosi około 20 milionów euro. Próby sprzedaży willi w parku przy Via Appia Antica, najstarszej i najbardziej symbolicznej drodze starożytnego Rzymu nazywanej Królową Dróg, podjęła się już trzecia agencja nieruchomości. Willa ma 700 metrów kwadratowych, jest w niej 5 sypialni, 7 łazienek i 3 salony. Prawdziwą perłą rezydencji jest jadalnia wykuta w grocie z epoki rzymskiej. Jest tam oryginalna mozaika przedstawiająca meduzę.
1: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Krakowska prokuratura bada możliwe fałszerstwa na listach poparcia Mariana Banasia i Bartosza Bochenczaka. Zdaniem komisarza wyborczego, który złożył 2 zawiadomienia, doszło do nieprawidłowości przy sporządzeniu list poparcia i możliwego podrobienia podpisów, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Te nieprawidłowości wskazane w zawiadomieniu są różne. Dotyczą nieprawidłowych numerów PESEL, nieprawidłowych danych adresowych, nieczytelnych podpisów i również dotyczą w wypadku obu list kilkudziesięciu wpisów danych osobowych i podpisów, które, jak ustalono wstępnie, dotyczą osób zmarłych.
1: W obu przypadkach może chodzić o nawet 3000 nieprawidłowości przy podpisach. Przypomnijmy, Marian Banaś i Bartosz Bochenczak nie wezmą udziału w wyborach prezydenckich. Za wpisywanie danych osób zmarłych na listach poparcia grozi do 3 lat więzienia, za fałszowanie dokumentów do 5. Tunel tramwajowy po kontroli strażaków, otwarcie coraz bliżej. Służby sprawdziły zabezpieczenia przeciwpożarowe w nowym tunelu tramwajowym do Mistrzejowic. Pod lupę strażacy wzięli m.in. warunki ewakuacji, drogi i wyjścia oraz oznakowanie i oświetlenie awaryjne. Według zapowiedzi miasta tunel do Mistrzejowic zostanie otwarty w najbliższy poniedziałek. W Krakowie prawdziwe oberwanie chmury, bez parasola, przynajmniej do południa, ani róż. Za oknami pochmurno, na termometrach 15 stopni na plusie. W ciągu dnia niewiele cieplej, według synoptyków maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich, na barometrach 1014 hektopaskali. Warunki biometeo są dziś niekorzystne.
3: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku. 26 minut pozostało do 7.
5: Dzień dobry, witamy. Do 9 zapraszamy. A ja jak zawsze o tej porze pytam, o czym to myśli Tomek od samego rana?
4: Będzie o nowym, nieoczekiwanym członku Unii Europejskiej, być może przyszłym. Zdradzę, to zagadka będzie. Ten pan pochodzi z tego kraju.
5: Z Kanady.
4: No już zdradziłeś. Zagadka miała być. Brian Adams.
5: Ale nie powiedziałem, co to za pan.
4: Ale państwo, dobrze. Brian Adams.
5: Przepraszam.

0: Kombi słodkiego, miłego życia na antenie Radio Plus. Za 17 minut będzie godzina 7, to czwartek, 17 dzień września. Posłuchajmy, o czym myśli Tomek od samego rana.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Jednak Europa to potęga na skalę światową. Nie dosyć, że Australia występuje w Eurowizji, to teraz wizję euro ma Kanada. Szefowa Komisji Europejskiej zaproponowała Ottawie, przypominam, to jest stolica Kanady, status kraju stowarzyszonego z Unią. Kto wie, może w przyszłości znikną granice z Kanadą, nawet nie zauważymy, jak wjedziemy do Quebecu. Oczywiście pod warunkiem, że prześpimy cały Atlantyk. Od paru lat nie możemy bez paszportu dostać się do Szkocji, to chociaż do Nowej Szkocji sobie pojedziemy. A syrop klonowy wzbogaci szkolną dietę planetarną. O, i będą potrawy z całej planety. Także nie martwmy się, że niedługo słońce pojawiać będzie się po 7 rano, a znikać przed 16. Nad Unią Europejską, od Australii po Kanadę, słońce nigdy nie zachodzi.
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
16: 8,11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Jakie mono, mono? Stereo, stereo, proszę państwa.
1: Zwłaszcza, że ja mówię i Kasia, ale teraz oddamy głos Arturowi Moczarskiemu, który przypomni bardzo ważne daty związane z 17 dniem września.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 17 września 1374 roku król Ludwik Węgierski wydał w Koszycach przywilej dla polskiej szlachty. Pierwszy tego typu akt w naszej historii. Ten dzień to oczywiście Dzień Sybiraka, rocznica agresji sowieckiej na Polskę w roku 1939, nazywana czasem Dniem Golgoty Wschodu. Także 17 września, ale roku 1895 zmarł w Krakowie Zygmunt Szczęsny Feliński. Urodził się 1 listopada 1822 roku w Wojutynie koło Łódzka na Wołyniu. Wcześniej stracił ojca, a gdy miał lat 16, jego matka została zesłana na Syberię. Po konfiskacie majątku przez rząd carski dziećmi Ewy Felińskiej zajęła się rodzina i bliscy. Był bliskim przyjacielem Juliusza Słowackiego, z którym jako młodzieniec chciał ruszyć na pomoc powstaniu listopadowemu, a zresztą został później jedynym świadkiem śmierci wieszcza. Potem ukończył seminarium i został ojcem duchownym kleryków w Petersburgu, gdzie bardzo szybko zaangażował się w pomoc dzieciom oraz osobom chorym i samotnym. To właśnie dla nich założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W roku 1862 papież Pius IX mianował go arcybiskupem metropolitą warszawskim. Nie był zwolennikiem walki zbrojnej z caratem. Na drodze zbrojnego powstania wszystkie poniesione ofiary są zmarnowane, skoro zamiar się nie powiedzie. Pracy zaś dla odrodzenia kraju, najdrobniejsza nawet kruszyna, wzbogaca zasoby narodowe, tak pisał. Wkrótce jednak Szczęsny Feliński poparł żądania powstańców styczniowych i napisał do cara list, w którym domagał się niepodległości Polski. Za to spędził 20 lat na wygnaniu w Jarosławiu nad Wołgą. Beatyfikował go święty Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Polski w roku 2002, a kanonizował 7 lat później Benedykt XVI.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Don't worry, be happy now.
1: Za 2 minuty będzie godzina 7. Przeczytałem wypowiedź Roberta Górskiego, kabareciarza, który kupił sobie dom w Hiszpanii i tam mieszka przez część roku, ale mówi, że są tam takie absurdy urzędnicze, że tęskni za Polską i mówi, że Polska to wspaniały kraj. Oczywiście od maja do października. To związane z kolei z pogodą. No i dzisiaj na naszym profilu facebookowym zdjęcie jesienne z pytaniem, czy są wśród nas jesieniarze i jesieniary, czyli tacy, którzy mają już dość słońca.
2: Nie. Ja nie mam dość słońca, ale potrafię lubić jesień.
1: Ja też. Ja wszystko lubię w odpowiednich proporcjach. Więc jak już się słońce naświeci, to niech trochę popada, niech trochę będzie szaro. Dobrze, czekamy na was na naszym profilu facebookowym.
2: Zapraszamy za chwilę. Najnowsze wiadomości również te pogodowe w Radiu Plus.
3: Reklama.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Uwaga kierowcy, po wypadku problemy na czwórce w Małopolsce, są ranni. Prezydent zdecydował, spotkanie w mniejszym gronie, ale bez zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pierwsza porażka biało-czerwonych, polscy siatkarze przegrali z Bułgarami. Minęła siódma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pilne informacje dla kierowców. Po poważnym wypadku problemy na A4 w Małopolsce. Na odcinku Kraków-Bochnia zderzyły się dwie osobówki i bus, ucierpiały cztery osoby. Dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa są zablokowane, kierowcy poruszają się pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć te rozmowy, to pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
2: Przed wylotem do Nowego Jorku jutro Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. A jeszcze dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
3: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
2: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Przypomnijmy, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Ponad 9 zł za litr oleju napędowego to na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. Analitycy rynku alarmują. Na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
5: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
4: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
6: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
7: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
4: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Krakowska prokuratura zbada możliwe fałszerstwa na listach poparcia dwóch kandydatów na prezydenta miasta. Chodzi o byłego szefa NIK-u Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bocheńczaka. Zdaniem komisarza wyborczego, który złożył do prokuratury 2 zawiadomienia, doszło do nieprawidłowości przy sporządzaniu list poparcia i możliwego podrobienia podpisów.
8: Te nieprawidłowości wskazane w zawiadomieniu są różne. Dotyczą nieprawidłowych numerów PESEL, nieprawidłowych danych adresowych, nieczytelnych podpisów i również dotyczą w wypadku obu list kilkudziesięciu wpisów danych osobowych i podpisów, które, jak ustalono wstępnie, dotyczą osób zmarłych.
1: Wyjaśnia Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury. W obu przypadkach może chodzić o nawet 3000 nieprawidłowości. Przypomnijmy, Miejska Komisja Wyborcza nie dopuściła Banasia i Bocheńczaka do przedterminowych wyborów. Powodem była niewystarczająca liczba ważnych podpisów na listach poparcia. Za wpisywanie danych osób zmarłych grożą 3 lata więzienia, a za podrabianie podpisów 5.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Było sporo emocji, świetnych akcji, 5 setów, a na koniec pierwsza porażka. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim grupowym meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Bułgarzy, niesieni dopingiem swoich kibiców w hali w Sofii, byli wczoraj trudni do zatrzymania, przyznaje sam kapitan reprezentacji przyjmujący Aleksander Śliwka.
9: Byli dzisiaj

0: 2014. Kto Paskali, warunki biometeo są dziś niekorzystne.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Jesteśmy, nigdzie się nie oddalamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy i do dziewiątej zapraszamy nieustająco Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: I lecimy na plażę zrobić sobie zamki na piasku. Ale to za chwilę.
2: Fajnie.
3: A teraz Madonna, Like a Prayer.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Zamki na piasku i Lady Punk na antenie Radia Plus. Ważne, żeby pod oczami, pod powiekami piasku nie czuć o poranku.
1: No tak, no jak ktoś na wakacjach, to może gdzieś mu się piasek zapodzieje jeszcze.
0: Mówiłam o niewyspaniu bardziej.
1: No dobra, to trzeba wydłubać. Dobrze, 14 minut po godzinie 7. Teraz będzie relacja pani Agnieszki. Przepraszam, pożyczam z serwisu internetowego TVN-u. Mhm. Otóż to było około 5.50. Obudził nas domofon, który swoją drogą jest już trochę uszkodzony. Mąż poszedł otworzyć i szybko wrócił, powiedział, że nie otwiera. Bo przed domem stoją łosie. Co? I to nie ktoś, kto... łosia ale... jakieś, ale żywy łoś.
0: Ale że łosie dzwoniły?
1: Tak, bo pyszczkiem dotknął i zazwyczaj kulturalnie.
0: Dobrze, jak... że nie tam nie, tymi swoimi nie pomachał.
1: Nie, no łosie ogólnie nabierają ogłady. Jeden chciał pociągiem się przejechać ostatnio. Tak. Drugi tu zadzwonił. A jeszcze nie do końca wiedzą, jak to skorzystać z tego, bo jak się chce pojechać pociągiem, to nie na tory skakujemy.
0: Chciałam powiedzieć, że nie rozpychają się tak jak dziki. Mhm. Jeszcze są takie dyskretne.
1: To prawda.
0: Mniej.
1: No ten nie doczekał się, te dwa łosie nie doczekały się otwarcia furtki, więc przeskoczyły sobie nad płotem. No i tak się dostały na posesję. Więc państwo, które to w Starych Babicach na Mazowszu miało taką przygodę, oczywiście nagrali to telefonem, już w sieci się niesie. Później otworzyli bramę, żeby łosie mogły sobie pójść. A one powiedziały, a nie.
0: Dobrze nam tu?
1: Jak wskoczyliśmy przez płot, tak wyskoczymy.
0: A, okay.
1: I pobiegły sobie gdzieś.
0: Natura. 16 minut po 7.
1: Natura, to ja bym nie chciał wpaść.
0: Słuchaj, ciesz się, że u nas nie jest tak jak w Stanach, że niedźwiedzie wsiadają do samochodu i robią demolkę. Także nie jest jeszcze tak źle. Chociaż u nas też kłopot z niedźwiedziami, ale nie aż na taką skalę. I nie, raczej w Bieszczadach. Za chwilę na naszej antenie George Michael, Wham, Careless Whisper, a potem Baccara, Yes Sir, I Can Boogie. No i budzimy się w czwartek, 17 września. Do życia, bo weekend coraz bliżej, więc i humory coraz lepsze.
2: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Reklama.

0: 28 minut po 7, czwartek, 17 dzień września. Idzie załamanie pogody, trochę nam się chłodzi, trochę tam pokropi. Ogólnie rzecz biorąc, będzie przez chwilę nieciekawie.
1: Ale Katarzyna pisze, ja uwielbiam jesień, jest tak kolorowo. Drzewa mieniące się w rzece i to babie lato, nie mam nic przeciwko słońcu, ale takiemu gorącemu to już podziękujemy. Podobnie Wiktor, jesień? Ja to uwielbiam. To jest pora, kiedy oficjalnie zaczyna się nowy sezon radiowo-telewizyjny.
0: To prawda,
1: to radio?
0: Tak, rzeczywiście.
1: W komitecie radia i telewizji chyba pracuje Wiktor. Dobrze, dziękujemy za wpisy, czekamy na nowe, ale jeżeli ktoś ulubi jesień, to między innymi chyba przez grzyby.
0: Też może być. Właśnie, mamy akcję
1: na grzyby.
0: No i w związku z tym mamy wspaniałą nagrodę dzisiaj o poranku w Radiu Plus do zdobycia Airfryer. Mhm. Dla tych, którzy chcieliby coś fantastycznego z grzybów przygotować w nowoczesnym stylu.
1: Tym razem nie SMS-y, ale wchodzicie na stronę radioplus.pl, tam zakładka z naszą akcją na grzyby. Wyślijcie nam jakiś fajny przepis z grzybami w tle, a nawet nie w tle, w roli głównej.
0: Poprosimy. No dobrze, to teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody.
2: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżem Łowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra, 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 15 osób, w tym dwoje dzieci rannych podczas rosyjskiego ostrzału Kijowa. Uszkodzone są budynki mieszkalne, biurowiec i magazyn. Rakiety spadły w co najmniej 4 dzielnicach. Tylko w ciągu kilku minut mieszkańcy usłyszeli ponad 10 eksplozji. Niespokojna noc także w Odessie, tam rannych zostało 6 osób, wśród nich także dwójka dzieci. Uszkodzony został 19-piętrowy blok i budynki prywatne. 3 osoby zostały poszkodowane w Zaporożu, trwa akcja ratunkowa. Sejm na wniosek Koalicji Obywatelskiej wysłucha dziś informacji w sprawie działań podejmowanych na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych Polski i wschodniej flanki NATO. Przedstawiciele rządu będą też odpowiadać na pytania posłów. Prawo i Sprawiedliwość chce zapytać ministra sprawiedliwości o próbę przejęcia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Chodzi o spór kompetencyjny między odwołanym rektorem Michałem Sopińskim, a wskazanym przez resort Sławomirem Cudakiem, który pełni teraz funkcję rektora komendanta. Spór zakończył się dyscyplinarnym zwolnieniem Sopińskiego i trójki innych pracowników uczelni. Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego. Piłkarz reprezentacji Polski latem przeniósł się do Benfiki, w której pełni głównie rolę rezerwowego. Wczoraj w meczu Ligi Europy z AC Milanem zagrał jednak pierwsze skrzypce. Najpierw asystował, a później sam trafił do bramki. Benfica wygrała 2-0.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Hankel, zapraszam. Problemy na A4 na odcinku Kraków-Bochnia. Zderzyły się dwie osobówki i bus. Ucierpiały 4 osoby. Dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa są zablokowane. Kierowcy poruszają się pasem awaryjnym. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze około 1,5 godziny. Budowa metra w Krakowie zarekomendowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W najnowszym raporcie stolica Małopolski uplasowała się na drugim miejscu pod względem ekonomicznej i funkcjonalnej zasadności inwestycji. Rekomendacja zwiększa szanse miasta na pozyskanie dodatkowych środków unijnych na budowę metra, komentuje poseł Dominik Jaśkowiec.
3: Oprócz Warszawy jesteśmy jedynym miastem, w którym jest sens od strony merytorycznej, od strony wielkości potoków pasażerskich na budowę systemu metra.
4: I to będą w pierwszej kolejności właśnie środki na badania czy prace projektowe, mimo że te środki na ten moment mamy zabezpieczone. Ale oczywiście, jeśli pojawi się możliwość ich refundacji, to będziemy z tego korzystać.
2: Dodaje Maria Wojtacha z Urzędu Miasta Krakowa. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia badań geologicznych na działkach, przez które ma przebiegać metro. A już teraz w Radio Plus prognoza pogody. Za oknami w Krakowie pochmurno i pada, bez parasola, przynajmniej do południa ani róż. Za oknami przewaga chmur, na termometrach 15 stopni. W ciągu dnia niewiele cieplej, według synoptyków maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich, na barometrach 1015 hektopaskali. Warunki biometeo są dziś niekorzystne.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I oto my, czwartek, 17 września, mówimy dzień dobry.
6: Witamy i zapraszamy do godziny 9:00. Za chwilę na naszej antenie Stevie Wonder będzie Roxette, Fading Like a Flower, Kasia Kozimor,
5: Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy.

0: czy zanim będzie smacznie, może być trochę niesmacznie?
1: Może być.
0: Bo jak idziemy na te grzyby, no to Jan Cwerwenka, przewodniczący Słowackiego Towarzystwa Mykologicznego przy Słowackiej Akademii Nauk, on ostrzega, że jednak są takie grzyby, których lepiej nie... No bo człowiek jak idzie, to taki pazerny jest, wszystko zbiera. Co
1: nie,
0: leży.
1: Nie, ja właśnie zbieram to, co już wiem, że na pewno to są te trzy gatunki, które znam. No.
0: To nawet nie o to chodzi. Chodzi o jakość grzyba. Żeby tylko te świeżutkie, ładniutkie zbierać, te takie troszeczkę nie bardzo, to nie bardzo, bo okazuje się, że nie zaleca spożywania grzybów noszących ślady żerowania owadów.
1: A to znaczy, jak mają takie dziurki od spodu?
0: Dziurki, tak, ale są też takie, że ślimak ugryzie czy coś tam. Bo miejsca z tunelami po larwach są pełne ich wydzielin. I to naprawdę można się zatruć. On mówi, że to tak sobie człowiek nie zwraca uwagi.
1: Bo ja tak się zastanawiam, co ci ludzie...
0: Że żadna obróbka termiczna
1: tak,
0: też tu nie
1: pomoże.
0: Tak,
1: co ci ludzie z tymi robaczywymi? No przecież już robaków nie ma i ja sobie to zjem.
0: Ja odkrawam to, znaczy trochę tam, jak
1: oj,
0: jest taka...
1: to teraz mnie tego pana Czecha nie wystraszyłaś.
0: Nie, nie, no, przecież my jesteśmy rozsądni, nie zbieramy takich grzybów, ale on tak na wszelki wypadek, tym może Słowakom bardziej tłumaczy, bo my Polacy to przecież jesteśmy mistrzami w zbieraniu grzybów. Wiemy, jaki grzyb nam dobrze zrobi, a jaki
1: a mój tata zawsze mówił, o, ładny, ładny, ale robaczywy. No i to się już nie nadawało. No,
0: no to jak, no ładny może być, popatrzeć z wierzchu można. Rzeczywiście, czasem jest tak, człowiek znajdzie takiego wielkiego grzyba, cudownego.
1: Zadowolony, szczęśliwy.
0: A tu zagląda ta noga, to po prostu taka, że już się kupy nie trzyma, prawie że.
1: No dobrze, no musimy się trochę dzielić z naturą tymi grzybami, nie tylko
0: te
1: my.
0: Ładne, śliczne, fantastyczne, a potem róbmy z nich cudowne rzeczy, sosy, nie sosy, zupy, cokolwiek innego, kulebiaki i tak dalej,
1: a
0: i tak
1: jak
0: dalej.
1: Macie coś fajnego, jakiś przepis, taki oryginalny
0: podzielcie
1: albo tradycyjny?
0: Się, nie bądźcie tacy.
1: Tak, a może wygracie Airfryera. Czekamy szczegóły na naszej stronie internetowej.
0: Dobrze, za chwilę Mary Head, One Night in Bangkok, będzie też Abba i Thank You for the Music.
2: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Reklama.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: No, panom starszym nie pozwolimy już dośpiewać tego fragmentu na ryby, bo to przy innej okazji. Na razie na grzyby się wybieramy i czekamy na wasze przepisy na stronie radioplusy.pl. Możecie wysyłać swoje propozycje, oczywiście te grzybowe. Dużo jest takich propozycji, że przepis jak przepis, potrawa zwykła, ale sos jest grzybowy.
3: O,
2: a Ernest wczoraj napisał tak: nie ma nic lepszego niż nazbierać kurek, ususzyć je i zmielić.
3: Jak to kurki suszone, mielone?
2: No, a później wykorzystać jako posypka do jajek, omletów, sosów, jako przyprawa. Mega, napisał. Mega.
3: Mega. No dobrze, trzeba spróbować. Słyszałam, że te kanie też można, jak się ma za dużo i nie już się schabowymi się przeje, to też można wysuszyć i zmielić. I też jest to świetny dodatek, na przykład do zup. A co ty myślisz, że te z proszku, te takie, co kupujesz?
2: Co ja kupuję?
3: No, jak chcesz sos grzybowy, to tam nie mielone są te grzyby?
2: Trochę
3: pewnie,
2: tak,
3: że są.
2: No pewnie napiszą nam, ile procent tego jest.
3: A reszta to jakieś aromaty.
2: No, ale dobrze. Dobrze, jak kurki są mega, to znaczy są kury. No, takie o.
3: Z pomarańczowym grzebieniem. No dobrze. Poszłoby się na grzyby, oczywiście, że tak. A potem coś smacznego przygotowało. Czekamy na wasze przepisy.
2: Po godzinie 8 zadzwonimy z prezentem do jednej osoby.
3: A teraz Rod Stewart jeszcze przed godziną 8.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

0: Jakub do nas napisał, to a propos jesieni, którą lubimy albo nie lubimy, napisał tak. Na chwilę obecną jestem w Egipcie. O, zazdrościmy, gratulujemy. I słońca tam jest aż za dużo, ale nasza polska jesień nawet w takim wydaniu ma to coś. Na razie jak się tym słońcem nacieszy i napawa Kuba, to jak wróci do Polski, będzie trochę
1: Kuba,
0: chmur.
1: Pod wodę weź rurkę i tam, wiesz, te rybki oglądaj. To no jest też najpiękniejsze, można, co można zobaczyć.
0: Na ryby!
2: Na ryby!
0: Joanna też napisała, ja, bo pytanie było takie, czy mamy tu jesieniary i jesieniarzy. W końcu, Joanna napisała, w końcu. No mamy taką klimatyczną pogodę, nie wszyscy lubią, ale cieszmy się taką, jaką mamy. Byle nie za długo.
1: Dokładnie tak. Czas na wiadomości i prognozę pogody.
3: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżem Łowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra, 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
5: Śniadanie u babci,
6: o nie, nie.
5: Obiady u babci,
6: marzy nie.
5: Kolacje u babci,
6: dobra,
5: ta. Babcia Malina
6: zaprasza.
7: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
6: A babcia Malina zaprasza.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Znaleziony bezzałogowiec był uzbrojony. Nowe fakty w sprawie drona wyłowionego z Bałtyku. Specjalny system kierowania ruchem. Kolejny krok dla bezpieczeństwa na kolei. Dostaną je pociągi Polregio. Nie każda szkoła otwiera drzwi przed harcerzami. Na Kujawach i Pomorzu wiedzą, jak to zmienić. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miał głowicę 4-kilogramową bojową z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie drona znalezionego koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Ładunek zdetonowano.
1: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
0: Tłumaczył zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Szef MON-u informował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec mógł być rosyjską maszyną, która w niedzielę przeleciała nad Litwą. Warszawa i Wilno współpracują w tej sprawie. Jak sam mówił, liczył, że najpóźniej w środę prezydent odbierze od niego ślubowanie. Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nadal nie dostał zaproszenia od Karola Nawrockiego. Ten cały czas ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami. Mateuszu, impas wokół Trybunału trwa.
2: Maciej Berek, wybrany 4 września na sędziego Trybunału przez Sejm, mówił wcześniej, że oczekuje, iż prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej 16 września. Zaproszenia do prezydenta jednak nie otrzymał. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentów potwierdzających, że Berek przez wymagane 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
3: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
2: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów. Tymczasem 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, którego Berek ma zastąpić.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Kolejny krok w kierunku bezpieczniejszej kolei. 15 pojazdów Polregio zostanie wyposażonych w system kierowania ruchem ETCS. Ma zwiększyć bezpieczeństwo m.in. dzięki monitorowaniu jazdy pociągu i reagowaniu w sytuacjach zagrożenia.
4: Gwarantuje takie pełne bezpieczeństwo, które pozwala na to, żeby uniknąć błędów, które człowiek może popełnić. Chociażby przejechanie semafora na stój, czy jakieś inne zdarzenia. Ten system na takie zdarzenia nie pozwala.
0: Mówił Andrzej Pawłowski, prezes zarządu Polregio SA. System zostanie zamontowany w 15 elektrycznych pojazdach, m.in. na trasach w centralnej i południowej Polsce.
4: Pociągi będą kursować w 6 województwach, także można powiedzieć, że po całej Polsce, bo tutaj z Warszawy do Łodzi, i na Krakowie, i na Dolnym Śląsku, także na Świętokrzyskim, również w województwie świętokrzyskim.
0: Projekt pochłonie w sumie blisko 34 miliony złotych. Wszystkie pojazdy zostaną zmodernizowane do trzeciego kwartału 2029.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie wszystkie są otwarte na harcerzy i właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazne Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na zbiórki czy pomagają przy biwakach. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
7: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, a może jednak warto.
6: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
7: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
6: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: Przyznanie tytułu Szkoły Przyjaznej Harcerstwu nic nie kosztuje. Placówka dostanie certyfikat lub tabliczkę i będzie miała prawo do używania tytułu. W Radiu Plus już teraz prognoza pogody na dziś.
8: Deszcz w Krakowie na razie odpuścił, ale mogą jeszcze przydać się parasole. Za oknami nadal przewaga chmur, na termometrach 14 stopni. W ciągu dnia niewiele cieplej. Według prognoz maksymalnie do 19 stopni.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: No to poszliśmy na grzyby, mamy te grzyby i co dalej?
3: No właśnie, z nami jest Ania z Zielonej Góry, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A jak z Zielonej Góry, to na co się wybiera do lasu?
4: Teraz? Czy generalnie?
3: No, napisałaś nam o zielonkach, no to
4: generalnie,
3: do tego
4: tak.
3: Piję.
4: Ja najbardziej, tak, najbardziej lubię zielonki i najbardziej lubię rydze.
3: Mhm.
4: Ale na zielonki to jeszcze troszkę trzeba poczekać, bo to najpóźniejsze grzyby, które się pokazują u nas.
2: No tam piachu pełno w tych zielonkach, dajcie spokój.
4: To prawda, że piachu pełno, ale jak się dobrze wypłucze, wymyje, to rewelacyjne grzyby.
3: Mhm. No, i nie boisz się tego, że to z blaszkami pod spodem?
4: Absolutnie, nie boję się.
3: Dobra, to co robimy? Zupa z zielonek napisałaś.
4: Zupa z zielonek to jest taki przepis, który dostałam od swojego kolegi, który jest leśniczym w Świdnicy. No więc tak, myje, płucze się te zielonki, kroi się na paseczki i podsmaża się z cebulką na patelni.
2: O, już brzmi świetnie.
3: Nie przerywaj.
4: No, zapach jest rewelacyjny, tak, w domu. Można też potarkować trochę marchewki i też razem wszystko podsmażyć. Mhm. Ale tak nie na brązowo, tylko żeby to było w miarę miękkie. Potem to wszystko przełożyć do garka, zalać wodą. Ja dodaję nieraz kostkę rosołową albo trochę wegety, a jak ktoś ma taki bulion gotowy, to tym bulionem.
3: Mhm.
4: Dołożyć troszkę ziemniaczków lekko pokrojonych, nie tak bardzo w kosteczkę, no troszkę takich większych. Pogotować i na sam koniec, jak już ten bulion nabierze aromatu, a tu zielonek, to dodać serka mascarpone, wtedy ta zupa się tak zagęści.
3: No.
2: No.
4: No i podawać z pietruszką na wierzchu, no rewelacja. A jak ktoś ma dużo tych zielonek, to można też wyciągnąć je potem z tej zupki, przemielić i zrobić takie małe pierożki z zielonkami.
3: Cudownie, ojej, bajka. Ale pomysłów, jeszcze wszystko się, znaczy nic się nie zmarnuje. Dziękujemy bardzo za ten przepis.
4: Dziękuję.
2: Super, ale dla ciebie mamy fajną rzecz. Airfryer.
4: Niesamowite, cieszę się bardzo.
2: Możesz, będziesz mogła tam sobie oj, poszaleć w tej kuchni, także gorąco dziękujemy za to spotkanie. Myślę, że w dobre ręce trafi, bo słychać po tobie, że lubisz gotować.
4: Lubię. Dziękuję bardzo.
3: Czekamy na zielonki. Wcześniej airfryer się pojawi. 16 minut po 8 i czekamy też na wasze przepisy na stronie radioplus.pl.
1: Z Radiem Plus.
5: Reklama. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
8: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: którzy marzą już o kolejnych wakacjach, inni cieszą się na jesień, w sumie byleby było trochę słońca. Ja co napisałeś, i w ogóle jesień to tylko w takim wydaniu, i przesłał nam wspaniałe leśne zdjęcie. Aha. Nie lubię jesieni, a zimy okropnie, ciepełko i lato to jest to, mało ubrań, a nie jak w tę jesień. A to kurtka taka, a to bluza taka, a to czapka, a to parasol, buty przemoczone, fe, byle no, do lata.
1: To rzeczywiście można zwariować. Ja mam ten problem, bo jak jadę rano do radia, no to przecież na rowerze, no to przecież się trzeba troszeczkę bardziej ubrać, tak? Mm-hmm. A potem człowiek wraca i trzeba się bardziej rozebrać. I gdzie to wszystko trzymać? No to po prostu...
0: Wczoraj był taki dzień, jak zimno rano, jak ciepło w środku dnia. Izabela napisała jeszcze do nas, lubię każdą porę roku, najmniej zimę, bo lubię ciepełko, ale cieszę się, że mamy taką różnorodność i tego się trzymajmy.
1: Właśnie, cieszmy się.
0: Ja to lubię tę różnorodność, tylko proporcje mi się nie podobają.
1: Dobrze, to teraz wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody, bo dzisiaj to będzie tak, że trochę słońca, trochę deszczu i tak, no nie, że będzie lało przez cały dzień, ale posłuchajmy.
2: Reklama.
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
8: Śniadanie u babci,
9: o nie, nie.
8: Obiady u babci,
9: marzy nie.
8: Kolacje u babci,
9: dobra,
8: gdy babcia Malina
9: zaprasza.
10: To Ogródka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
9: Babcia Malina zaprasza.
11: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
2: Reklama.
12: Radio Plus Kraków.

0: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejm zdecyduje dziś w sprawie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Prokuratura Europejska chce, aby posłowie uchylili mu immunitet. To pozwoli na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sejmowa Komisja Regulaminowa jest na tak. Śledztwo, które objęło Wojciecha Króla, dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję. Chodzi o zamówienia w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przy przejściu w Dorohusku stanęły umocnione posterunki Straży Granicznej. Do ich budowy użyto tzw. hesko-bastionów, czyli składanych koszy z drucianej siatki, otoczonej tkaniną i wypełnionych np. piaskiem. Będą służyły jako punkty obserwacyjne dla pograniczników, chroniące przed ewentualnym uderzeniem odłamków czy pocisków.
1: Wydarzenia z ostatniego weekendu pokazały, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu Polski, jak i całej Europy. Dlatego zgodnie z decyzją rządu została wzmocniona m.in. infrastruktura wykorzystywana przez Straż Graniczną. Wzmocnione zostały posterunki na przejściu granicznym w Dorohusku.
0: Mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Docelowo takie punkty staną też przy przejściach w Medyce i Korczowej. Więcej osób trafi do zawodowej służby wojskowej. W przyszłym roku MON planuje powołać do 20 tysięcy żołnierzy. To o 6,5 tysiąca więcej niż w tym roku. Na ćwiczenia wojskowe w 2027 może trafić 200 tysięcy osób.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Prokuratura bada zapis z auta Huberta B., który w sierpniu spowodował śmiertelny wypadek na ulicy Solnej. Nagranie ma być kluczowym dowodem. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W odpowiedzi na wypadek krakowscy radni na wczorajszej sesji powołali Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Dialogu Społecznego. Komisja ma m.in. stworzyć mapę miejsc, w których mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Z inicjatywą wystąpił klub Koalicji Obywatelskiej. Pozostajemy na drogach. 3 ofiary śmiertelne, ponad 20 rannych i aż 460 zdarzeń drogowych. To bilans mijających wakacji na drogach powiatu krakowskiego. W samej Skawinie było to ponad 60 zdarzeń.
3: Były to 3 wypadki, 59 kolizji. Nikt nie poniósł śmierci, 3 osoby zostały ranne. Policjanci skawińscy skontrolowali 250 pojazdów, nałożyli 33 mandaty karne, skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu, ujawnili 3 nietrzeźwych oraz zatrzymali aż 11 dowodów rejestracyjnych.
2: Mówiła Katarzyna Boroń z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, a już teraz w Radiu Plus. Więcej informacji o pogodzie. Za oknami w Krakowie bez zmian, pochmurno i 15 stopni. Deszcz na razie odpuścił, ale mogą jeszcze przydać się parasole. Na barometrach 1016 hektopaskali. W ciągu dnia niewiele cieplej. Według synoptyków maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są dziś niekorzystne. Wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: To czwartek, coraz bliżej weekendu. Przypominamy, 17 września w kalendarzu.
6: Dzień dobry, witamy. Zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimo.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Za chwilę elektryczne gitary, teraz Robert Miles i Maria Nailer.

0: Dosłownie jeden dzień pozostał do ślubu. Jeden dzień. Teraz będzie kronika kryminalna. Otóż w Opolskiem policja zatrzymała 34-latka. Poszedł z kuzynem gdzieś tam wznieść toast. Pewnie dzień przed stwierdzili, że jeszcze jako kawaler się tam...
1: Kawalerskie zaczynki.
0: No, takie, tak, może nie zrobiło. Takie, że z kuzynem chciał się tam po prostu usiąść. Ale policja założyła mu kajdanki. Okazało się, że za liczne kradzieże, podwójnym listem gończym poszukiwany i ukrywał się za granicą. No ale... No chciał uroczyście, i przyjechał do Polski, szybko go policja namierzyła. Dzień przed weselem. Wesele na 160 osób.
1: Nie będzie wesele.
0: Zostało odwołane. No ale jak to, to Kogla, Mogla nie oglądali, tam też wesele nie zostało odwołane, mimo że panna młoda zupełnie nie chciała. Ojciec powiedział, jak to wesele, bawmy się. I tak teraz powinno być też tym razem, mimo że bez pana młodego, bo spędzi za kratkami. Na razie, lata spędzi.
1: Technologia taka, że teraz awatara trzeba było postawić, albo jakiś inny hologram.
0: Dobre to.
1: Wszystko zgodnie z planem.
0: Tylko awatarowi ciężko obrączkę założyć.
1: Troszkę ciężko. No ale cóż zrobić? Lepiej awatarowi niż...
0: Zastanawiam się, czy...
1: Jak nikogo nie ma.
0: Panna młoda się nie rozmyśli. Chyba wiedziała, za kogo tam wychodzi, więc może on się poprawi, naprawi, przemyśli swoje rzeczy, a ona niech czeka, no.
1: No to, kocha, to poczeka, jak to mówię.
0: Oczywiście.
1: Za 17 minut 9, za chwilę na naszej antenie Louis Armstrong, że piękny jest ten świat mimo wszystko, a potem Sydney Lauper, że dziewczyny też się chcą czasem zabawić.
0: Mimo wszystko.
1: Byleby to się źle nie skończyło.
2: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty? Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżem Łowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra, 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
8: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
7: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
8: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
2: Reklama.

To była Sydney Lauper na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9 na antenie Radia Plus. Za 7 minut przywita Was Agnieszka Morawska. Wcześniej oczywiście wiadomości na naszej antenie, a my wracamy w poranku jutro po godzinie 6. Polecamy się i polecamy przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus nieustającą. Do usłyszenia!

0: Reklama.
1: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
0: Reklama.

0: Uwaga kierowcy, utrudnienia po wypadku w Łodzi, zdarzyło się kilka pojazdów. Za paliwo mamy zapłacić mniej, wrócił projekt dotyczący wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Przepłynęła wpław jezioro Jeziorak o wyczynie 17-latki z Iławy na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od poważnego wypadku w Łodzi. W Alei Śmigłego Rydza zdarzyły się 3 samochody i autobus. Jedna osoba została ranna.
1: Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący autobusem pracowniczym marki Mercedes nie dostosował prędkości do warunków ruchu, doprowadzając do zderzenia z poprzedzającym go pojazdem marki Dacia, który siłą pchnięcia uderzył w poprzedzający go pojazd marki Kia, a ten następnie uderzył w Toyotę.
0: Mówiła Agnieszka Jachimak z łódzkiej policji. Jeden z mężczyzn trafił do szpitala. Wiadomo, że kierujący byli trzeźwi. Dzięki temu za paliwo mamy zapłacić mniej. Do Sejmu wrócił projekt dotyczący wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Mają objąć paliwowe koncerny. Przepisy są niemal takie same jak te, które już kilka miesięcy temu próbował wprowadzić rząd, ale zablokował je prezydent. Skierował dokument do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z nami mówi wprost: czekamy na ruch ze strony rządu.
2: Na razie tej ustawy fizycznie nie mamy, panie redaktorze.
3: Jeżeli trafi w taki jeden do jeden, to samo.
2: Ustawy jeszcze. To jest tylko projekt.
3: A czy daje pan szansę rządowi, że jednak prezydent podpisze?
2: Ja przede wszystkim, to jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
0: Mówił w rozmowie z nami Rafał Leśkiewicz. Głosowanie w Sejmie nad ustawą już jutro. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Taki też zarzut usłyszy zatrzymany 53-letni mężczyzna.
4: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów 2 zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane. Czynności te planowane są na jutro. Przy czym wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu.
0: Wyjaśniała Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. We wtorkowy wieczór służby powiadomiła zaniepokojona rodzina. Nie mogła się skontaktować ze swoimi bliskimi. Na miejscu policjantom otworzył w końcu 53-letni mężczyzna. W środku znaleziono ciała 2 starszych osób, 69-letniej kobiety i 63-latka. Oboje mieli rany cięte i kłute. Oleszno uczci amerykańskiego bohatera. Patronem Centrum Kultury w świętokrzyskiej miejscowości będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. Podczas wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji ładunku zdetonowanego przez zamachowca samobójcę. To właśnie z Oleszna pochodzi uratowany przez Amerykanina wojskowy.
5: Uważam, że to jest bardzo dobry film. Oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem. Osłonił własną piersią tutaj naszego żołnierza z Oleszna.
6: Czytałam książkę, oglądałam w telewizji o tym właśnie Karolu Cierpicy. No, dobra decyzja.
0: Z mieszkańcami Oleszna rozmawiała Weronika Wawrzczyk.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: 17-latka przepłynęła wpław jezioro Jeziorak. Dla Zofii Burkiewicz z Iławy to była pierwsza próba przepłynięcia najdłuższego jeziora w kraju, zakończona sukcesem. Zrobiła to dokładnie w 10 godzin i 2 minuty.
8: Trenuję 8 razy w tygodniu. Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki. Wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse.
0: Przed 17-latką teraz czas na lądzie, bo przygotowuje się do matury.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Marię McKee, Show Me Heaven w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 19 minut po 9, a jeśli spojrzymy w niebo, to raczej stalowej barwy jest dzisiaj. Wczoraj pięknie, niebiesko w większości kraju, a dzisiaj trochę już tak pogoda nam się popsuła, ale według, według synoptyków to dzisiaj takie częściowe ochłodzenie z deszczem, ale od jutra pogoda będzie się poprawiała, a to znaczy, że można wybrać się na grzyby. A jak już się na te grzyby wybierzemy w sobotę, to potem coś trzeba z nich ugotować. I to, co Wam najbardziej smakuje, jeżeli chodzi o grzyby leśne, o to pytamy na radioplus.pl. Przypominam, jest specjalny formularz każdego dnia do zdobycia wiatropiec albo airfryer, jak kto woli, ta sama nazwa. Radio
1: Plus. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
4: Urządzasz się lub planujesz remont kuchni? Zacznij już dziś! Teraz kuchnie modułowe i na wymiar z kolekcji Family Line i Senso Kitchens kupisz nawet 50% taniej przy ich zakupie za minimum 5000 zł. Tylko do 23 września. Złap okazję, zanim znikną.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
6: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
7: Śniadanie u babci,
8: o nie, nie.
7: Obiady u babci,
8: marzy nie.
7: Kolację u babci,
8: dobra,
7: gdy babcia Malina
8: zaprasza.
9: To Ogródka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
8: Babcia Malina zaprasza.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem Twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
13: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Reklama.

Alan Parsons Project w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 28, prawie 28 minut do 10. 17 dzień września w kalendarzu i wczoraj mieliśmy dzień bluesa, dzisiaj dzień country. A ja tak się zastanawiam, jeżeli macie ochotę posłuchać muzyki, to czego najczęściej słuchacie? I to nie musi być rodzaj muzyki, ale czy jest jakiś zespół, jakiś wykonawca, na którego macie zawsze ochotę, żeby wam grał, żeby wam śpiewał? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Dajcie znać, a ja do oddania mam dzisiaj torbę taką zakupową od Radia Plus. Urody przecudnej, jak zawsze, wszystko od nas. Moonlight Shadow i Mike Oldfield, Maggie Reilly, teraz w Radiu Plus.

0: I'm Alive i Celine Dion w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ona pokazuje, że się nie poddaje. Wczoraj odbył się drugi koncert Celine Dion. Wróciła po wielu latach przerwy. Fani czekali na te koncerty bardzo mocno. W Plinitude Arena dała wczoraj drugi koncert. Łącznie tych koncertów na przełomie września i października będzie 16, kolejne 10 jeszcze wiosną. Ale to też jest niesamowite, bo Plinitude Arena mieści około 40 tysięcy osób. To jest największa hala widowiskowo-koncertowa w Europie i nie było problemów, żeby taką halę wyprzedać. Może Celine Dion śpiewa już trochę niżej, bo to widać na nagraniach. Troszeczkę aranżacja została zmieniona, obniżone zostały też, tak żeby ten głos brzmiał wciąż znakomicie i brzmi, choć może już nie są to takie wysokie dźwięki, ale wciąż Celine Dion jest w formie i to chyba bardzo dobra wiadomość dla fanów. Na zegarze teraz 18 minut do 10. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
10: Orlen z energią po rabaty.
11: Reklama.

0: Rezerwat w Radiu Plus na koniec 9 do 10, 3 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżemłowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis. 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis. 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra 1 plus 1 gratis. 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na auchan.pl.
3: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Blisko 20 rannych po rosyjskim ataku na Ukrainę. Wiele budynków jest uszkodzonych. Ta informacja u nas na początek. Na nowego wicemarszałka Sejmu koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały. To nieoficjalne doniesienia. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie szaleją szkodniki. Powiemy na koniec, jak leśnicy będą z nimi walczyć. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przebywa rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Na razie wiadomo o 18 osobach, które trafiły do szpitali. Wśród poszkodowanych są dzieci, podaje mer stolicy Witalij Kliczko. Rakiety uszkodziły infrastrukturę kolejową, budynki mieszkalne, biurowiec, magazyny, a także wodociągi. Duża część mieszkańców w nocy nie miała dostępu do wody. Na miejscu nadal pracują służby. Eksplozje nie ustawały, mówi mieszkaniec uszkodzonego bloku pan Stanisław.
2: Obudził mnie potężny wybuch. Po kilku sekundach był kolejny, a potem jeszcze jeden, mocniejszy. Fala uderzeniowa zniszczyła balkon, mieszkanie jest uszkodzone, u sąsiadki wybite zostały wszystkie szyby. Zniszczenia także w innych ukraińskich miastach, m.in. w Odessie, Zaporożu i w Charkowie. Zaatakowany został pociąg. Łącznie drony i rakiety uderzyły w niemal 40 lokalizacjach. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio Plus, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to właśnie stanowisko. To jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z pisowskich rozłamowców. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
3: Mam pewnego rodzaju rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji Prawo i Sprawiedliwość nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus. No, taka ich decyzja.
1: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też Prawo i Sprawiedliwość. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050, a więc jeden z członków rządowej koalicji.
4: Nikt do dotychczasowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 z innych przewodniczących klubów nie dzwonił z informacją, czy z nakazem, prikazem, sugestią, prośbą w tym zakresie. My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
1: Mówił Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka w piątek. Pomoże obniżyć ceny paliw, czy wręcz przeciwnie. Głosowanie w sprawie podatku od koncernów paliwowych zaplanowano na jutro. Stawka nowej daniny została ustalona na poziomie 60% tej nadwyżki. Wcześniejszą próbę podatku od nadzwyczajnych zysków zablokowało prezydenckie weto. Nowa opłata przyniesie państwu około 4 miliardów złotych. To oznacza, że na stację paliw mógłby powrócić program CPN, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. To w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Bromboszem.
5: No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no ta sytuacja byłaby łaskawsza.
6: Bo byłoby z czego spłacać.
5: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie, szczególnie, że tu chodzi o nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no mają tutaj te dochody rzeczywiście nadprogramowe, bardzo wysokie. Program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet kosztował, obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło.
1: Kancelaria prezydenta uważa jednak, że koncerny i tak swoimi stratami obarczyłyby klientów, czyli kierowców. Program CPN był już realizowany od końca marca do końca czerwca oraz w drugiej połowie sierpnia. Obniżenie stawek VAT i akcyzy sprawiły, że ceny paliw spadły o około złotówkę na litrze.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Osłabione po wiosennym pożarze drzewa masowo atakowane przez szkodniki, to w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pracownicy Nadleśnictwa Józefów razem z ekspertami z Radomia dokładnie analizują teraz stan drzewostanu.
7: Drzewostan osłabiony w wyniku pożaru, zasiedlany przez przypłaczka granatka, który jest szkodnikiem wtórnym, bardzo ekspansywnym, atakujący właśnie drzewostany osłabione. I żywa jeszcze korona zielona drzewa opada z kory, ponieważ zasiedlony jest przez tego szkodnika.
1: Wyjaśniał Piotr Lasota, kierownik Radomskiego Zespołu Ochrony Lasu. Eksperci określą teraz stopień zagrożenia związany ze szkodnikami.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Heartbreak Adrian Warwick w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. W wiadomościach od Was odpowiedź na moje pytanie. Jaki wykonawca lub artysta, artystka albo też zespół jest dla Was czymś takim motywem muzycznym, że zawsze macie ochotę, jak nie wiecie co włączyć, to włączacie na przykład ten konkretny zespół albo tą konkretną wokalistkę lub wokalistę. Ewa w tej sprawie napisała: zespół Mana Mikory mogę słuchać zawsze. Zachwyt tekstami i muzyką trwa nieprzerwanie od 45 lat, ale nie włączam ich jak coś robię, bo wtedy nic nie robię, tylko siadam i słucham. Cenię też Queen. Z pozdrowieniami. Pozdrawiamy także. A tutaj też jest jeszcze takie spojrzenie na taką muzykę, którą bardzo szanujemy i mocno przeżywamy. Czyli nie jest to coś w tle, tylko coś, co właśnie jest tym zajęciem naszym. Słuchanie muzyki. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Jaki zespół lub artysta, artystka jest dla Was takim artystą, że chcecie słuchać zawsze?
1: Radio. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
6: Śniadanie u babci,
7: o nie, nie.
6: Obiady u babci,
7: może nie.
6: Kolacje u babci,
7: dobra,
6: ta. Babcia Malina
7: zaprasza.
8: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
7: Babcia Malina zaprasza.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: A po grzybobraniu gotowanie, w wiadomościach od Was zupy, zapiekanki, sosy, ciasta, mnóstwo dań na dania z leśnymi grzybami. Przepisów na dania z grzybami właśnie, bo o takie prosimy. Na radioplus.pl specjalny formularz, tam proszę napisać, opisać swój ulubiony przepis na grzyby leśne właśnie i później czekać na telefon. Jutro ode mnie na przykład. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

0: Enigma i Amanda Lear w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, z utwór z drugiego albumu Amandy Lear zatytułowanego Sweet Revenge. Na zegarze teraz 16 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi Queenie, Kind of Magic. A Queen to jest jeden z tych zespołów, o których piszecie, że zawsze macie na niego ochotę, dlatego polecamy się.
1: Radio Plus. Reklama.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
8: Śniadanie u babci,
9: o nie, nie.
8: Obiady u babci,
9: marzy nie.
8: Kolacje u babci,
9: dobra,
8: gdy babcia Malina
9: zaprasza.
10: To Grudka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
11: Babcia Malina zaprasza.
12: Reklama.

0: Kind of Magic i Queen w Radiu Plus na koniec 10 do 11, 3 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.

0: Awaria samolotu linii LOT. 200 pasażerów utknęło w Toronto. Jaki wyrok dla zabójcy księdza Skłobucka? Dziś rozprawa odwoławcza. Powiemy też o charakterystycznych dźwiękach w lasach. Trwa okres godowy łosi. Jest 11, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał więc zawrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
1: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano, jego pasażerowie są bezpieczni na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
0: O czym informował Mateusz Chłystun. Dla pieniędzy z kolędy miał zabić księdza. W sądzie apelacyjnym w Katowicach za pół godziny ma ruszyć rozprawa odwoławcza w sprawie zabójstwa duchownego Skłobucka. Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia. Dla prokuratury to za mało. O szczegółach Przemysław Kopiejka.
2: Zgadza się. Prokuratura od samego początku domagała się dla oskarżonego wyroku dożywocia. Ich zdaniem kara 20 lat pozbawienia wolności jest zbyt łagodna w stosunku do brutalności tego czynu. Sąd uznał wtedy, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Przypomnijmy, sprawca Tomasz J., były policjant, napadł na księdza w garażu na terenie plebanii. Chciał go okraść. Skrępował mu ręce i owinął jego głowę taśmą streczową. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia.
0: To był Przemysław Kopiejka, dziękujemy. Lekarze podkreślają, że to najskuteczniejsza metoda ochrony przed chorobą. Przed początkiem sezonu infekcyjnego specjaliści zachęcają do szczepień przeciwko grypie.
3: Szczepienie nie daje 100% gwarancji, że nie zachorujemy, ale znacząco zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu i powikłań. Warto zaszczepić się odpowiednio wcześniej, zanim rozpocznie się sezon zachorowań.
0: Mówi lekarz Robert Górski. Rok temu preparat przyjęło prawie 2,5 miliona Polaków. Nasza reporterka zapytała mieszkańców Zielonej Góry, czy w tym roku planują się zaszczepić.
4: Niby tak, ale jeszcze się nie szczepiliśmy. Nie wiem, jakoś tak odwlekamy to wszystko w czasie.
5: I tak i nie, to zależy, czy to coś da.
6: A pani siebie szczepi?
5: Nie.
7: Tak, o siebie się tak. I dla dziecka, i dla dorosłych, ale odporne się. I dlatego, żeby przebieg choroby, przebieg będzie łatwiejszy.
0: Przeciwko grypie można zaszczepić się u lekarza rodzinnego lub w aptekach, które przystąpiły do programu.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: A w nich przenosimy się jeszcze do lasu. Można tam teraz usłyszeć charakterystyczny dźwięk. To odgłosy łosi. Trwa bukowisko. Samce próbują przyciągnąć partnerki.
9: Łosie buczą, albo raczej, ja bym to nazwał takim stękaniem. Bo o ile jelenie faktycznie ryczą, łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. To jest ten to są takie głosy. I też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiać nawet przy tym bukowisku.
0: Mówi przyrodnik Kuba Wyka. A od połowy września w lasach trwa też rykowisko, czyli okres godowy jeleni.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Rykowisko, łosiowisko, tyle atrakcji. 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Prawie 4 minuty.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty,

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Odrzuć na parę chwil.

0: Mrs. Robinson i Simon i Garfunkel w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii 18 minut, prawie 19 minut po 11 teraz na zegarze. A ja dziś pytam o to, który wykonawca lub artysta, artystka lub też zespół jest takim, który macie ochotę słuchać zawsze, gdy nie wiecie co włączyć, to właśnie pojawia się taka myśl. Pojawiają się u was w odpowiedziach Beatlesi. Przyznam, że jest mi blisko do tych osób, bo często, gdy nie wiem, czego mam ochotę posłuchać, to Beatlesi zawsze się sprawdzają. 5 minut jeszcze czekam na wasze wiadomości. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Less mess, less stress.
6: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
7: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
8: Czas na wrześniowe hity cenowe w Black Red White. Teraz stylowe meble i dodatki do domu kupisz nawet 55% taniej. Tylko do 23 września. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
9: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
10: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
11: Śniadanie u babci,
12: o mnie nie.
11: Obiady u babci,
12: marzy nie.
11: Kolacje u babci,
12: dobraca.
11: Gdy babcia Malina
12: zaprasza.
13: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
12: Babcia Malina zaprasza.
14: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
1: Reklama.

0: Don't Dream Is Over i Crowded House w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut do południa, a ja pytam dziś o tę muzykę, której możecie słuchać zawsze. O, i słyszę nawet siebie teraz w słuchawkach. Jolu, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry Agnieszko, dzień dobry.
0: Jolu, mam prośbę o odciszenie odrobinę radia, bo będziemy się słyszeć z każdej strony.
1: Tak, ściszyłam radio.
0: Super, jeszcze troszeczkę? Na momencik, potem może być na full.
1: Dobrze.
0: Dobrze, Jolu, dobrze. Napisałaś do mnie o tym, że możesz codziennie i w nieskończoność właściwie słuchać Animals i tego jednego konkretnego zespołu i tej konkretnej jednej piosenki. Dom wschodzącego słońca. I to bardzo nam miło, bo my tę piosenkę bardzo często gramy, ale ty masz też taką ciekawą opowieść związaną z tym utworem.
1: Tak, rzeczywiście, uwielbiam tą piosenkę i tak jak pisałam, możemy już razem przez te wszystkie lata słuchać jej w nieskończoność. Czujemy do tej piosenki ogromny sentyment, ponieważ ona była początkiem naszej znajomości, naszej miłości, naszego małżeństwa i bardzo, bardzo, bardzo kochamy właśnie ten utwór. Mm-hmm.
0: To było tak, jak twój mąż ma na imię?
1: Franciszek.
0: To było tak, że Franciszek.
1: Cieszę się ogromnie, bo on ma dzisiaj urodziny.
0: Wow! Wspaniałości samych dla Franciszka i dla ciebie, i dla was. A Jolu, mam dla ciebie oczywiście prezent i to jest, nie puszczę cię z torbami, ale z torbą jedną, torbę jedną do ciebie puszczę, ale jeszcze mam takie pytanie. Gdy jesteście gdzieś nad morzem, na plaży, to jest jeszcze jakaś piosenka, która wam się w głowie pojawia?
1: Lubimy też bardzo, będąc nad morzem, Muchisa Izaaka.
0: Ach. A jakbyś w polskich twórcach miała coś słuchać? Szukać?
1: O tak, kochamy Marka Grechutę, Skaldów, Czerwone Gitary, to też takie przepiękne przeboje z czasów naszej młodości.
0: Ach, to ja tak bardzo próbowałam cię naprowadzić na piosenkę, którą za moment usłyszymy. To jest Irena Santor i już nie ma dzikich plaż, bo myślałam, że może ci się jakoś
1: kojarzy. Bardzo piękna.
0: Więc to już za chwilę będzie można się przenieść trochę właśnie w taką pogodę jak teraz nad Bałtyk. No i dla ciebie wszystkiego wspaniałego i również dla Franciszka. I niech wasze kolejne 50 lat będzie wspaniałe. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy, do usłyszenia. Już nie ma dzikich plaż i Irena Santor w Radiu Plus teraz.

0: Get My Mindset On You i George Harrison w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Pisaliście o tym, że Beatlesów niektórzy z Was mogą słuchać zawsze i mam nadzieję, że w pojedynkę, także na zegarze 16 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi Tani Tati Karam. Radio
1: Plus. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
3: Reklama.

0: Boys i Sabrina na koniec 11 do 12, 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżemłowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra, 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
3: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Reklama.

0: Kraków. Polska poderwała myśliwce. Zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Syreny zawyły m.in. w Lublinie. Śmiertelny wypadek na Krajowej Dwójce. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Szczęśliwy finał poszukiwań w Szczecinie. Rodzeństwo jest całe i zdrowe. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany atak Rosji na zachodnią Ukrainę, Polska poderwała myśliwce. Mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego dostali alerty RCB o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, oczekuj dalszych komunikatów. W Lublinie zawyły też syreny alarmowe. Że systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości i podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny. Jak donosi nasza korespondentka, rosyjskie drony lecą m.in. na obwód wołyński. Po śmiertelnym wypadku zablokowana Krajowa Dwójka między Białą Podlaską a Terespolem. Na wysokości miejscowości Chola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca drewno oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
1: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
0: Mówi rzeczniczka bialskich policjantów Barbara Salczyńska-Pyrchla. Zarówno ciężarówka z drewnem, jak i osobówka wylądowały w przydrożnym rowie. Przód samochodu osobowego jest całkowicie zniszczony. Z tira wysypała się część ładunku. Droga jest zablokowana, policja prowadzi na objazdy lokalnymi drogami. Ciężarówki czekają na udrożnienie trasy. Samochody osobowe mogą pojechać przez Woskrzenice Duże. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Szczęśliwy finał poszukiwań i pytania, jakie były powody zniknięcia rodzeństwa. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar zniknęli wczoraj w Szczecinie. Dzieci wyszły rano do szkoły, ale do niej nie dotarły. Nie było też z nimi kontaktu. Policja o zaginięciu dzieci poinformowała matka. Rodzeństwo późnym wieczorem zostało odnalezione przez mundurowych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Jak udało mi się dowiedzieć o sytuacji, poinformowany został sąd rodzinny. To jednak nie koniec. Dokumenty z komisariatu trafią również do Centrum Usług Społecznych, które może sprawdzić sytuację rodziny i udzielić ewentualnego wsparcia oraz do prokuratury. Właśnie te instytucje sprawdzą, dlaczego dzieci zamiast pójść rano do szkoły spacerowały po mieście.
0: O czym informował Mateusz Tomaszewicz.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Długa kolejka uczniów do oddania krwi. W jednej ze szkół średnich w Bełchatowie trwa akcja krwiodawstwa organizowana przez Kopalnię Bełchatów. Na miejscu jest nasz reporter Rafał Różycki.
4: Ile jest osób w tej kolejce?
5: No z 30 jest na pewno.
6: Pierwszy raz oddaję krew.
4: To
6: jest pierwsze, tak, pierwsze moje zdarzenie z takim czymś i jestem ciekaw w ogóle, z czym to się gryzie i tak dalej.
4: Ale nie boisz się?
6: Nie, czyli mnie bardziej boję się, ile tej krwi upłynie, ale igły się nie boję.
7: Teraz wybieramy miejsce w kucie.
4: Bolało?
5: Nie.
7: Nie ma się czego bać.
4: No, warto pomagać.
0: No to już 300. akcja organizowana przez Kopalnię Bełchatów.
8: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Krakowscy radni ponownie apelują o uregulowanie najmu krótkoterminowego. Podczas wczorajszej sesji przyjęli rezolucję, w której domagają się skuteczniejszych narzędzi do kontroli lokali i możliwości szybkiego wykreślenia ich z ewidencji. Dziś projektami dotyczącymi najmu krótkoterminowego zajmą się sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. 17 września w kalendarzu liturgicznym wypada święto stygmatów świętego Franciszka. Odwołuje się do wydarzenia z 1224 roku na górze Laverna w Toskanii, podczas którego święty Franciszek z Asyżu otrzymał dar stygmatów, ślady męki Chrystusa. W Małopolsce główne uroczystości odbędą się w klasztorze Bernardynów w Alvernii.
9: Najpierw spotkanie z dr Marią Miduch i z ojcem doktorem Czesławem Gnieckim w auli Muzeum Pożarnictwa w Alvernii na temat świętego Franciszka z Asyżu jako świętego popularnego, ale niezrozumianego, a później w kościele msza święta pod przewodnictwem biskupa Damiana Muskusa.
8: Mówi franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. Konferencja odbędzie się o godzinie 16, Eucharystia dwie godziny później. W tym roku mija 800 lat od śmierci biedaczyny z Asyżu. Krakowie dziś pochmurno i przelotne opady, na termometrach około 16 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 19, biometr niekorzystny, na barometrach 1016 hektopaskali, wiatr umiarkowany, zachodni. Na Podhalu również możliwe opady, tam od 15 stopni w Zakopanem do 16 w Nowym Targu, w szczytowych partiach Tatr maksymalnie do 10.
3: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Czwartkowe popołudnie mówimy. Dzień dobry, Marek Sierocki.
11: Jan Pasterski, witamy. Zapraszamy na godzinne spotkanie z przebojami, które bardzo lubimy. No i na początek jeden z tych najbardziej ulubionych. Autobiografia i zespół Perfekt.

0: came today, but had to go to visit you, you never know.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
2: Radio Plus jest patronem medialnych dwóch koncertów włoskiego gwiazdora Drupiego. Pierwszy z nich 29 września w Gdańsku, a drugi 1 października w Warszawie. I na ten drugi koncert rozdajemy bilety. Janku, co trzeba zrobić, żeby dostać taki bilet od nas?

0: napisać do nas krótko SMS pod 691 141 141. To już właściwie tylko dwa tygodnie, także szybko zleci. Dajcie nam znać, dlaczego chcielibyście się na tym koncercie znaleźć, a my już za minut kilkanaście będziemy do kogoś w tej sprawie dzwonili.
1: No i dziś też będzie akcent muzyczny związany, i to mocno, z Drupim. A teraz już Polanka i Diana.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
6: Śniadanie u babci,
7: o nie, nie.
6: Obiady u babci,
7: marzy nie.
6: Kolacje u babci,
7: dobra,
6: gdy babcia Malina
7: zaprasza.
8: To Grudka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
7: Babcia Malina zaprasza.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: odrobinę takiej jesiennej melancholii to mistrz takich klimatów Chris Ria, niezapomniany artysta, piosenka tytułowa z jego 14 albumu The Blue Cafe, który ukazał się w styczniu 1998 roku. Sporo czasu minęło, a te piosenki wciąż bardzo lubimy.
1: No prawie 30 lat, proszę bardzo.
0: To teraz dowiemy się, kto dostaje od nas bilety na koncert Drupiego.
1: A dodzwoniliśmy się do Staszka. Staszku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Napisałeś, że razem ze swoją małżonką 32 lata będziecie świętowali za chwilę.
2: Tak, właśnie dzisiaj obchodzimy rocznicę.
1: Dzisiaj. O, to wszystkiego dobrego.
2: A, dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego wam życzymy i to mielibyśmy dla was taki prezent. Co powiesz na podwójne zaproszenie na koncert Drupiego?
2: Ojej, bardzo się cieszę, że akurat to na mnie, na nas padło. Z żonką wspólnie żeśmy rozmawiali, że fajnie by było się wybrać na taki koncert. No więc szczerze mówiąc, że się nie spodziewałem, że akurat to dzisiaj wylosuje.
1: Cieszymy się, że zrobiliśmy wam przyjemność, a macie daleko do Warszawy?
2: No ja, my koło Poznania mieszkamy, także 300 kilometrów. Dla mnie to nie jest żadna odległość, bo ja jestem kierowcą w transporcie międzynarodowym. Także robię po 800 kilometrów dziennie. 300 kilometrów to jest, jak to się mówi, nie jest dużo.
1: Super, to w takim razie szerokości i dobrego koncertu wam życzymy.
2: No dziękuję panowie za to, że wylosowaliście nas i życzę miłego dnia. Pozdrawiam całą redakcję.
1: Wzajemnie, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: A mówiłeś o tym, że będziemy mieli jakiś akcent związany z Drupim.
0: I słowa dotrzymuję. W roku 78, kiedy Drupi występował w Polsce, wówczas w jego chórkach śpiewała Dorina Dato. Podczas koncertu w sali kongresowej zaśpiewała piosenkę Bambino. Piosenka stała się w Polsce przebojem. Ja pamiętam, że po tym koncercie był taki sklepik z płytami Drupiego. Nie kosztowały one tanio, ale kupiłem między innymi ten singiel właśnie z piosenką Bambino. Po latach zapytałem Drupiego, tu właśnie w radiu, kiedy siedział w naszym studiu, a co się stało z tą twoją chórzystką, która śpiewała taki piękny utwór Bambino? Odpowiedział, ona już nie jest moją chórzystką, jest moją żoną. No i proszę bardzo, Bambino, Dorina Dato, a Dorina czasami wspólnie z Drupim komponuje utwory.

0: Eurythmics za nami, taka deszczowa piosenka, trochę w klimacie tego, co mamy za oknami. No to dzisiaj tak w większości kraju, ale dobra wiadomość, piątek będzie całkiem przyjemny, a sobota podobno bez żadnej chmurki.
1: Wracając jeszcze do duetu Eurythmics, to Annie Lennox i Dave Stewart. Oni poznali się w grupie The Tourist w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku. Znani byli wówczas m.in. z przeróbki hitu I Only Want To Be With You. Początek lat 80. to wielkie sukcesy już jako Eurythmics, a teraz człowiek swego czasu wyrzucony z boys bandu Take That.
0: No tak, taka, ja to zawsze mówię, że to taka kwintesencja brytyjskości, jeżeli chodzi o muzykę.
1: Myślę, że tak. Robbie Williams nawiązuje do takich najlepszych tradycji Beatlesów, zespołu Oasis. No i on jest taką ikoną brytyjskiej muzyki. Angels na antenie Radia Plus, Robbie Williams.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
14: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Del Shannon i Runaway to przebój, który pojawił się w czołówce serialu Crime Story.
1: No i wtedy przeżywał ponownie swoją ogromną popularność. Nic dziwnego, to piosenka z lat 60., ale naprawdę taka ponadczasowa, która zawsze może się podobać. My powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania Przebojowej Poczty, za to ty w swojej części audycji będziesz rozdawał wspaniałe prezenty.
0: No tak, to się wszystko zgadza, bo codziennie rozdajemy airfryery, czyli tak zwane beztłuszczowe frytkownice. Fajne, bo to tak, raz, że dietetycznie się gotuje, dwa, że szybko, że prosto, no i zdecydowanie ekonomiczniej niż kiedy się odpala klasyczny piekarnik, a to wszystko w zabawie. W zabawie, w której razem idziemy na grzyby, razem z Radiem Plus. Dajcie nam znać, jakie są wasze kulinarne przepisy z grzybami i można to zrobić na radioplus.pl. No i właśnie codziennie szansa na wygranie airfryera.
1: Wybierasz się w tym roku na grzyby?
0: Wiesz co, obawiam się, że ja nigdy nie byłem.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Jakoś tak.
1: Ale lubisz grzyby, bo często
0: opowiadasz, lubię grzyby jeść
1: z grzybami.
0: Ale niestety odbywa się to zwykle tak, że wyruszam na targ w poszukiwaniu grzybów.
1: No to też jest rodzaj zbieractwa. Neverending Story na zakończenie dzisiejszej Przebojowej Poczty. Kompozycja legendarnego Giorgio Morodera, tytułowa piosenka właśnie z filmu Neverending Story. Limal w roli wokalisty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór. Urządzasz się lub planujesz remont kuchni? Zacznij już dziś. Teraz kuchnie modułowe i na wymiar z kolekcji Family Line i Senso Kitchens kupisz nawet 50% taniej przy ich zakupie za minimum 5000 zł. Tylko do 23 września. Złap okazję, zanim znikną.
7: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Odrzutowy dron 4 km od naszej granicy. Polska poderwała myśliwce. Syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poderwane myśliwce oraz syreny alarmowe na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski, uderzył w cel albo został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Usłyszał nasz reporter w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. W związku z zagrożeniem do akcji weszło lotnictwo. O szczegółach Mateusz Chłystun, czy alarm nadal jest aktualny?
2: Dron, który został zauważony na radarach, nie jest już zagrożeniem, ale na wypadek, gdyby konieczna była neutralizacja kolejnego, dyżurne myśliwce nadal patrolują teren przy granicy.
3: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że wołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
2: Przekazał mi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Decyzja o poderwaniu samolotów zapadła natychmiast po tym, jak żołnierze zauważyli zbliżający się do naszej granicy obiekt.
3: Bezzałogowy statek powietrzny odrzutowy był obserwowany. Stąd też decyzja o poderwaniu myśliwców, by były gotowe do reakcji, gotowe do zabezpieczenia naszej przestrzeni powietrznej.
2: Tymczasem za naszą wschodnią granicą alarm obowiązuje na terytorium całego kraju. Jak podają ukraińskie kanały monitorujące, Rosjanie prowadzą ostrzał z użyciem pocisków hipersonicznych Kinżał.
1: Premier Donald Tusk oświadczył, że bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, co doprowadziło do masywnej eksplozji. A syreny alarmowe zaskoczyły mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
4: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
5: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła się?
4: Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
6: W ogóle nie chowałem się w piwnicy.
7: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera, więc nie wiedzieliśmy, czy mamy dalej te włosy robić, czy nie.
8: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
1: Usłyszał centrum Lublina nasz reporter. Huk słyszany w okolicach miasta związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie.
9: Słyszałyście ten alarm przed chwilą? Obawiacie się w ogóle nalotu jakiegoś rosyjskiego?
4: Chyba nie. Wydaje mi się, że jest na razie w porządku. Wydaje mi się, że ktoś by chyba, nie wiem, wyszedł, mam nadzieję, z urzędu i powiedział, co się dzieje.
10: To znaczy, dostałyśmy szukaj bezpiecznego miejsca, no ale w jakim zakresie bezpiecznego miejsca, prawda? No, gdzie jest bezpieczne miejsce, gdzie są schrony w Rzeszowie?
9: No ale widzi pani, tutaj te reakcje są takie, że ludzie żyją jak gdyby nic.
10: Dokładnie, no bo jesteśmy zasypywani lawinowo, dwa razy dziennie dostajemy. To już po prostu spowszedniało.
1: RCB wysyła do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny SMS-y z informacją o odwołaniu alarmu. Kierowcy grozi utrata prawa jazdy, mandat sięgający 30 tysięcy złotych i 10 punktów karnych. To naprawdę cud, że nie doszło do tragicznego wypadku, zaznaczają kujawsko-pomorscy policjanci. Mundurowi szukają kierowcy tira, który pod koniec lipca na Krajowej 96 w pobliżu miejscowości Brzeźno wyprzedzał na trzeciego osobówkę. Opublikowano nagranie z niebezpiecznego manewru.
11: Na filmie widać, jak kierujący ciężarówką podejmuje manewr wyprzedzania samochodu osobowego. Pomimo tego, że z przeciwnego kierunku nadjeżdża inny pojazd, kierujący tyrem nie dość, że zaczyna mrugać światłami drogowymi w kierunku pojazdu, który jedzie naprzeciwko, to jeszcze dodatkowo celowo zjeżdża na jego pas, spychając go niejako na pobocze ograniczone barierą.
1: Relacjonuje Monika Chlebicz z bydgoskiej policji. Nagranie trafiło na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można przyjść i zasiąść w szkolnych ławkach z lat 30. W skansenie w Lublinie otwarto szkołę z Bobrownik. Kompletowanie wyposażenia zajęło kilka lat.
12: Stoją tutaj ławki. Ławki są wyposażone w dawne kałamarzy, stalówki, pióra oraz ołówki. Cała klasa w szkole z Bobrownik wygląda niezwykle, bo takich klas nie pamiętamy my, ale pamiętaliby takie klasy nasi dziadkowie. Taka szkoła z Bobrownik jest obiektem dosyć niezwykłym i bardzo wyjątkowym.
1: Mówi Bartłomiej Bałaban, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. Nad tablicą odtworzone zostało patriotyczne dekorum z krzyżem, godłem państwa oraz portretami Józefa Piłsudskiego i Ignacego Mościckiego.
13: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Usłyszał 2 zarzuty usiłowania zabójstwa i 3 następne miesiące spędzi w areszcie. Chodzi o 45-letniego mieszkańca powiatu nowotarskiego, który 2 dni temu zaatakował nożem 2 mężczyzn w Nowym Targu. Obaj pokrzywdzeni odnieśli obrażenia bezpośrednio zagrażające życiu.
14: Mężczyzna posługiwał się nożem, zadając pokrzywdzonym liczne ciosy. Obaj mężczyźni odnieśli bardzo poważne obrażenia ciała, w tym obrażenia narządów wewnętrznych oraz kończyn. Na podstawie zgromadzenia zgromadzonego materiału dowodowego 45-latkowi przedstawiono 2 zarzuty usiłowania zabójstwa.
13: Mówił Jarosław Stelmach z Policji w Nowym Targu. To były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony 140 tysięcy wejść w góry. To więcej aż o 245 tysięcy wejść niż w analogicznym okresie poprzedniego rekordowego lata. I jeszcze wracamy do Krakowa. Studenci AGH opracowali hydrołód, filtr do uzdatniania wody wykorzystujący naturalne właściwości drewna i minerałów. Urządzenie działa dzięki grawitacji, więc nie potrzebuje prądu ani pomp. W planach są testy technologii w Ganie. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. W Krakowie po upalnej środzie dziś spokojniej i dużo chłodniej. Na termometrach maksymalnie 18 stopni. Według synoptyków nie powinno już padać. Opady tylko na Podhalu i tam w Zakopanem tylko 10 stopni. Jutro znów zrobi się dużo cieplej, ale po południu prognozowane są burze. Weekend słoneczny i ciepły, na termometrach ponad 20 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: A zaczynamy po polsku wielkim przebojem Urszuli. Już teraz w Radio Plus Rysa na szkle. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Coś na osłodę, Hany Hany i Abba, to za nami, a ja przypominam, że cały czas bawimy się w wycieczkę na grzyby z Radiem Plus, bo to wszakże sezon. No właśnie, ale nie pytamy was o miejsca, w których zbieracie grzyby, bo wiemy, że to raczej tajemnica. Żaden szanujący się grzybiarz takich miejsc raczej nie zdradza. Natomiast być może mielibyście ochotę zdradzić nam swoje przepisy kulinarne. Co później z tych grzybów robicie smacznego? Opiszcie to i dajcie znać na radioplus.pl. Warto, bo codziennie rozdajemy w prezencie air fryer, czyli wyjątkowe urządzenie, mam wrażenie. Ostatnio zrobiła się na nie bardzo duża moda w naszym kraju, bo gotuje się łatwo, szybko, przyjemnie, zdrowo przede wszystkim. No a do tego też jest dość ekonomiczne, bo zdecydowanie pobiera mniej prądu niż piekarnik. Także zachęcam do zabawy, radioplus.pl, tam możecie opisać nam swoje kulinarne, grzybowe przepisy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra, 3 butelki na osobę, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 19,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
12: Śniadanie u babci,
13: o nie, nie.
12: Obiady u babci,
13: marzy nie.
12: Kolację u babci,
13: dobraca.
12: Gdy babcia Malina
13: zaprasza.
14: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
13: Babcia Malina zaprasza.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
17: Kontra Barcelona.
16: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Canal Plus.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: 3, 17, 40.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
25: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.

Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

Jakże przyjemnie się zrobiło w to czwartkowe popołudnie. Phil Collins Against All Odds. Teraz będzie nieco szybciej. Będzie można poruszać delikatnie kończynami, bo to już Bon M i Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światło do play.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem Twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
10: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Reklama.

0: Zbigniew Wodecki, zacznij od Bacha, a to już prawie godzina 14 i za chwilę w Radio Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Skandal w Lublinie. Mimo syren alarmowych nie przerwano miejskich uroczystości. Dwie osoby zatrzymane po ogromnej awarii na kolei. Prokuratura wszczęła śledztwo. Ciężarówka uderzyła w budynek w Jaworze. Trwa akcja służb. Minęła 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie przerwano uroczystości. Gdy zawyły syreny, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Okazuje się, że zignorowano alert o zagrożeniu. Szczegóły zna Bartłomiej Ważne.
2: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę, na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren, nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
1: Czekamy jeszcze na komentarz Urzędu Miasta w tej sprawie. A alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Nerwową sytuację wyjaśniają rządzący. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy, niedaleko przejścia do Rochu z Kijagodzin, przekazał premier. Wiceszef MONU Cezary Tomczyk tłumaczył też huk, który wywołał niepokój wśród mieszkańców centralnej Polski.
3: W Łodzi albo w okolicy Dęblina to nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Też chciałbym Państwu przekazać, że dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów.
1: Wiceminister Obrony Narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Po ogromnej awarii na kolei na Śląsku dwie osoby zatrzymane. To Polacy w wieku 50 lat. Prokuratura w Katowicach bada sprawy pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Sprawcom może grozić 8 lat więzienia. Przypomnijmy, przez wczorajszą awarię ruch na stacji Katowice przez kilka godzin był wstrzymany. Prawie 650 pociągów zostało opóźnionych, łącznie na ponad 13 tysięcy minut. Dramatyczny wypadek w Jaworze na Dolnym Śląsku. Trwa akcja ratunkowa. Strażacy próbują dostać się do kierowcy uwięzionego w kabinie ciężarówki.
4: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzając w przydrożny budynek.
1: Relacjonuje Paulina Domaracka z policji w Jaworze. W momencie uderzenia nikt nie przebywał w budynku. Służby podają, że kierowca jest przytomny. Coraz więcej pacjentów idzie do apteki się zaszczepić. Na nowy sezon są dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie. Zainteresowanie rośnie, przyznaje Dawid Maciaszczyk, aptekarz z Bydgoszczy.
5: Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. Pacjenci od długiego czasu pytali, czy mogą w tak zwany sposób wdepnąć do apteki i realizując receptę, czy mogą od razu się zaszczepić. Jest tu troszkę procedur, nie aż tak dużo może jak w POZ-cie, bo tam trzeba troszkę czekać, natomiast są kolejki. Natomiast w aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
1: Żeby zaszczepić się w aptece, wystarczy wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia, i umówić termin.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich nietypowe zawody w Świniarsku koło Nowego Sącza. W pierwszy weekend października zaplanowano tam wyścigi psich zaprzęgów.
6: Trasa będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać. Będzie troszkę zjazdów, podjazdów. Będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe.
1: Mówił organizator Michał Chojnowski. Chętni mogą pobiec ze swoim psem i pojechać za nim rowerem lub z kilkoma psami na specjalnej hulajnodze.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Nowa komisja powołana w Radzie Miasta Krakowa ma dotyczyć bezpieczeństwa ruchu drogowego i dialogu społecznego. To reakcja radnych na tragiczny sierpniowy wypadek na Solnej, w którym zginęło młode małżeństwo. Nowa komisja ma m.in. przeanalizować niebezpieczne miejsca w Krakowie.
8: Ktoś to musi zinwentaryzować, zrobić mapę tych miejsc, gdzie ludzie czują duży dyskomfort, brak bezpieczeństwa. Ta komisja miałaby się tym zajmować, czyli zbieranie opinii od mieszkańców, od rad dzielnic, zebranie informacji od urzędu i też przygotowanie takiej listy najważniejszych inwestycji, które mają być w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzone.
7: Mówi radny Tomasz Daros z Koalicji Obywatelskiej. Za powołaniem Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Dialogu Społecznego było 28 radnych. Łączą sztukę filmową, kulturę oraz możliwość wspólnego spędzania czasu. Letnie seanse pod gołym niebem organizowane przez Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie. Jutro na Zamku Królewskim w Niepołomicach na ekranie będzie można obejrzeć film W pogoni za szczęściem. Kto nie zdąży, ostatnia okazja 25 września w Mnikowie przy parafii świętego brata Alberta. W Krakowie na termometrach maksymalnie 17-18 stopni. Parasol przyda się też na Podhalu, bo tam dużo chłodniej i deszczowo. W Zakopanem tylko 10 stopni, a im wyżej w górę, tym chłodniej i trudniejsze warunki. Miejscami mgliście i bardzo ślisko. Jutro pogoda ma się trochę poprawić, a warunki biometeo, które wpływają na nasze samopoczucie, są niekorzystne.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A w głośnikach już teraz Michael Jackson. You are not alone. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Mature If I Was to już za nami, a przed nami szansa na to, żeby dostać bardzo fajną, płócienną torbę na zakupy od Radia Plus z naszym logo. Naturalnie. Torba wielokrotnego użytku, także warto wodzić ze sobą w samochodzie i problem z głowy, nie trzeba kupować dodatkowych reklamówek. Polecam, a gdyby ktoś miał ochotę, to czekam na SMS-y pod 691-141-141.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
12: Śniadanie u babci,
13: o nie, nie.
12: Obiady u babci,
13: marzy nie.
12: Kolację u babci,
13: dobra,
12: gdy babcia Malina
13: zaprasza.
14: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
13: Babcia Malina zaprasza.
15: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżem Łowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis. 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis. 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra 1 plus 1 gratis. 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
18: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
19: 3, 17, 40.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Reklama.
23: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Wojciech Gąsowski i jego słynne prywatki. No właśnie, a ja się teraz dodzwoniłem również do Wojtka. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, czyli to ty jesteś człowiekiem odpowiedzialnym w waszej rodzinie za robienie zakupów.
1: No tak, taki zrobiliśmy układ z żoną, że to ja robię zakupy i na tygodniu, i w weekendy te większe.
0: Ja mam podobny układ w domu, także doskonale cię rozumiem i wiem, że jak brakuje porządnej torby na zakupy, no to słabo jest, krótko mówiąc.
1: No, zwłaszcza przy tych weekendowych zakupach, gdy bagażnik tam jest solidnie wypełniony.
0: To taką torbę od Radia Plus właśnie otrzymujesz. Dzięki i powodzenia.
1: Dziękuję bardzo, powodzenia.
0: Do usłyszenia.
1: Do widzenia.

0: Reklama.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów S.A. porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżem Łowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra, 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
15: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
18: Hot doga poproszę.
17: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Canal Plus.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Reklama.
21: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: muzyczna wycieczka po świecie z grupą Beach Boys i ich słynne Kokomo. A my powoli zbliżamy się do 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżem Łowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra, 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: polska przestrzeń nie została naruszona. Dron uderzył kilka kilometrów od naszej granicy. Posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej. Rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu na szlakach ponad 2 miliony osób. Minęła 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zagrożenie minęło, alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołane. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył na Ukrainie kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwca, między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe.
1: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
2: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
0: Premier Donald Tusk podał, że dron uderzył w stację benzynową niedaleko granicy z Polską. A jakie są informacje w tej sprawie z Ukrainy? Na linii Lwów i nasza korespondentka Marta Radio.
3: Według wstępnych informacji na Wołyń skierowany został dron typu Szachet z silnikiem odrzutowym. Grupy monitorujące ruch rosyjskich dronów i rakiet w powietrzu poinformowały, że maszyna spadła niedaleko przejścia granicznego Jagodzin na granicy z Polską. Lokalni mieszkańcy relacjonują, że w okolicy było słychać potężną eksplozję. Ukraińskie władze na razie nie komentują tego zdarzenia. Rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej Andriy Demczenko przekazał mediom jedynie, że samo przejście graniczne oraz jego infrastruktura nie zostały uszkodzone.
0: Przejścia graniczne z Ukrainą, na których zawieszono ruch, funkcjonują już normalnie. Operacje lotnicze wznowiły też lotniska w Rzeszowie i w Lublinie. Posłowie spróbują dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe, alimenty czy dostęp do informacji medycznej. Do odrzucenia weta potrzebna jest jednak większość 3/5 głosów. Czy są na to szanse? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Rząd próbuje przekonać do poparcia ustawy posłów klubu Rozwój Plus. Jeśli zagłosowaliby oni za jej ponownym uchwaleniem, udałoby się osiągnąć większość 3/5 potrzebną do odrzucenia prezydenckiego weta, mówi Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości.
5: Okopywanie się po stronie skrajnej prawicy nie przysporzy im poparcia w ich elektoracie.
4: Wszystko wskazuje na to, że ta misja jednak się nie powiedzie.
6: Znakomita większość, a może nawet wszyscy członkowie naszego klubu zagłosują przeciw odrzuceniu weta.
4: Wyjaśnia Krzysztof Szczucki z klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca, argumentując, że proponowane rozwiązania mogłyby osłabić szczególny status małżeństwa.
0: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Lewicowa opozycja wygrała wybory parlamentarne w Szwecji. Oficjalnie potwierdził to Urząd Wyborczy i poinformował, że Partia Robotnicza Socjaldemokraci otrzymała 176 mandatów. Centroprawicowa koalicja i skrajna prawica mają o 3 mandaty mniej. Po zwycięstwie opozycji premier Kristersson podał się dziś do dymisji.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: To były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 140 000 wejść w góry. To o prawie 250 000 więcej niż w ubiegłym roku. Mimo rosnącej liczby turystów, TPN nie zamierza ograniczać wejść na szlaki. Będziemy reagować tylko, jeśli pojawią się zniszczenia, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
8: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki. Jeżeli ruch turystyczny będzie rósł, zwłaszcza w okresie nocnym, będziemy zwiększać liczbę patroli nocnych.
0: W ubiegłym roku w Tatry weszło łącznie ponad 5 milionów osób.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 19 motocyklistów zginęło od początku roku na małopolskich drogach, w tym 3 w powiecie krakowskim. Przyczyną tragicznych wypadków najczęściej jest nadmierna prędkość.
10: Od początku tego roku na drogach powiatu krakowskiego zginęło aż 3 kierujących motocyklami. Jeżeli chodzi o całe małopolskie drogi, zginęło aż 19 motocyklistów. Tutaj należy podkreślić, że jest to aż o 14 osób więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym.
9: Przekazała nam Katarzyna Boroń z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Ma nowego właściciela, ale wnętrza w dawnym stylu. Otwiera się Bar Rio w Krakowie. W zeszłym roku został zamknięty. Miasto szukało najemcy, który poprowadzi kultową kawiarnię przy ulicy Świętego Jana. Udało się i w weekend znów będzie można pójść tam na kawę. A dziś na Politechnice Krakowskiej można wsiąść do symulatora tramwaju. To w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Do godziny 17 w katedrze pojazdów szynowych przy alei Jana Pawła II nie trzeba się zapisywać. Pochmurno, miejscami deszczowo, w Krakowie maksymalnie 17-18 stopni, w Zakopanem tylko 10. Wieczorem ma się zacząć poprawiać, bo jutro w ciągu dnia bardzo dużo słońca i ciepło. W Krakowie nawet 22 stopnie, ale synoptycy ostrzegają przed burzami. Ale za to weekend słoneczny i wysokie temperatury, więc jeszcze skorzystamy z prawdziwego lata.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Już teraz w Radio Plus włoski duet Ricky Epoveri i Sara Perketiano. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemnie relaksujące dźwięki od Enigmy, Return to Innocence. No i tak się człowiek troszeczkę wyluzował w to czwartkowe popołudnie, to już właściwie 21 minut po 15. Weekend coraz bliżej. I to się bardzo dobrze składa. Tym bardziej, że piątek i sobota mają być pogodowo całkiem przyjemne. To my już sobie odliczamy powoli ten czas, a muzycznie odliczać będzie za chwilę grupa Europe, The Final Countdown. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes, less stress.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
6: Śniadanie u babci,
7: o nie, nie.
6: Obiady u babci,
7: marzy nie.
6: Kolację u babci,
7: dobra,
6: gdy babcia Malina
7: zaprasza.
8: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
7: Babcia Malina zaprasza!
9: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżemłowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
9: Reklama.

takie malutkie, niewinne kłamstewka w wykonaniu Fleetwood Mac to Little Lies, a teraz dla odmiany będzie instrumentalnie Dave Stewart i Kent Dulfer, czyli holenderska saksofonistka, która dosyć wcześnie zaczynała karierę, bo już zaledwie w wieku 12 lat. W utworze, no nie w piosence, tylko w utworze Lily Was Here.

0: Reklama.
1: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżemłowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na auchan.pl.
8: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
0: Reklama.

0: Mafia, Andrzej Piaseczny i Imię Deszczu. I to już właściwie godzina 16 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości. Ja za dzisiaj dziękuję. Janek Pasterski, do jutra. Słyszymy się po 12.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżemłowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: może nie.
3: Kolacje u babci,
4: dobra,
3: gdy babcia Malina
4: zaprasza.
5: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Lubelski ratusz odpowiada na zarzuty, że nie przerwał uroczystości w centrum miasta mimo alertów i syren alarmowych. Pałac Prezydencki postawił ultimatum w sprawie Macieja Berka, wybranego do Trybunału Konstytucyjnego. Rysował postacie Marvela w sobotę. Będzie w Bełchatowie. Jest 16. Marcin Bartnik. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą sytuację zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje dla nas dzisiejszą sytuację na Placu Litewskim. Gdy zawyły syreny alarmowe, odbywały się tam miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę z 1939 roku. Bartłomiej Ważne.
2: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
3: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacje. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym właśnie, że będzie to przebiegało nieco inaczej ze względu na alarm przewidziany.
2: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
1: Z naszych informacji wynika, że w trakcie uroczystości na Placu Litewskim przebywało kilkadziesiąt osób, w tym wysokiej rangi oficerowie Wojska Polskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Lublina, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli nie przedstawi dokumentów, nie będzie ślubowania w Pałacu Prezydenckim. Maciej Berek wciąż nie został zaprzysiężony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Głowy Państwa oczekuje na dokumenty, którymi Berek poświadczy 10-letnią pracę jako radca prawny.
4: Nie ma udokumentowanego faktu 10 lat praktyki radcowskiej w przypadku pana ministra Berka. Maciej Berek jest radcą prawnym, jest wpisany na listę radców prawnych, ale nie wykonywał zawodu radcy prawnego, nie podpisywał się jako radca prawny pod dokumentami, czyli... które sporządza.
1: Mówił w rozmowie z nami rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zdaniem samego Macieja Berka prezydent musi przyjąć od niego ślubowanie i zapowiada, że przekaże Karolowi Nawrockiemu stanowisko prawne w tej sprawie. Popiera go szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec, który oświadczył, że kwestionowanie tego wyboru nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach. Kierowca miał blisko 1,7 promila we krwi. Prokuratura ujawniła wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich, który podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął 38-letniego mężczyznę po ulicy. Badanie wykazało też obecność środków psychoaktywnych w jego organizmie.
5: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyśćwości.
1: Wyjaśniał Łukasz Czepkowski z Policji w Piekarach Śląskich. Mężczyzna został już aresztowany.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie nie lada gratka dla fanów komiksów. W sobotę do Bełchatowa zawita światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins, który tworzył ilustracje m.in. dla Marvela.
6: Cześć! To Mike Perkins. Jestem ilustratorem i twórcą komiksów. Serdecznie zapraszam Was na spotkanie 19 września w Bełchatowie. Do zobaczenia.
1: Rysownik będzie opowiadał o swojej pracy i rysował na oczach publiczności. Wyłoni też zwycięzcę konkursu Zaprojektuj własnego superbohatera komiksu skierowanego do dzieci i młodzieży.
0: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Powołano nową komisję w Radzie Miasta Krakowa, która ma się zajmować bezpieczeństwem ruchu drogowego i o tym mówić będziemy już za kilka minut. Bogdan Ingersleben przy mikrofonie, 7 minut po 16 do 18 potrwa magazyn. O czym jeszcze mówić będziemy? W Bukowinie Tatrzańskiej powstaje mural poświęcony 8-letniej sanitariuszce z Powstania Warszawskiego. Robi go magister Mors, to oczywiście pseudonim artystyczny, pochodzi z Nowego Sącza, ale w malowanie zaangażowana jest cała społeczność. Mural jest tworzony z kropek i każdy może postawić swoją kropkę. Będą konsultacje z lekarzami, dni otwarte w poradniach urologicznych, będzie koncert. W sobotę w Krakowie rozpoczyna się 12. edycja festiwalu Kult Uro i o tym festiwalu także mówić będziemy. Teraz w Radio Plus Franz Gall.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Co bardziej skuteczne? Realne działania czy kolejna komisja? Nową komisję powołała Rada Miasta Krakowa. Ma ta komisja dotyczyć bezpieczeństwa ruchu drogowego i dialogu społecznego. To reakcja radnych na tragiczny sierpniowy wypadek na ulicy Solnej, w którym zginęło młode małżeństwo. Zdania co do zasadności powołania tej nowej komisji były jednak podzielone.
2: Tomasz Daros, Radny Miasta Krakowa. Przygotowaliśmy projekt uchwały, który zakłada powołanie nowej komisji Rady Miasta Krakowa dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Właśnie po ostatnich wydarzeniach, wypadkach, które miały miejsce na terenie Krakowa i przede wszystkim rozmowach z mieszkańcami, radami dzielnic, stwierdziliśmy, że jest potrzebne dodatkowe ciało, które zinwentaryzuje te niebezpieczne miejsca na terenie Krakowa, bo mamy oczywiście wnioski mieszkańców, mamy oczywiście wnioski dzielnic, ale ktoś to musi zinwentaryzować, zrobić mapę tych miejsc, gdzie ludzie czują duży dyskomfort, brak bezpieczeństwa na ulicach, tak żebyśmy mogli jako radni trochę przyspieszyć te działania urzędu, które są.
3: Nie wszyscy radni byli podczas sesji za powstaniem tej komisji, za tym projektem uchwały. Dlaczego?
4: Kompetencje i zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, także z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, to są od w zasadzie początku funkcjonowania krakowskiego samorządu kompetencje Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa. Krzysztof Słowski, przewodniczący Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa. Ja rozumiem tą i rozumiem tą inicjatywę jako sytuację powołania komisji takiej doraźnej, no bo faktycznie mieliśmy do czynienia z dramatycznym wydarzeniem i faktycznie ze względu na to, to jest teraz priorytetem poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i powołujemy komisję doraźną. I ja powiedziałem podczas sesji, że my absolutnie tego problemu nie lekceważymy. Tym Komisja Praworządności się zajmuje, no co najmniej już drugą kadencję bardzo mocno. Jeżeli byłaby to komisja, byłaby potrzeba powołania komisji doraźnej, to radni Prawa i Sprawiedliwości by do tej komisji weszli. Natomiast dublowanie kompetencji w sytuacji, kiedy mocno zajmuje się tym Komisja Praworządności, uważam, nie ma sensu. Powiem więcej, no tu jest pewien problem z obecnością i z pracą radnych Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej w Komisji Praworządności, bo na 8 członków jest tylko jeden radny w sytuacji, gdy jest 5-6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. No to jak gdyby pokazuje, że tutaj radni z Koalicji Obywatelskiej jakoś w ostatnich latach i w ostatnim okresie no mocno nie interesowali się kwestią poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.
3: Czyli niepotrzebne jest to dublowanie obowiązków Komisji Praworządności.
4: W mojej ocenie Komisja Praworządności merytorycznie zajmuje się tym tematami i są pewne tutaj osiągnięcia, natomiast ja mówię, nie lekceważy tego tematu. My do tego tematu będziemy wracać i myśmy co najmniej od poprzedniej kadencji bardzo mocno też zajmowali się kwestią bezpieczeństwa i zajmujemy się kwestią bezpieczeństwa w ruchu drogowym. No myślę, że warto wspomnieć, że dzięki tej współpracy samorządu miejskiego z policją, ze strażą miejską, także przy współpracy z radami dzielnic w ostatnich kilkunastu latach nastąpił znaczący spadek przestępczości i poprawa bezpieczeństwa w naszym mieście. Według wszelkich statystyk miasto Kraków jest jednym z bezpieczniejszych miast i w Polsce, i w Europie. Bardzo mocno zajmowaliśmy się kwestią bezpieczeństwa w ruchu drogowym, między innymi kwestią hulajnóg elektrycznych, tych pojazdów transportu osobistego. No, z naszej inicjatywy krakowska policja i straż miejska też podjęły takie działania profilaktyczne w tym zakresie.
2: Ponad 4000 wniosków mieszkańców o to, żeby zmienić jakieś rozwiązania infrastrukturalne, które mają poprawić bezpieczeństwo. 1500 aktualnie procedowanych zmian w organizacjach ruchu. Niektóre są już po prostu przygotowane, leżą na półce, żeby je wdrożyć. Więc wiadome jest, że trzeba w pewnym sensie przygotować priorytetyzację dla tych rozwiązań, bo nie wprowadzimy wszystkich naraz. I właśnie między innymi ta komisja

0: miałaby się tym zajmować, czyli zbieranie opinii od mieszkańców, od rad dzielnic, od innych radnych miasta, zebranie informacji od urzędu i też przygotowanie takiej listy najważniejszych inwestycji, które mają być w zakresie bezpieczeństwa na krakowskich drogach przeprowadzone.
1: Macie już kandydata na przewodniczącego?
0: Jeszcze nie ma, będziemy rozmawiać wśród członków klubu, ale myślę, że jest to jakby rozwinięcie Komisji Infrastruktury, którą prowadzę, więc zaproponuję, żeby prowadzić jedną i drugą komisję. Chętni już zapisali się, więc część klubu KO jest już zapisana, ale wiem, że przedstawiciele pozostałych klubów już deklarują chęć udziału w pracy tej komisji, więc myślę, że to będzie reprezentacja wszystkich klubów Rady Miasta Krakowa.
2: Nowa komisja, nowy przewodniczący. Za powołaniem komisji było 28 radnych. Tylko 10 było przeciw, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Dane zebrała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Jermaine Jackson i Pia Zadora w Radio Plus. 24 minuty po 16:00.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W Bukowinie Tatrzańskiej powstaje wyjątkowy mural. Swój udział w jego powstaniu ma aż 700 osób. Malowidło powstaje na ścianie szkoły podstawowej imienia bohaterów Warszawy. Przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, młodą sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Mural tworzy Mariusz Brodowski, znany jako magister MOS, oraz Sylwester Krawczyk. Obraz powstaje z tysięcy małych kropek i kółeczek, a te kropki i kółeczka stawia cała społeczność Bukowiny i turyści również.
2: Jest pewna radość. Widzę, jak dzieci podchodzą do ściany. Jest, tak jak mówię, ta obawa, a po chwili, ale to fajne. Jestem częścią obrazu. I to jest bardzo ważne, że to nie jest dodatek, a fundament, część całego muralu. Bez tej kropki, bez tego kółka nie byłby tym samym muralem.
3: Bardzo podoba mi się i szczególnie, że jest na naszej szkole. Jest po prostu prześliczny. Jest świetny po prostu. No, chciałam po prostu dołożyć swoją cegłę, szczególnie, że to jest moja szkoła i po prostu chciałabym, żeby tam też było moje dzieło, szczególnie, że ja tutaj do tej szkoły chodzę bardzo długo.
4: Jeszcze nigdy w życiu nie miałem okazji malować ani po ulicach, ani po domach, ani po różnych obiektach publicznych, no ani się mam. Tylko się boję, czy mi się uda. Szkoda by było zepsuć takie piękne dzieło.
5: To też mural z przesłaniem, jakby nie tylko idea wspólnego tworzenia, ale też to, co tam powstaje.
2: Tak, nawiązujemy do imienia szkoły. Na muralu jest mała dziewczynka, 8-letnia, Różyczka z Powstania Warszawskiego, najmłodsza sanitariuszka, która wspierała właściwie w tych najtrudniejszych chwilach z samą obecnością nawet tych rannych czy mentalnie zmęczonych żołnierzy. I pokazujemy, że dziewczynka, która jest na muralu, pomimo właśnie dramatycznej sytuacji, niesie uśmiech, niesie jakieś pozytywne emocje.
6: O wartościach, o tym, że wartości to nie jest tylko jakieś wyświechtane słowo, tylko wartościami Bukowina żyje i mieszkańcy naszej miejscowości pokazują któryś dzień z rzędu, że te wartości są dla nich bardzo ważne. Przez 3 tygodnie pracujemy z młodzieżą teraz nad takim projektem, gdzie właśnie rozmawiamy o wartościach, wychodzimy od tematu bohaterów Warszawy, rozmawiamy o Różyczce, o Róży Marii Goździewskiej, a w kolejnym tygodniu będziemy zajmować się odwagą i tym, czym odwaga była kiedyś, czym jest dzisiaj i czym będzie jutro.
7: Krawczyk Sylwester. Każdy z nich może zostawić tą kropkę, że ten mural, który będzie z nimi na tej szkole, to z nimi pozostanie, to oni go właśnie malowali. No oczywiście tak samo dla ludzi, którzy mieszkają w Bukowinie, czy też będą przejeżdżać, to myślę, że to będzie super pamiątka. Oni będą mogli pokazać, że tu jest ich kropka, jak to Krzysztof wymyślił, kropka odwagi, która jest takim symbolem i właśnie odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy, i duży może się wykazać czymś fajnym, czymś silnym, jakąś siłą w życiu, w codziennych sprawach, ale też właśnie w jakichś większych rzeczach.
5: Ile tych kropek już tam powstało?
2: Próbowaliście to policzyć? To chodźmy policzymy, dobra? Nie jest to możliwe. No, mogę powiedzieć, że ponad 700 osób już na ten moment, grubo ponad 700 osób zostawiło swój ślad i to bardzo ważny ślad, który jest częścią całego muralu.
8: Po pierwsze, jestem absolwentem tej szkoły. No, cieszę się, że do tego doszło, że w ten sposób tak wyraziście szkoła będzie po prostu tutaj przypominała przede wszystkim młodzieży, czym było Powstanie Warszawskie, bo to wydaje się jest dosyć ważne.
2: Dziś, kiedy mamy wszystko tak naprawdę, mamy spokój, bezpieczeństwo, mamy szkołę, możemy się uczyć, możemy zjeść obiad, dobrze się ubrać, jesteśmy czasami niezadowoleni. Właśnie powinniśmy być. I myślę, że to jest takie przypomnienie troszkę sobie, taki zimny prysznic. Hej, uśmiechnij się, dziś jest wspaniały dzień. Pomimo, czy jest deszcz, czy jest słońce, doceniajmy to, co mamy, a jest naprawdę świetnie.
9: Bukowina Tatrzańska, mało kto o tym wie. Na przełomie lat 1944 i 1945 ewakuowany został szpital Dzieciątka Jezus do bukowiańskiego pensjonatu wówczas Morskie Oko. Ewakuowano dzieci kalekie, wtedy się tak ich określało, razem z całym personelem. Wówczas ten personel to były siostry Serafitki. I tutaj dochodziły do zdrowia po powstaniu, po tej traumie całej, po po tych strasznych wydarzeniach.
1: Dodaje Krzysztof Kramarz, pomysłodawca tego muralu. Mural powstaje na zewnętrznej ścianie, która jest doskonale widoczna z głównej drogi prowadzącej przez Bukowinę Tatrzańską.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 12. edycja festiwalu Kult Uro rozpocznie się w sobotę w Krakowie. Będą konsultacje z lekarzami, będą dni otwarte w poradniach urologicznych, będzie koncert. To wydarzenie ma zachęcić mieszkańców do badań profilaktycznych. Przykładowo, rak prostaty jest rozpoznawany każdego roku u około 20 tysięcy mężczyzn.
2: Zachęcamy nie tylko mężczyzn, zachęcamy wszystkich. Piotr Chłosta, urolog. Wiedza leczy, zdrowie inspiruje. To hasło tegorocznej edycji festiwalu, który w naszym mieście zakorzenił się już od ponad dekady na trwałe. Jestem dumny, że mogę być częścią tego wydarzenia, tym bardziej, że wykorzystujemy niekonwencjonalne formy przekazu, takie jak muzyka rozrywkowa, po to, żeby zachęcić wszystkich tych, którzy nie byli jeszcze do lekarza, do sprawdzenia stanu własnego organizmu. Tak, jak nie trzeba nikogo zachęcać do sprawdzenia stanu technicznego własnego samochodu. Warto i należy żyć dłużej, żyć zdrowiej, a w przypadku znalezienia jakiegokolwiek problemu działać z intencją całkowitego wyleczenia, a nie tylko wydłużania życia i poprawiania jego jakości. To jest jedno z fundamentalnych przesłań urologii XXI wieku, która poprzez swoje działania prozdrowotne wpisuje się w politykę naszego miasta, miasta Krakowa, które w tym czasie od września do końca roku staje się najzdrowszym urologicznie miastem. Jestem w Europie. Mogę chyba z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że również na świecie.
3: No to kto wystąpi?
2: O, wystąpią same gwiazdy. Marek Piekarczyk akustycznie, Piotr Foreman-Foryś, lider Pudelsów, również akustycznie, jako jeden z chłopaków z Podgórza, gościni Aleksander Klepacz, pan Janusz Grzywacz, Ornet 230 V i wreszcie 13 w samo południe. Warto i należy być z nami, zapraszamy, bo będzie głośno, będzie rock'n'rollowo i będzie bardzo, bardzo urologicznie zdrowo.
3: A oprócz tych występów i gwiazd, o których mówimy, jest też cały walor medyczny i edukacyjny. Będzie infolinia, będą przychodnie, do których będzie można się zgłaszać na jakieś konsultacje, badania. Jak to będzie działało?
2: To działa bardzo sprawnie, bo musimy powiedzieć, że Festiwal Kulturo, będąc narzędziem medycznym, nie jest tylko imprezą, w cudzysłowie, grającą rock'n'rolla. To jest jedna form zachęcenia tych, którzy jeszcze nie byli u lekarza, do tego, żeby skorzystali z możliwości sprawdzania stanu z własnego organizmu. Nie korzystali ze sztucznej inteligencji, nie korzystali z wyszukiwarek internetowych, tylko poprzez działania infolinii, którą rozpoczynamy już w przyszłym tygodniu, mieli możliwość skontaktowania się z prawdziwym lekarzem w rzeczywistych warunkach, zasięgnąć konsultacji, może nie w kontekście wyleczenia przez telefon, ale pokierowania na pewno dalszymi krokami, które umożliwią uzyskanie serwisu urologicznego, o ile będzie to konieczne. Wreszcie konkursy kulinarne, wreszcie spotkania dla seniorów, seminaria dla lekarzy. To wszystko są aktywności, które dzięki znakomitej organizacji i wsparciu miasta i wszystkich sympatyków Festiwalu Kulturo przynoszą nam jako głównym i zasadniczym animatorem tego przedsięwzięcia dużą satysfakcję. Bardzo za to wszystkim dziękujemy, za każde wsparcie, za każdą życzliwość.
3: A tak statystycznie, to jak groźny jest w ogóle rak prostaty?
2: Nieprawidłowości układu moczowego u obu płci i moczopłciowego męskiego, to jest dyscyplina, której dominującą częścią jest leczenie chorych na raka, czyli uroonkologia, i stanowi 80% działalności urologa XXI wieku. Jak poważny jest to problem, niech świadczy fakt, że spośród globalnej liczby nowotworów rozpoznawanych na świecie, w Europie i naszym kraju, ponad 25%, czyli 1/4, to są tak zwane nowotwory urologiczne, czyli te, które stanowią przedmiot zainteresowania naszej dyscypliny. Dominującym w tym względzie nowotworem jest rak gruczołu krokowego mężczyzn, następnie rak pęcherza moczowego u obu płci, wreszcie na rak nerki u obu płci i nowotwory jądra u młodych mężczyzn. Więc nie mam najmniejszej wątpliwości, że choroba wcześniej znaleziona, która nie da jakichkolwiek objawów, może być całkowicie wyeliminowana, i to z zastosowaniem, uwaga, mało inwazyjnych, mało okaleczających sposobów leczenia. Kłopot się zaczyna wówczas, kiedy spotykamy się z naszym podopiecznym, tak, z potencjalnym pacjentem, u którego choroba jest zaawansowana miejscowo, bo do lekarza nie chodził, bo nie bolało, tak? A jak zacznie boleć, no to z reguły jest jeden z niepokojących sygnałów ryzyka rozwoju albo choroby systemowej, albo przerzutowej. Warto, należy się badać, warto, należy być z nami, warto słuchać urologa, który jest najlepszym przyjacielem mężczyzny i kobiety w kontekście zdrowotnym oczywiście.
1: W sobotę rozpocznie się festiwal i w sobotę odbędzie się koncert inaugurujący festiwal Kult Uro o 19:00 w przestrzeniach hotelu Forum w Krakowie. Infolinia urologiczna będzie działać od 21 do 25 września. Dni otwarte w poradniach potrwają aż do grudnia. A z Piotrem Chłostą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.

0: 17 września, 2 lata temu, po długiej chorobie, w wieku 76 lat, zmarł Felicjan Andrzejczak. Przede wszystkim wokalista. Najbardziej pamiętamy go chyba z Budki Suflera, z którą wylansował takie przeboje jak Jolka, Jolka pamiętasz, Czas ołowiu, Noc komety.
1: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
0: Niebo co dzień. Felicjan Andrzejczak z Budką Suflera.

0: Piosenka pochodzi z płyty 10 lat samotności. To 16 album studyjny Budki Suflera, pierwszy i jedyny wydany z Felicjanem Andrzejczakiem za jego życia. Premiera albumu miała miejsce 20 listopada, 6 lat temu.
1: Przecież pamiętam, byłem tam.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
4: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516-564-249.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
9: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
8: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
9: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
2: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie Mogile z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego jest jednym z najstarszych i najsłynniejszych miejsc kultu Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Polsce. Od niedzieli trwa tam Wielki Odpust Mogilski. Najważniejszym dniem będzie niedziela, 20 września. Ale już jutro do sanktuarium pielgrzymować będą chorzy i niepełnosprawni, podopieczni krakowskiej Caritas.
2: Ojciec Maciej Majdek, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogile. Cała historia odpustu związana jest z wizerunkiem cudownego Pana Jezusa Mogilskiego, wizerunkiem, który jest obecny w naszym sanktuarium, w naszej bazylice od wielu, wielu wieków, stuleci i związane są z nim pobożnościowe zwyczaje, tradycje. Wśród nich właśnie odpust mogilski, czyli tradycyjna oktawa po uroczystości podwyższenia Krzyża Świętego.
3: Do krzyża w Mogile pielgrzymowano od wieków. Tu, okrążając na kolanach cudowny wizerunek, upraszano też liczne łaski.
2: Początkowo krzyż znajdował się w tak zwanej tęczy, czyli pod sklepieniem nawy głównej bazyliki, ale kiedy doszło do pożaru, który strawił większą część kościoła, ówcześni mieszkańcy uznali to za wielki cud, że z tak wielkiego pożaru ocalał tylko właśnie zawieszony u sklepienia kościoła wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego. I pomimo tego, że ten kościół był objęty klauzurą zakonną, przybywali tutaj kolejni mieszkańcy, pielgrzymi z okolicy bliższej i dalszej i to sanktuarium nabierało tego wyrazu, który mamy do dzisiaj. Z biegiem czasu krzyż został umiejscowiony w bocznej kaplicy. Narodził się ten zwyczaj obchodzenia ołtarza Pana Jezusa na kolanach, w taki sposób modląc się, oddając cześć cudownemu Panu Jezusowi. No i te liczne wota zawieszone wokół figury, bądź te przechowywane w skarbcu klasztornym, świadczą o tym, że rzesze pielgrzymów przez minione stuleci modliło się i wypraszało łaski, cuda tutaj właśnie u stóp cudownego wizerunku Pana Jezusa Mogilskiego.
3: Tu też znajduje się wyjątkowa relikwia.
2: Sanktuarium posiada dwa relikwiarze Krzyża Świętego, drzewa, na którym umarł Pan Jezus, starszy relikwiarz, którego datę ciężko określić i współczesny z poprzedniego wieku, ówczesny opat Bogumił Salwiński, ze względu na bardzo, bardzo dużą rzeszę wiernych pielgrzymów postarał się w stolicy apostolskiej o kolejną cząstkę relikwii Krzyża Świętego.
3: Jakby będą przebiegać uroczystości odpustowe w tym roku.
2: Kolejne dni odpustu, wśród nich piątek. Piątek jest takim szczególnym dniem w ciągu tygodnia odpustowego. Będzie miała miejsce diecezjalna pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
4: Agnieszka Homan, Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Co roku zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore, starsze do mogiły, do sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego, żeby tam się spotkać, żeby tam Jemu powierzyć swoje troski, swoje problemy zarówno zdrowotne, jak i związane z podeszłym wiekiem. Jest to bardzo ważny czas dla osób, które tam przyjeżdżają, ponieważ mogą też się spotkać ze sobą. Jest tam też udzielany sakrament namaszczenia chorych.
3: Jak będzie przebiegała pielgrzymka?
4: Najpierw jest droga krzyżowa, na którą też już dużo grup przyjeżdża. Jest też możliwość spowiedzi świętej i to jest ważne, bo nie wszyscy kapłani umieją spowiadać osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną. I potem o 12 rozpoczyna się msza święta. W tym roku będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Mastalski. W czasie mszy świętej będzie też udzielany sakrament namaszczenia chorych, a po mszy świętej ojcowie cystersi jak zwykle zapraszają na ciepłą herbatę, na poczęstunek, na taki czas integracji.
2: Najważniejszym centralnym punktem naszego odpustu jest niedziela. W tym roku wypada to 20 września o godzinie 11 na ołtarzu polowym w ogrodzie klasztornym. Będzie sprawowana msza święta, będzie jej przewodniczył ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, arcybiskup metropolita gdański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski.
3: A dlaczego to tak ważny odpust?
2: Jest on bardzo związany tutaj z historią tego miejsca i też myślę, że my będąc teraz w 2026 roku jesteśmy kontynuatorami niesamowitej spuścizny poprzednich pokoleń, które tutaj przybywały. To nas zobowiązuje do tego, abyśmy i my przedłużali te zwyczaje, te praktyki, tę duchowość adoracji Pana Jezusa Ukrzyżowanego.
1: Tygodniowy odpust zakończy się w poniedziałek, a dopełnieniem uroczystości ku czci podwyższenia Krzyża Świętego będzie jeszcze tradycyjne nabożeństwo dróżek różańcowych, które odbędzie się w ostatnią niedzielę września. To będzie 27 września. Wspólna modlitwa rozpocznie się przy Krzyżu Misyjnym, a zakończy w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Lasku Mogilskim.
0: Reklama.
5: Czas na wrześniowe hity cenowe w Decred White. Teraz stylowe meble i dodatki do domu kupisz nawet 55% taniej. Tylko do 23 września. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
6: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
7: Reklama.

0: Tragiczny wypadek na Kaszubach. Po zderzeniu dwóch ciężarówek jedna z nich zmiażdżyła auto osobowe. 500 000 zł będzie kosztować oczyszczenie składowiska odpadów w Rogowcu pod Bełchatowem. 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego. Jest 17. Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek na Kaszubach. W miejscowości Rudniki zderzyły się dwie ciężarówki, w tym cysterna, która dachowała i następnie przygniotła samochód osobowy. Dwie osoby zginęły na miejscu.
1: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon kierowcy ciężarówki i kierującego samochodem osobowym. Pasażerka została zabrana przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, natomiast kierowca ciężarówki karetką zespołu ratownictwa medycznego.
0: Relacjonował Piotr Frankenstein ze Straży Pożarnej w Człuchowie. Na miejscu działa specjalistyczna grupa techniczna, która podnosi cysternę. Droga między Przechlewem i Koczałą jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdy. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie powietrznym wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie ruszy za pół godziny. Przypomnijmy, syreny zabrzmiały na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powodem był odrzutowy dron, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę szybko zbliżał się do polskiej granicy. Mateusz Gołębiewski.
2: Sztab kryzysowy zbierze się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
3: Na chwilę obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
2: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
4: Było słychać i helikoptery latały.
5: Ciarki przychodzą.
4: Tak. Ciężko się takie coś działo.
5: Bardzo niepokojące.
2: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorochuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. W związku z zagrożeniem poderwano polskie myśliwce.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Rozbrajają wielką ekologiczną bombę. Trwa usuwanie pojemników z niebezpiecznymi chemikaliami z nielegalnego składowiska odpadów w Rogowcu pod Bełchatowem.
6: Dotychczas ze składowiska w Rogowcu wywieziono około 1500 ton odpadów w 80 transportach. Te odpady są przewożone do kilku instalacji na terenie Polski i Niemiec.
0: Wyliczała Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. To jednak dopiero początek gigantycznej operacji. Pierwszy etap pracy zakłada usunięcie 4000 ton toksyn. To mniej niż 0,1% wszystkich odpadów na składowisku.
7: To może trwać z 10-15 lat. I tak na pewno będzie.
8: Kilkanaście lat będzie to wywożone.
9: No na pewno nie dożyje.
0: Mówili mieszkańcy Rogowca. Eksperci szacują, że oczyszczenie całego składowiska będzie kosztować ponad 500 000 000 zł.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego. Chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć porozumiewać się w tym języku. Już jako 5-latka stworzyła projekt Zamigajmy. Teraz poszła o krok dalej. Wspólnie z aktorem i piosenkarzem Arturem Goetzem oraz poetką Martą Fox tworzą bajki oraz piosenki dla dzieci i tłumaczą je na język migowy.
11: Poszłam z mamą na spacery i zobaczyłam, jak dzieci migają, tylko że ja o tym jeszcze nie wiedziałam. I zapytałam mamę, czy oni się bawią w kalambury, a mama mi odpowiedziała, że to jest język migowy i ja bardzo się go chciałam nauczyć.
12: Artur Goetz, wokalista i aktor. Takie osoby są wśród nas, które nie słyszą i żeby tych osób się nie bać, żeby czasem podejść. Pokazujemy podstawowe znaki w języku migowym, więc to jest super, jak po takim spotkaniu dzieci wychodzą i sobie nawzajem pokazują te różne znaki, a potem przychodzą do domu i z kolei uczą swoich rodziców.
11: Bo to się przydaje, jak spotkasz osobę, która nie słyszy.
0: W Polsce językiem migowym posługuje się około 50 000 osób.
10: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
13: 4 minuty po 17. Dziś 17 dzień września. Czy państwo wiedzą, że w 1931 roku, właśnie 17 września, firma RCA Victor po raz pierwszy zaprezentowała swój wynalazek? To była płyta winylowa, która obracała się z prędkością 33,1 obrotów na minutę, czyli long play. Prezentacja miała miejsce w hotelu Plaza w Nowym Jorku, wzbudziła duże zainteresowanie, ale do czasu. Gdy firma ujawniła horrendalne ceny, jakie życzy sobie za nową płytę, za sztukę, no to wtedy okazało się, że niestety longplay jest za drogi. Dopiero 17 lat później pomysłowi przyjrzała się Columbia, obniżyła koszt produkcji jednego egzemplarza i wtedy longplaye się przyjęły. 5 minut po 17, to druga godzina magazynu reporterów. Czym się zajmiemy, powiem za chwilę. Bogdan Ingers-Leben, kłaniam się Państwu.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Nie mają szczęścia krakowskie inwestycje. Wczoraj mówiliśmy o tramwaju do Mistrzejowic. Podobno w poniedziałek ma być w końcu uruchomiony. Będziemy pytać o inną inwestycję. Okładkę Kazimierz Ludwinów. Czy będzie otwarta we wrześniu? Strona internetowa, która umożliwia zgłaszanie uwag i pomysłów dotyczących komunikacji miejskiej w Krakowie, działa od maja. Spytamy, czy był to dobry pomysł i czy mieszkańcy faktycznie zgłaszają pomysły i uwagi. Przed nami dwa ostatnie seanse pod gołym niebem organizowane przez Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie. Jutro na Zamku Królewskim w Niepołomicach i jeszcze za tydzień w Mnikowie. Tatrzański Park Narodowy przyznaje się, że nie wie dokładnie, ile ludzi chodzi po górach. Zlicza wejścia, sprzedane bilety, ale to nie daje obrazu, ile dokładnie ludzi wędruje, bo każda osoba, która już ma bilet, może wchodzić i wychodzić z parku wiele razy w ciągu jednego dnia. 10 minut po 17:00, Warius Manx zamigotał świat.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Podobno nie 21 sierpnia, ale 30 września. To jest prawdopodobny termin otwarcia kładki łączącej Kazimierz z Ludwinowem. Miasto tłumaczy opóźnienie koniecznością wykonania dodatkowych prac, które związane są z bezpieczeństwem. Na przeprawie wciąż trwają prace. Robotnicy zajmują się m.in. oświetleniem, balustradami, nawierzchnią. Ma być też monitoring kładki i bulwarów. Dodatkowe prace wcześniej nie były przewidziane. Posłuchajmy, co o opóźnieniach mówią krakowianie.
2: Z niecierpliwością czekamy na zakończenie prac i nie możemy się doczekać, aż będzie oddana do użytku.
3: Myślę, że ta kładka w ogóle jest tu niepotrzebna. Jest brzydka, jest źle zrobiona.
4: Bardzo by się przydała. Patrzyłem na nią, myślałem, że przejdę tamtędy, ale widzę, że są prace wykonywane.
2: Kładka Kazimierz Ludwinów notuje opóźnienia. Chciałabym zapytać, co pani o tym myśli?
3: Później czy wcześniej tak naprawdę, no mam wrażenie, że dawno ten czas, kiedy ta kładka tak naprawdę interesowała bardzo mieszkańców, gdzieś tam przeminął. I ten miesiąc nie zrobi różnicy. Ja myślałam właśnie przed chwilą, przechodząc tutaj, patrząc na tę kładkę, o tym, że ona cały czas stoi pusta, wygląda już jakby była gotowa. No więc też to będzie całkowicie po sezonie.
2: Jeżeli jest to spowodowane sprawdzaniem stanu technicznego i zapewnieniem tutaj bezpieczeństwa, to uważam, że warto poczekać.
5: Biurokracja tutaj zagrała swoją rolę i ten wszelkiego rodzaju sprawdzania, kontrole, uzgodnienia. A może to dla naszego bezpieczeństwa jest potrzebne.
2: Czy czeka pan na otwarcie tej kładki?
5: Czekam na tą kładkę już od wielu lat, nawet od kilkunastu. Może w końcu doczekam. Może nawet mi się uda wyjść na nią, mimo mojego wieku.
2: Co wpłynęło na opóźnienia w otwarciu kładki?
6: Daria Stańszewska, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Tutaj w toku pracy pojawiła się konieczność wykonania dodatkowych elementów związanych m.in. z bezpieczeństwem, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W związku z tymi pracami przesunęliśmy termin wykonania tej inwestycji do 30 września.
2: A jakie dokładnie prace trzeba jeszcze wykonać?
6: Generalny wykonawca prowadzi obecnie prace, roboty montażowe w zakresie elementów oświetlenia, balustrad i nawierzchni drewnianej. Ponadto realizowane są prace wykończeniowe związane z zagospodarowaniem terenu przyległego na bulwarze Wołyńskim oraz Inflanckim.
2: Dlaczego wcześniej właśnie nie zakładano, że inwestycja może się opóźnić, bo trzeba będzie wykonać jakieś dodatkowe prace?
6: Tutaj ten zakres dodatkowy, który wykonawca musiał zrealizować, obejmował m.in. wykonanie monitoringu wizyjnego kładki oraz bulwarów w jej bezpośrednim sąsiedztwie. I tutaj te prace wynikały z rekomendacji, które uzyskaliśmy w toku już realizacji prac. Te rekomendacje uzyskaliśmy z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz z wytycznymi Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Konieczne było również dostosowanie części powstających tras pieszo-rowerowych do istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej oraz Polskiej Spółki Gazownictwa. I te elementy po prostu w trakcie realizacji prac zostały ujawnione. Wcześniej nie były przewidziane w realizacji inwestycji.
2: To teraz to kluczowe pytanie. Czy będą jeszcze jakieś opóźnienia? Kiedy kładka finalnie zostanie otwarta?
6: Ten obowiązujący termin zakończenia realizacji inwestycji wynikający z aneksu do umowy z wykonawcą to 30 września. Na tym etapie nie przewidujemy, żeby ten termin miał ulec wydłużeniu.
1: Budowa kładki rozpoczęła się w styczniu 2024. Przeprawa będzie miała około 130 metrów długości, prawie 14 metrów szerokości i prawie

16 metrów wysokości. Jej budowa od początku budziła wątpliwości krakowian. Zdania były podzielone. Część uważa, że konstrukcja absolutnie nie pasuje do historycznego krajobrazu Krakowa, dlatego w projekcie uwzględniono też zmiany zalecone przez konserwatora zabytków i przez UNESCO.

0: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Ponad 200 zgłoszeń od mieszkańców Krakowa i okolicznych gmin wpłynęło do organizatorów akcji Dobra Jazda KRK. Strona internetowa, która umożliwia takie zgłoszenia, działa od maja. Ta inicjatywa ma na celu eliminowanie absurdów komunikacyjnych, między innymi skomplikowanego dojścia do przystanku, braku chodnika albo przepełnionego pojazdu komunikacji miejskiej.
2: Filip Jarmakowski, Polski Alarm Smogowy. W połowie maja tego roku uruchomiliśmy taką bardzo prostą stronę dobrajazdakrk.pl, na której mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły i problemy, które widzą, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście, wszystkim tylko nie samochodem, czyli piesi, rowerzyści czy pasażerowie komunikacji miejskiej. Wpłynęło ich m.in. dzięki Wam, dzięki mediom ponad 200, 209 dokładnie w różnych kategoriach. No i wyłania się z tego taki obraz, że rzeczy, które są nisko inwestycyjne, mało nakładowe, a które bardzo by pomogły mieszkańcom w poruszaniu się po mieście. Jest ich bardzo wiele w naszym mieście. Przykładowo dla pieszych to jest brak wystarczającej ilości bezpiecznych przejść dla pieszych, krótkotrwające światła palące się na przykład na alejach, których nie da się przejść za jednym razem, czy też niebezpiecznie skonstruowane przystanki, gdzie człowiek jest uwięziony między tramwajem a ruchem samochodowym w oczekiwaniu na przejściu dla pieszych. My będziemy ten projekt oczywiście kontynuowali, tam dodamy kategorię bezpieczeństwo, bo widzimy, że po wydarzeniach na ulicy Solnej to jest ważna sprawa i ludzie to zgłaszają pośrednio. Tak to się pojawia przy pieszych, przy rowerzystach i przy ludziach korzystających z tramwajów i z autobusów. Natomiast co do poprawy, no widzimy, że tych pomysłów spłynęło bardzo dużo, no i będziemy weryfikowali co jakiś czas, czy coś z tych problemów napływających na bieżąco udało się rozwiązać, tak? Nie liczymy na to, że uda się rozwiązać 100%. Być może część z tych problemów już w międzyczasie ostatnich 4 miesięcy same się rozwiązały. Natomiast cały czas będziemy zbierali nowe problemy od mieszkańców i cały czas będziemy na bieżąco weryfikowali ich realizację przed miasto.
3: Ewa Lutomska, Krakowski Alarm Smogowy. Jesteśmy zaskoczeni tak dużym odzewem. To pokazuje, że faktycznie mieszkańcy potrzebowali takiego narzędzia, gdzie będą mogli pokazać, z czym spotykają się na co dzień, z jakimi problemami. I w najbliższym czasie będziemy je przekazywać do Urzędu Miasta. Chcemy też przekazać te problemy do prezydenta. Bardzo często są to drobne problemy, aczkolwiek z punktu widzenia mieszkańców istotne. I wydaje mi się, że wdrożenie tych rozwiązań będzie też takim testem dla prezydenta, dla nowego prezydenta. Bardzo często prezydenci teraz właśnie mówią o tym, że chcą być prezydentami mieszkańców, dlatego te zgłoszenia, które wpłynęły, będziemy chcieli, aby jak najpilniej zostały wdrożone.
4: Czy możemy kilka tych problemów wymienić? Z jakimi na przykład ulicami mamy problem?
3: Jeżeli chodzi o ruch pieszych, no to na ulicy Chełmońskiego mieszkańcy zgłaszali, że w ogóle nie ma chodnika, więc mieszkańcy nie mają w ogóle jak poruszać się tą ulicą. Na ulicy Weissa, jeżeli chodzi o ruch rowerowy, ścieżka nagle się kończy. To było też właśnie jeden z takich głównych problemów, który do nas docierał, że drogi dla rowerów są niekompletne, są pełne luk, że nagle się kończą i rowerzyści nie wiedzą, co robić, więc faktycznie tak jest na ulicy Weissa, gdzie droga nagle się kończy i mieszkańcy muszą wjechać na przejście dla pieszych, czego w ogóle nie spodziewają się kierowcy. No i też taki ciekawy przykład dotyczył szpitala Świętego Rafała. Mieszkaniec zwrócił uwagę, że właśnie jest to szpital urazowy, ortopedyczny, że docierają tam mieszkańcy często właśnie o kulach, na wózkach czy w gipsie, a niestety dojazd komunikacją miejską nie jest dostępny. Jeżeli chodzi o miejsca parkingowe wokół, też jest problem, ponieważ osiedlowe uliczki są zastawione samochodami, a parking szpitalny jest ciągle pełny, więc apelowali o to, aby dojazd komunikacją miejską był tam bezpośredni i aby autobus dojeżdżał pod sam szpital.
1: Zgłoszenie nadal można przesyłać. Przypomnę adres strony dobrajazdakrk.pl. Z tej możliwości korzystać mogą zarówno mieszkańcy Krakowa, jak i mieszkańcy 14 okolicznych gmin, m.in. Skawiny, Wieliczki, Zabierzowa i Zielonek.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Łączą sztukę filmową, kulturę i możliwość wspólnego spędzania czasu. Letnie seanse pod gołym niebem organizowane przez Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Jutro na Zamku Królewskim w Niepołomicach będzie można obejrzeć film W pogoni za szczęściem. Kto z Państwa nie zdąży, to będzie miał jeszcze jedną okazję 25 września w Mgnikowie przy parafii świętego brata Alberta. Będzie można spędzić czas razem, także podczas Akademii Rodzinnej, która wraca po wakacyjnej przerwie. W niedzielę odbędzie się pod hasłem Witaj Szkoło. Posłuchajmy o tym wszystkim, o czym opowiedziałem.
2: Małgorzata Stoch-Staszel, Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie. Instytut Dialogu Międzykulturowego ma w swojej ofercie bardzo dużo działań, które mają na celu integrację rodzin, wspólne, dobre spędzenie takiego wartościowego czasu, odłączenie się na chwileczkę od telefonu, od social mediów, od rozpraszaczy, które zabierają nam bardzo często ten rodzinny czas. I kino plenerowe jest jedną z takich właśnie form integracji rodzin, oczywiście nie tylko rodzin. Taki dobry czas jeszcze na koniec lata w plenerach, które są w jakiś sposób atrakcyjne, które warto odwiedzić przy okazji właśnie kina plenerowego. Mamy jeszcze kino plenerowe w pięknym otoczeniu Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Spotykamy się, aby wspólnie obejrzeć film W pogoni za szczęściem. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, żeby na ten właśnie seans wspólnie się wybrać, wspólnie z rodzinami, z przyjaciółmi, właśnie do Zamku Królewskiego w Niepołomicach.
3: W planach Instytutu Dialogu Międzykulturowego jest też Akademia Rodzinna. Co to jest?
2: Ruszamy z kolejnymi spotkaniami naszej Akademii Rodzinnej od września. Jest to taki projekt cykliczny, który polega na spotkaniach. Spotkaniach, które łączą pokolenia, dają rodzicom, dziadkom, dzieciom możliwość spędzenia wspólnego czasu, czyli coś, co w dzisiejszych czasach jest z naszej perspektywy naprawdę cenne. Na naszych zajęciach rozwijamy kreatywność, staramy się tworzyć, staramy się dobrze bawić i tą radość tworzenia dzieciom pokazać, że warto czasami właśnie odejść od komputera, odejść od telefonu, starać się zrobić coś samodzielnie lub właśnie z pomocą rodziców, dziadków, ale żeby włączyć właśnie to myślenie do tego działania, włączyć tą kreatywność, czyli zrobić coś, co naprawdę da nam radość, ponieważ stworzyliśmy to sami. I właśnie na spotkaniach Akademii Rodzinnej przypominamy, że czasem wystarczy taka odrobina zaangażowania, żeby efekty naprawdę mogły ucieszyć nas, nie tylko nas, bo czasami są to też prezenty dla kogoś. Więc ruszamy, cały rok będziemy się spotykać raz w miesiącu, a zwieńczeniem tego będzie piknik rodzinny, ale to w czerwcu.
3: Co będzie się działo?
2: Działamy tematycznie, zawsze staramy się dostosować temat spotkania do tego, co aktualnie się dzieje, czyli jeżeli spotkamy się w grudniu, to na warsztatach bożonarodzeniowych, w okolicach Świąt Wielkiej Nocy będą to warsztaty wielkanocne, a teraz ruszamy właśnie z warsztatami dotyczącymi powrotów do szkoły, czyli zaangażujemy dzieci wraz z rodzicami w to, żeby mogły na przykład ozdobić pięknie swój szkolny worek.
3: Co mogą dać uczestnikom te zajęcia?
2: Takim naszym głównym celem jest to wspólne spędzenie czasu, wspólna radość, integracje rodzinne, integracja międzypokoleniowa również. Czas dziadków z dziećmi to również jest bardzo cenny czas dla jednych i dla drugich. Oprócz tego chcemy zwracać właśnie uwagę na to, że kreatywność, radość tworzenia, radość działania to jest coś, co może po prostu bardzo dziecko rozwinąć i jednocześnie dać mu poczucie takiej sprawczości, poczucie, że tak, zrobiłem coś sam, jest to ważne, mama, tata obserwowali, patrzyli, byli ze mną, brali w tym czynny udział, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo dużo mamy tutaj takich aspektów, które po prostu przyczyniają się do wzrostu tego młodego człowieka, rozwoju jego.
1: Warsztaty mają się odbywać w Białej Sali Centrum Jana Pawła II. Obowiązują na nie zapisy. Szczegóły znajdą Państwo na stronie idmjp2.pl.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Reklama.
8: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus. Zachodnie.

0: Zastanawiali się Państwo kiedyś, jak wiele osób wędruje po Tatrach? Tak naprawdę to chyba nikt nie wie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Tatrzański Park Narodowy podaje, że w zeszłym roku w góry weszło ponad 5 milionów osób. Są to jednak dane w oparciu o liczbę sprzedanych biletów. To nie równa się jednak ilości wejść, bo osoba każda mogła w Tatry chodzić wiele razy na podstawie jednego biletu w ciągu dnia. Ile więc realnie mamy wędrowców w górach? Tego nie wiadomo. I dla parku właściwie ta informacja jest mało istotna. Mówić będzie Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Właściwie nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, jak dużo tych turystów wchodzi w Tatry. No bo te wasze statystyki opierają się o sprzedaży biletów, różnych biletów, kilkudniowych, grupowych, no i też wejść niebiletowanych.
3: Dla nas nie ma znaczenia, ilu unikatowych turystów wchodzi w Tatry. Czy w jeden dzień przyszedł Janina Kowalska, a w drugi dzień Piotr Bączyński. Interesuje nas, ile jednostek każdego dnia wchodzi w Tatry, bo z perspektywy kozicy, niedźwiedzia czy świstaka to nie ma znaczenia, kto jak ma na imię i na nazwisko. Z perspektywy głównie fauny, bo o to chodzi, ma znaczenie to, że o określonej godzinie w danym miejscu pojawia się turysta. Zresztą podobnie z punktu widzenia pokrywy roślinno-glebowej, która jest dokładnie obojętne, czyje buty, kogo konkretnie tą pokrywę roślinno-glebową deptają. Więc ta personalizacja zupełnie dla nas nie jest istotna. Dla nas liczy się to, że w danym dniu w Tatrach pojawia się 1000, 2, 5 czy tam 30 tysięcy osób.
2: Kolejne rekordowe lato w Tatrach. Widzimy tendencję wzrostową właściwie od pandemii. Mam wrażenie, że jest taki bardzo dynamiczny wzrost. Ponad 2 miliony turystów przez okres tylko 2 miesięcy. Czy to nasuwa jakieś spostrzeżenia dla was?
3: No, faktycznie lato było rekordowe, ale gdyby popatrzeć na okres od lutego do czerwca, wcale tych rekordów wtedy nie było. Oczywiście, gdyby się przyjrzeć tak frekwencji od stycznia do końca sierpnia, to faktycznie tych turystów jest najwięcej, patrząc na wcześniejsze statystyki, o nieco ponad 100 tysięcy. No ale poczekajmy, bo wystarczy, że październik, listopad będzie deszczowy, no to turystów na Podhalu wielu nie będzie.
2: Taka zbasowana już turystyka nastręcza problemu. Czy to powoduje, że dla parku zapala się jakieś światełko, żeby wyznaczyć jakąś nową linię, jeżeli chodzi właśnie o tą turystykę masową?
3: My już rozpoczęliśmy taki proces przygotowania nowej strategii zarządzania ruchem turystycznym. Będzie to strategia adaptacyjnego zarządzania tym ruchem. My nie przewidujemy wprowadzenia limitów. Raczej chcemy określić pewne wskaźniki, które będą określać różnego rodzaju działania, które będziemy podejmować. Czyli w sytuacji, kiedy ruch turystyczny będzie na tyle intensywny, że dojdzie do zaburzenia pewnych wskaźników, które będziemy ustalać, no to wtedy będziemy mogli pewne działania podejmować. Z tym, że no żeby to zobrazować, jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki. Jeżeli będzie ruch turystyczny będzie się utrzymywał, będzie rósł, zwłaszcza w okresie nocnym, będziemy zwiększać liczbę patroli nocnych. Na pewno będziemy wzmacniać nasze działania, jeżeli chodzi o różnego rodzaju nasze programy edukacyjne. Już w tym roku do takiego zwiększenia tych naszych akcji doszło.
2: Ale rozumiem, że reglamentacji ruchu na poszczególnych odcinkach nie przewidujecie.
3: Nie przewidujemy, dlatego że tego rozwiązania nie wdraża się na takich obszarach jak Tatrzański Park Narodowy. To można wdrożyć w miejscach, gdzie jest to dość proste. Takie reguły obowiązują m.in. w górach stołowych, ale tam jest wejście, szlak, który jest bardzo mocno skanalizowany, wyjście. No, jesteśmy wszyscy tutaj dalecy od tego, żeby Tatry ogradzać, budować tu jakieś płoty i bramy. I w podobnych miejscach na świecie również się tego nie robi. Jakby limitowanie wprowadza się tam, gdzie organizacyjnie jest to możliwe. Według naszych analiz w Tatrach jest to nierealne.
0: Tatrzański Park Narodowy ocenia, że obecna liczba wędrowców nie oddziałuje negatywnie na populację zwierząt, głównie niedźwiedzia, kozicy czy świstaka. Chronione gatunki zatem mają się dobrze.

Nieładnie jest przeszkadzać, gdy Scott McKenzie śpiewa San Francisco, ale nie ma innego wyjścia, bo już tylko 2 minuty zostały do 18:00, o 18:00 wiadomości. A po wiadomościach gospodarzyć będzie już Agata Petela. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Jutro będę czekał na Państwa po 16:00. Rozpoczniemy wtedy kolejny magazyn reporterów i znów będziemy słuchać ich relacji. Dziś to wszystko. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Premier z mównicy sejmowej ostrzega przed kolejnymi zagrożeniami ze strony Rosji. Najdrożej w Polsce za diesla trzeba zapłacić na Dolnym Śląsku, a na Półwyspie Arabskim coraz większy chaos. Rusza ogólnopolska kampania społeczna dotycząca nowotworów szyi i głowy. Jest 18. Marcin Bartnik. Premier ostrzega w Sejmie, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów bez kapitulacji Ukrainy. Donald Tusk przedstawił najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Mateusz Gołębiewski.
2: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
3: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
2: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
1: Taki właśnie dron spadł dziś 4 km od polskiej granicy. W reakcji na ten atak na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu doszło do ewakuacji pracowników urzędów, uczniów czy personelu medycznego. Ale część mieszkańców zignorowała syreny. Przechodnie spacerowali spokojnie, m.in. po rzeszowskim rynku. Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej, apeluje, aby poważnie podchodzić do alertów.
4: Tutaj mówimy o bezpieczeństwie nas wszystkich i w interesie każdego z nas powinno leżeć to, aby z takimi informacjami się zapoznać i potrafić postępować w takiej sytuacji.
1: Tymczasem 63% pytanych przez Instytut Badań Polster dla Superekspresu uważa, że nie jesteśmy gotowi na zagrożenia z powietrza. Tragedia w kopalni Knurów w Szczygłowice. Nie żyje 38-letni górnik. Pracował w likwidowanej ścianie, mówi Wojciech Sury z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
5: Podczas prac związanych z demontażem sekcji obudowy zmechanizowanej, górnik doznał urazu głowy. Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany na powierzchnię, gdzie w związku z nagłym pogorszeniem się jego stanu rozpoczęto akcję reanimacyjną. Nie udało się uratować jego życia. Lekarz stwierdził zgon. Górnik pracował w kopalni od 2009 roku.
1: Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są obecnie ustalane przez służby BHP Kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8,89. W ciągu tygodnia podrożało 14 groszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
6: Na Dolnym Śląsku jest najdrożej, a ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
7: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
6: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epatrol.pl i dodaje, że paliwa będą drożeć. A wrocławscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
8: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
9: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
10: Jest to drama. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
6: Według prognozy jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł.
1: A według informacji agencji Reutera Arabia Saudyjska zwróciła się do Chin z prośbą o interwencję, bo sojusznik Iranu, czyli Houthi, w Jemenie przejęli prawie kontrolę nad kolejną strategiczną cieśniną, tym razem na Morzu Czerwonym, co ma kluczowe znaczenie dla eksportu ropy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W związku z nadchodzącym Europejskim Tygodniem Nowotworów Głowy i Szyi medycy przypominają o programie szczepień przeciwko HPV. Rusza ogólnopolska kampania społeczna Nie odbieraj sobie głosu. Co ważne, utrzymywanie się choćby jednego z kluczowych objawów przez co najmniej 3 tygodnie to alert onkologiczny.
11: Głównymi objawami to jest chrypka, jeżeli chodzi o krwanie. Możemy mieć bóle gardła, mogą być bóle przy połykaniu, pieczenie języka, jamy ustnej. Jeżeli chodzi o nos, to możemy mieć krwawienia z nosa, jednostronne, zwłaszcza jednostronną blokadę nosa.
1: Wymieniał laryngolog Jakub Lubiński. Wówczas trzeba natychmiast udać się do lekarza rodzinnego.
0: Luz plus.

0: Cat Raption. I tym numerem mówię Państwu dzień dobry, Agata Patela zaczynała Luz Plus.
1: Luz Plus.
0: 17 września w kalendarzu, czyli Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. No i co mówią internety na ten temat? Otóż najlepiej zarabiającą gwiazdą country stała się, uwaga, Beyoncé. No coś tu chyba nie gra, prawda? Bo jakoś nie kojarzymy tej artystki z tym gatunkiem muzycznym, ale wszystko się zmieniło, kiedy wydała album Cowboy Carter i wyjechała w trasę koncertową związaną z tym tytułem. Zyskała po tym tytuł najbogatszej gwiazdy tego gatunku, zatem w życiu wszystko się może zdarzyć. Ale w koło jest wesoło, perfekt. Robimy głośniej. Warto zostać z nami, bo już niebawem podzielę się z Państwem prezentami. A na razie śpiewamy.

0: You Win Again, Bee Gees w Radio Plus. A teraz w Państwa ręce chcę oddać książkę, nowość od Agnieszki Olszanowskiej, Córka Strażaka. Jest to druga część czterotomowej serii Wiejskie Służby Specjalne. Ta książka dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń, gwarantuję. Robert Dębowski boryka się z wieloma problemami. Życie w wielopokoleniowej rodzinie ze strażackimi tradycjami pełne jest trudności i wyzwań. Ciąży na nim obowiązek wprowadzenia w ochotnicze szeregi strażaków syna, który niestety ciągle sprawia mu zawód. To też Robert obawia się, że nie zdoła wypełnić złożonej przez pradziadka Celestyna obietnicy. Do tego ojciec i dziadek zabraniają mu rozwieść się z niewierną żoną, a człowiek, którego uważa za najlepszego kumpla, kopie pod nim dołki. Andrzej na wszystko ma swój sposób. Podstępem został strażakiem, a niewygodnych konkurentów eliminuje to w białych rękawiczkach i nie znosi kobiet w mundurach, jednak do czasu. Czy zdradę można usprawiedliwić i co tak naprawdę łączy Roberta i Andrzeja i czy honor rodziny Dębowskich zostanie uratowany? Córka strażaka, Agnieszka Olszanowska, taka powieść obyczajowa, może powędrować teraz w Państwa ręce. Dobrze się to czyta i nawet jeśli nie znają Państwo pierwszego tomu, to można zacząć od drugiej części, bo szybko wejdziecie w klimat tego miasteczka, rodziny i tego, co się tam wydarzyło. Luz plus małpa radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem nowość, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nie chcesz być sam?
6: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla ciebie katolickie wartości?
5: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
6: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516-564-249.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.

0: Gaslighting, Jasmine Archer w Radio Plus, 18.30, pora na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Nowa komisja powołana w Radzie Miasta Krakowa ma dotyczyć bezpieczeństwa ruchu drogowego i dialogu społecznego. To reakcja radnych na tragiczny sierpniowy wypadek na Solnej, w którym zginęło młode małżeństwo. Nowa komisja ma m.in. przeanalizować niebezpieczne miejsca w Krakowie.
2: Ktoś to musi zinwentaryzować, zrobić mapę tych miejsc, gdzie ludzie czują duży dyskomfort, brak bezpieczeństwa. Ta komisja miałaby się tym zajmować, czyli zbieranie opinii od mieszkańców, od rad dzielnic, zebranie informacji od urzędu i też przygotowanie takiej listy najważniejszych inwestycji, które mają być w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzone.
1: Mówi radny Tomasz Daros z Koalicji Obywatelskiej. Nie wszyscy byli za powstaniem nowej komisji. Nie potrzebujemy dublujących się obowiązków, podkreśla radny Krzysztof Sułowski z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Kompetencje i zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, także w ruchu drogowym, to są od w zasadzie początku funkcjonowania krakowskiego samorządu kompetencje Komisji Praworządności. Dublowanie kompetencji w sytuacji, kiedy mocno zajmuje się tym Komisja Praworządności, uważam, nie ma sensu.
1: A za powołaniem Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Dialogu Społecznego było 28 radnych.
0: To są wiadomości Radia Plus.
1: To były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony 140 tysięcy wejść w góry. To więcej aż o 245 tysięcy niż w analogicznym okresie poprzedniego rekordowego lata. Mimo tak rosnącej liczby turystów, TPN nie zamierza ograniczać wejść na szlaki. Będziemy reagować tylko jeśli pojawią się zniszczenia, mówi dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.
4: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki. Jeżeli ruch turystyczny będzie rósł, zwłaszcza w okresie nocnym, będziemy zwiększać liczbę patroli nocnych.
1: A w ubiegłym roku w Tatry weszło łącznie 5 200 000 osób.
0: To są wiadomości Radia Plus.
1: To propozycja skierowana do narzeczonych i par, które chcą wstąpić w związek małżeński, ale nie rozpoczęły jeszcze przygotowań do ślubu. Często jednak w tym czasie pojawiają się kwestie, które są źródłem sprzeczek i konfliktów, mogą prowadzić też do rozstania. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku około 60 tysięcy małżeństw rozwiodło się. Sąd orzekł też blisko 600 separacji. By temu zapobiec, pomóc mogą mediacje narzeczeńskie.
5: Mogą umówić się z mediatorem na spotkania, w trakcie których będą mogli omówić właśnie te ważne kwestie. Kwestie dotyczące ich przeszłości, budowania tej relacji.
1: Mówiła Katarzyna Wojtanowicz z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Krakowskiej jako pierwsze w Polsce oferuje mediacje narzeczeńskie.
5: Ta oferta jest unikatowa. Myślę, że też zachęci inne diecezje, parafie też, żeby taką ofertę rozwijać i również kierować do młodych ludzi, którzy wkraczają na tą swoją ścieżkę dorosłości i budowania swojej rodziny.
1: Każda para może skorzystać bezpłatnie z dwóch spotkań z mediatorem. Odbywają się one w Fundacji Towarzyszenia Rodzinie w Krakowie. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. W Krakowie na termometrach maksymalnie 17-18 stopni. Wieczór pogodny i już raczej bez opadów. W nocy minimalnie 8 stopni, ale za to jutro w ciągu dnia bardzo dużo słońca. Choć synoptycy na późne popołudnie zapowiadają burze. Trochę chłodniej, ale też przyjemnie na Podhalu. W Zakopanem 10 stopni, w nocy tylko 4 i jutro też pogodnie.

0: Foreign Affair i Tina Turner w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Dobra muzyka, lokalne brzmienia i artyści reprezentujący różne pokolenia. Tak zapowiada się tegoroczna podgórska jesień kulturalna. Już 20 września, czyli w najbliższą niedzielę, na Rynku Podgórskim wystąpią chłopaki z Podgórza, Piotr Odoszewski i Wiktor Waligura. Będzie to taki muzyczny portret dzielnicy, podwórek, parków, lokalnych bohaterów i mieszkańców, utkany ze wspomnień i codziennych historii. Będzie to takie muzyczne przywitanie jesieni na Rynku Podgórskim. Start koncertu o godzinie 16. Wstęp jest oczywiście wolny. Podgórska Jesień Kulturalna to także przestrzeń dla lokalnych inicjatyw. W ramach wydarzenia odbędzie się też Skład Solny Fest. Impreza obfitująca w koncerty, wystawy i warsztaty przygotowane przez społeczność artystów, kolektywy i organizacje prowadzące działalność twórczą w zabytkowym budynku Składu Solnego. W planie są m.in. warsztaty z produkcji muzycznej dla dzieci, dla dorosłych, warsztaty i pokaz interaktywnych instrumentów oraz narzędzi dźwiękowych. Zresztą odsyłam Państwa na stronę składsolny.pl oraz ckpodgorza.pl. Tam sprawdzicie, co się będzie działo na Rynku Podgórskim już w najbliższą niedzielę. A u nas co będzie grane? No Kaja, Goran Bregović, będą też chłopaki z Backstreet Boys.
1: Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Urządzasz się lub planujesz remont kuchni? Zacznij już dziś! Teraz kuchnie modułowe i na wymiar z kolekcji Family Line i Senso Kitchens kupisz nawet 50% taniej przy ich zakupie za minimum 5000 zł. Tylko do 23 września. Złap okazję, zanim znikną.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

To panowie z Backstreet Boys w Radio Plus. Zrobiłam taką aktualizację prognozy pogody, sprawdziłam, jaki będzie weekend, no i wiadomości są naprawdę pozytywne. Słonecznie, ciepło, 24 stopnie w niedzielę, bez deszczu, zatem idealne warunki, żeby wybrać się na święto latawca na Błoniach, a tam wspólne odkrywanie tajemnic wiatru, tworzenie własnych latawców i sprawdzanie, jak wysoko polecą, a do tego twórcze warsztaty, animacje i poczęstunek. To wszystko już w niedzielę od godziny 12. Imprezę organizuje Centrum Młodzieży imienia doktora Henryka Jordana. No i organizatorzy zapraszają przede wszystkim dzieci, rodziców i całe rodziny, aby wspólnie tworzyły latawce i świetnie bawiły się na Błoniach. Wydarzenie, no właśnie, odbywać się będzie na Błoniach na wysokości ulicy Oleandry. Wstęp jest oczywiście wolny, w programie między innymi mini laboratorium, warsztaty, zrób swój latawiec, rodzinne budowanie latawca XXL, tworzenie no, wiatraczków oraz takich skrzydlatych form z papieru metodą origami, warsztat robienia wachlarzy, strefa animacji i zabaw ruchowych, malowanie twarzy oraz warsztaty robienia pizzy. To wszystko do 16 na Błoniach, a uczestnicy święta mogą też liczyć na małe co nieco, bo organizatorzy zapraszają też na bezpłatny poczęstunek. A to już Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: Reklama.
1: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Reklama.
6: Premier apeluje do opozycji o wspólny front wobec Rosji. Moskwa nie chce otwartego konfliktu z NATO, bo jej na to nie stać, twierdzi tymczasem generał Roman Polko. Prezydent wybiera się w sobotę wraz z małżonką do Stanów Zjednoczonych. Jest 19. Marcin Bartnik. Może być więcej rosyjskich ataków hybrydowych w pobliżu naszego kraju, ostrzega w Sejmie Donald Tusk. Dlatego wzmacniamy nasze przejścia graniczne i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie premier stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie szefa rządu wysłuchał Mateusz Gołębiewski.
7: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i, jak mówił, de facto frontowy, szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
8: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę, nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
7: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
6: A dziś po raz kolejny rosyjski dron spadł przy ukraińskiej granicy z Polską. Rosja nie chce otwartego konfliktu z NATO, ale będzie testować odporność sojuszu, komentuje generał Roman Polko. Szczególnie narażone są kraje wschodniej flanki, w tym Polska. Rosja nie chce otwartego konfliktu, bo nie byłaby w stanie wygrać wojny z NATO, mówi w rozmowie z nami generał Polko.
9: Rosja działa pod obcą flagą, stara się działać poniżej progu wojny. Unika, jak terroryści, bandyci, otwartego konfliktu, bo Rosji na to nie stać. Słusznie mówił minister Sikorski, że odpowiedź na to mogłaby być dla Rosji druzgocąca.
6: Rosyjskie działania mogą jednak wywoływać niepokój i sprawdzać gotowość sojuszników do wspólnej reakcji.
9: To jest wciąż działanie na zasadzie takiego sondowania, na ile sobie jeszcze możemy pozwolić, pilnowania tego, żeby to było poniżej takiego progu otwartej wojny.
6: Dlatego Polska wzmacnia granice, zabezpiecza kluczową infrastrukturę i podkreśla znaczenie artykułu 5 NATO. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Prezydent wybiera się wraz z małżonką do USA. Wizyta potrwa od soboty do środy. Karol Nawrocki weźmie m.in. udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, gdzie zabierze głos. Planowane są też spotkania z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy, sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem, a także przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Republiki Burundi. Coraz więcej pacjentów idzie do apteki się zaszczepić. Dostępne są 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na ten sezon. Specjaliści podkreślają, że zmniejsza to ryzyko zachorowania na grypę, ciężkiego przebiegu choroby i powikłań. Dawid Olszewski.
10: Zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie rośnie, przyznaje technik farmaceutyczny z Bydgoszczy Dawid Maciaszczyk.
11: Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. W aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
10: Dla części pacjentów szczepienie w aptece to wygodne rozwiązanie. Skorzystał z niego pan Bartosz.
12: Bardzo sprawnie, szybko, krótka ankieta. Nie potrzebowałem też recepty wcześniej załatwiać. Ta recepta jest wypisywana na miejscu. Można było się zapisać przez internet, także bardzo wygodnie.
10: Żeby zaszczepić się w aptece, trzeba wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia i umówić termin. W aptekach mogą się szczepić osoby dorosłe. Na miejscu farmaceuta przeprowadzi kwalifikację i poda szczepionkę.
6: Po staremu przeciwko grypie można też zaszczepić się w przychodni.
0: Wiadomości Radia Plus.
6: Przed nimi miesiące intensywnych przygotowań. Do Łodzi zjechali wolontariusze z różnych krajów, którzy pomagają w organizacji 49. Europejskiego Spotkania Młodych TZ. Odbędzie się ono w dniach 28 grudnia, 1 stycznia. Jest radość, przyznaje brat Maciej z TZ.
0: Tutaj w tym naszym centrum przygotowań jest jak w ulu. Nas jest 18 osób, każdy biega w inną stronę. Co chwilę mamy jakieś spotkania, przyjeżdżają do nas młodzi przyjaciele z Łodzi, czyli ludzie, którzy znają TZ, którzy chcą pomóc. Słyszymy wszystkie języki, można powiedzieć, świata, bo mamy młodych wolontariuszy z Francji, z Portugalii, z Finlandii, ze Szwecji, z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Kolumbii. Także atmosfera jest bardzo radosna.
6: Polska będzie gospodarzem wydarzenia po raz szósty.
13: Luz Plus.
4: Rozkręcamy drugą godzinę programu Luz Plus. To już Boys Town Gang.

0: Plus. Plus.
1: Już 13 minut po godzinie 19. Kto nas słucha, ten może zagwarantować sobie koncertowy wieczór w weekend. Chcę Państwa zaprosić teraz na wyjątkowy muzyczny wieczór do Fortu Borek, gdzie wystąpi Marek Piekarczyk. Wystąpi tam akustycznie. Artysta na swoich koncertach wykonuje utwory pochodzące częściowo z repertuaru TSA, ale także z płyty Źródło ze swoimi autorskimi utworami nagranymi z zespołem Jugopolis i z piosenkami pochodzącymi z historii polskiego Big Beatu. W sobotę o godzinie 18 w Forcie Borek Marek Piekarczyk wystąpi akustycznie w siedmioosobowym składzie. Towarzyszyć mu będzie kwartet smyczkowy, a na żywo będzie można usłyszeć rockowe ballady wzbogacone głębokie brzmienia instrumentów smyczkowych. Będzie to wyjątkowy wieczór, którego Państwo mogą być też częścią. Podwójne zaproszenie na koncert Marka Piekarczyka czeka, wystarczy tylko odpowiedzieć na jedno proste pytanie. W latach 80. Marek Piekarczyk zyskał ogromną popularność jako wokalista kultowego zespołu, który jest uznawany za pioniera heavy metalu w Polsce. Jak nazywa się ta grupa? Kto wie, ten szybko do mnie pisze na luz@radio-plus.pl, a do wygrania jest podwójne zaproszenie na sobotni koncert Marka Piekarczyka. Będzie to koncert akustyczny w Forcie Borek o godzinie 18. Do dzieła, drodzy Państwo, jeśli chcecie mieć plany na sobotni wieczór.

0: The Hit of the Night i Soundtrack to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus.
0: A teraz proponuję Państwu, abyście się zanurzyli w świecie wiktoriańskiej Anglii, w której panuje fascynacja z torczykami, a wpływowi ludzie konkurują między sobą o najrzadsze okazy. To książka Izabeli Good, Gorączka Orchidei, nowość wydawnicza, bardzo ciekawy tytuł. Jest rok 1859, Londyn. Eleanor Woodhouse, młoda, utalentowana matematycznie guwernantka, otrzymuje posadę u rodziny zbijającej fortunę na inwestycjach w rodzącą się branżę farmaceutyczną. Pani domu Alice od początku traktuje dziewczynę wyjątkowo. Między kobietami rodzi się przyjaźń. Wkrótce sprawy się jednak komplikują, a Eleanor, choć długo tego nie dostrzega, staje się pionkiem w niebezpiecznej grze. Jednocześnie los stawia przed nią życiową szansę, pod warunkiem, że odważy się zmierzyć z pewną tajemnicą. Co ukrywa Eleanor Woodhouse? Czy wiedza na temat uprawy orchidei pomoże jej rozwiązać zagadkę pewnej śmierci i jak nie splamić białych rękawiczek, gdy dochodzi do morderstwa? Wiele znaków zapytania i odpowiedzi znajdą Państwo w książce Gorączka Orchidei autorstwa Izabeli Good. Tę nowość można teraz wygrać, pisząc do mnie na luz@radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Orchidea, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie. Skaldowie i Chesney Hawke, to będzie grane już niebawem.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
9: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
8: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
9: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: Czas Niehawks w Radio Plus, a w studiu już Dominika Baraniec. Pora zatem na wiadomości lokalne, jest 19.30.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. 19 motocyklistów zginęło od początku roku na małopolskich drogach, w tym trzech w powiecie krakowskim. Przyczyną tragicznych wypadków najczęściej jest nadmierna prędkość.
2: Od początku tego roku na drogach powiatu krakowskiego zginęło aż trzech kierujących motocyklami. Jeżeli chodzi o całe małopolskie drogi, zginęło aż 19 motocyklistów. Tutaj należy podkreślić, że jest to aż o 14 osób więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym.
1: Przekazała nam Katarzyna Boroń z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Policja podsumowała też wypadki drogowe. W same wakacje doszło do 460 takich zdarzeń w powiecie krakowskim.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: W niecałe 4 miesiące ponad 200 zgłoszeń od mieszkańców Krakowa i okolicznych gmin wpłynęło na platformę Dobra Jazda KRK. Strona internetowa umożliwia zgłaszanie problemów z poruszaniem się po mieście. Chcemy eliminować absurdy komunikacyjne, mówi Filip Jarmakowski z krakowskiego alarmu smokowego.
4: Przykładowo dla pieszych to jest brak wystarczającej ilości bezpiecznych przejść dla pieszych, czy krótkotrwające światła palące się na przykład na alejach, których nie da się przejść za jednym razem, czy też niebezpiecznie skonstruowane przystanki, gdzie człowiek jest uwięziony między tramwajem a ruchem samochodowym, oczekiwaniu na przejściu dla pieszych.
1: Organizatorzy akcji zapowiadają, że wszystkie zgłoszenia będą przekazane do Urzędu Miasta i nowego prezydenta. Jakie zatem problemy zgłaszali mieszkańcy?
5: Jeżeli chodzi o ruch pieszych, no to na ulicy Chełmońskiego mieszkańcy zgłaszali, że w ogóle nie ma chodnika, więc mieszkańcy nie mają w ogóle jak poruszać się tą ulicą. Na ulicy Wajsa, jeżeli chodzi o ruch rowerowy, ścieżka nagle się kończy.
1: Mówi Ewa Lutomska z krakowskiego alarmu smogowego. Zgłoszenia można nadal przesyłać za pośrednictwem strony internetowej dobrajazda.krk.pl. Z tej możliwości mogą korzystać zarówno krakowianie, jak i mieszkańcy 14 okolicznych gmin, m.in. Skawiny, Wieliczki, Zabierzowa i Zielonek.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Łączą sztukę filmową, kulturę oraz możliwość wspólnego spędzania czasu. Letnie seanse pod gołym niebem organizowane przez Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie. Jutro na Zamku Królewskim w Niepołomicach na ekranie będzie można obejrzeć film W pogoni za szczęściem.
6: Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, żeby na ten właśnie seans wspólnie się wybrać, wspólnie z rodzinami, z przyjaciółmi. Właśnie taki dobry czas jeszcze na koniec lata.
1: Mówiła Małgorzata Stoch-Staszel z Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Kto nie zdąży, ostatnia okazja 25 września w Mnikowie przy parafii świętego brata Alberta. Wspólnie i twórczo będzie można spędzić też czas podczas Akademii Rodzinnej, która powraca po wakacyjnej przerwie. W niedzielę odbędzie się pod hasłem Witaj Szkoło.
6: Zaangażujemy dzieci wraz z rodzicami w to, żeby mogły na przykład ozdobić pięknie swój szkolny worek. Na naszych zajęciach rozwijamy kreatywność, staramy się tworzyć, staramy się dobrze bawić i tą radość tworzenia dzieci pokazać, że warto czasami odejść od komputera, odejść od telefonu, starać się zrobić coś samodzielnie.
1: Warsztaty odbędą się w Białej Sali Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Obowiązują zapisy. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. W Krakowie na termometrach maksymalnie 17-18 stopni. Wieczór pogodny i już raczej bez opadów. W nocy minimalnie 8 stopni, ale za to jutro w ciągu dnia bardzo dużo słońca. Choć synoptycy na późne popołudnie zapowiadają burze. Trochę chłodniej, ale też przyjemnie na Podhalu. W Zakopanem 10 stopni, w nocy tylko 4 i jutro też pogodnie.

0: Szer w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz chcę Państwu zaproponować wizytę w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie już od jutra będzie można oglądać wystawę czasową Oblicza Czapskiego, która w centrum stawia Józefa Czapskiego jako malarza i rysownika. Kuratorce wystawy dr Magdalenie Luderze udało się zgromadzić ponad 50 dzieł z prywatnych kolekcji w kraju i za granicą, w tym zbiory pochodzące bezpośrednio od spadkobierców sióstr twórcy. Ekspozycja jest więc taką rzadką okazją, aby zobaczyć płótna, z których część jest prezentowana szerszej grupie po raz pierwszy. Wystawa pokazuje przekrój twórczości malarza od lat 20. ubiegłego wieku, skąd pochodził znany za jego najstarszy obraz Pejzaż jesienny Tatry, aż po realizację z lat 80. Wystawa potrwa do 31 stycznia i myślę, że warto wybrać się do Muzeum Narodowego. Warto też zostać z nami, bo już niebawem Lombard będzie też kombi Ten Sharp. Będę mieć też dla Państwa kolejne prezenty.
1: Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.
8: Na życie patrzysz bez emocji.

0: You. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus. Plus.
0: Dzień coraz krótszy, jesień zbliża się wielkimi krokami, a jeśli chcą Państwo powiększyć swoją biblioteczkę o książki, żeby było co czytać podczas nadchodzących długich jesiennych wieczorów, no to mam propozycję. Dobrodziejka, jest to nowość od Sabiny Waszut, historia oparta na wydarzeniach, które poruszyły Śląsk. Jest to pierwszy tom cyklu Mroczne tajemnice dawnego Śląska, inspirowanego prawdziwymi zbrodniami i przestępstwami, o których rozpisywała się prasa w dwudziestoleciu międzywojennym. Dobrodziejka porusza naprawdę trudny los śląskich kobiet i to z różnych warstw społecznych, pozbawione pracy i środków do życia, były często stawiane przed najtrudniejszymi wyborami. Dobrodziejka, tę nowość mam teraz dla Państwa. Sabina Waszut, Dobrodziejka do zdobycia już teraz. Luz Plus, małpa, radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem jesień, otrzyma ten tytuł w prezencie. No to prezentami żegnam się z Państwem, życząc pięknego i spokojnego wieczoru. Umawiamy się na jutro na godzinę 18, a żegnam się muzycznie, bo to już kombi, nasze randewu. Agata Petela, do jutra, pa, pa.

0: Niebawem możemy ogłosić lokalizację amerykańskiej bazy w Polsce, ogłosił Donald Trump. Premier zapowiedział, że jedzie w nocy na Ukrainę. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Jest 20. Marcin Bartnik. Na początek ważna deklaracja z Waszyngtonu. Wkrótce będziemy mogli ogłosić lokalizację bazy USA w Polsce, przekazał właśnie prezydent Donald Trump. Jak pisze w mediach społecznościowych, stało się tak dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski. W zeszłym tygodniu m.in. we Wrocławiu i Poznaniu byli specjalni wysłannicy Pentagonu. Nieoficjalnie wiadomo, że baza będzie zlokalizowana w zachodniej Polsce. Premier ostrzega, że Rosja zmienia sposób prowadzenia wojny i przed zimą najprawdopodobniej nasili ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Donald Tusk jedzie dziś w nocy na Ukrainę. Szef rządu zapowiada, że po powrocie przedstawi raport o stanie ukraińskiej energetyki. Wiadomo, że w trakcie wizyty na Ukrainie spotka się także z premierem Słowacji Robertem Fico, z którym będzie rozmawiał m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje.
1: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
2: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
1: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymano operacje lotnicze. Przed południem rosyjski dron uderzył w ukraińską stację benzynową 4 km od polskiej granicy. System zadziałał, przekonuje wojewoda lubelski Krzysztof Komorski po tym właśnie wydarzeniu i podsumowuje działania służb związane z uruchomieniem syren alarmowych na terenie całego województwa.
3: Jesteśmy ostrożnymi optymistami, dlatego że wszystko wskazuje na to, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem. Wszystkie decyzje, które po wcześniejszych incydentach również podejmowaliśmy wspólnie ze Strażą Pożarną, przyniosły dobre efekty.
0: W 120 budynkach przeprowadzono ewakuację, w tym w szkołach i urzędach. Syreny zawyły m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
4: Tylko syreny wyjące i sygnały. Mieszkam w domu jednorodzinnym, nie? Także nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
5: Było słychać i helikoptery latały.
6: No tak ciężko. Ciarki przychodzą.
5: Ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć, żeby się takie coś działo.
6: Bardzo niepokojące.
0: Mówili mieszkańcy Dorohuska, w całym województwie zawyło 630 syren. Cena diesla bije rekord w województwie świętokrzyskim. Na wielu stacjach litr kosztuje już ponad 9 zł. Takie były reakcje kierowców.
7: No wysoka jest, ale... No, jakbym miał teraz kupować auto, poszedłbym w hybrydę albo w elektryka. Natomiast nie kupuję auta. No, kosztuje, bo kosztuje. Mam nadzieję, że to się uspokoi, ale tego nie wiemy.
8: Ile pana kosztuje zatankowanie do pełna w tym momencie?
9: Widzi pan, za 200 zł zatankowałem. Ile tu jest? 60 zbiornik. No to masz ile? 600 zł.
10: 300 zł.
8: Trzeba będzie szukać oszczędności?
10: No pewnie. Z tym, że ja mam wyjazd akurat i musiałem zatankować.
0: Z kierowcami w Kielcach rozmawiał Marcin Łataś.
11: Wiadomości Radia Plus.
0: Studentom zostały 2 tygodnie laby, większość rozgląda się już za kwaterami. Sprawdziliśmy, ile kosztuje miejsce w warszawskich akademikach. Na Uniwersytecie Warszawskim w Szkole Głównej Handlowej ceny wahają się od 400 do 1500 zł, podobnie na SGGW.
12: Ceny w naszych akademikach zaczynają się od 650 zł za miejsce.
0: Mówił Tadeusz Nadolny, kierownik administracji domów studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ostateczna kwota zależy przede wszystkim od standardu akademika, rodzaju pokoju oraz liczby osób, które w nim mieszkają.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dziś ze mną wyjątkowe panie, piękne panie. Państwo nie widzą, ale ja widzę, bo uśmiechnięte, piękne kobiety. Iwona Kania, zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej, mama 13-latki. Witam bardzo serdecznie, Iwona.
2: Dobry wieczór i dobry wieczór naszym słuchaczom.
1: Dobry wieczór. Agata Gwiazdowska, ekspertka do spraw żywienia dzieci, twórczyni i szefowa kuchni cateringu Pełny Brzuszek, ale również mama 7-letniej Helenki, no i za 11 dni synka. Imienia jeszcze nie zdradzamy.
3: Nie zdradzamy, dobry wieczór, będzie to Bobas.
1: Będzie to Bobas. Ja też jestem mamą Stasia i Jasia, nie bez kozery. Dziś podkreślam ten temat macierzyństwa, ale szczególnie dzieci, bo będziemy rozmawiać o żywieniu, nowych zasadach żywienia dzieci w szkołach, w przedszkolach. Te zasady obowiązują od 1 września. Więcej warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i roślinnych, mniej cukru i żywności wysoko przetworzonej oraz woda jako podstawowy napój. Generalnie raz w tygodniu przynajmniej obiad całkowicie roślinny, oparty na nasionach roślin strączkowych. Nie ma tutaj całkowitej eliminacji mięsa ani ryb. No i wydaje się, że w teorii, czy tak jak słyszymy, jest to idealny przepis na zdrowe odżywianie, na to, żeby no, ta dieta dzieci, naszych dzieci była jak najbardziej pełnowartościowa. Tymczasem teoria a praktyka to dwa zupełnie inne światy. No i właśnie stąd moje pytanie. Zacznę od ciebie, Agato, bo ty codziennie zajmujesz się między innymi dostarczaniem cateringu, produktów żywnościowych dla dzieci ze szkół, przedszkoli, również żłobków. Żłobków akurat to nie obowiązuje i zapewne spotykasz się z różną reakcją. Zacznę od rodziców. Rodziców na właśnie te zmiany. Jak to wygląda? Jakie są reakcje?
3: Mój catering żywi ponad 3,5 tysiąca dzieci. No 3,5 tysiąca dzieci to przynajmniej jeden rodzic na pewno, dwoje, no a czasem, uwaga, trójka. I każdy ma coś do powiedzenia. Mój catering istnieje na terenie Warszawy już przeszło 9 lat i muszę przyznać, że te zmiany nie były dla mnie tak bardzo radykalne i tak bardzo trudne do wdrożenia, dlatego że my tak już żywiliśmy te dzieci. Te zmiany były no taką kropeczką i wisienką na tym torcie, żeby jeszcze bardziej radykalnie wejść do placówek oświatowych i oznajmić, tak ma być. I faktycznie dzisiaj grono rodziców w placówkach, które obsługuję, nie podnosi tematu, że jest to zły pomysł albo że praktyka nie wychodzi. Ale za to w internecie widzę zupełnie co innego. Placówki oświatowe wiedzą o nowym rozporządzeniu już od lutego. Tak naprawdę, jeżeli jesteś bardziej wtajemniczony i bardziej zorientowany jako intendent albo szef kuchni placówek oświatowych, no to byliśmy w stanie przygotować się na zmiany w rozporządzeniu zdecydowanie wcześniej. Co to oznacza? Że mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby wdrożyć rośliny strączkowe chociażby do diety naszego dziecka. Za pomocą metody małych kroków, bo tylko taka historia daje radę w ogóle, jakakolwiek zmiana. No wiecie, my starzy dorośli nie lubimy diet. No to tym bardziej dziecko przekonaj do tego, że ma codziennie jeść fasolę, strączki albo, no nie wiem, sałatę. No to nikt tego nie będzie chciał tolerować. Więc mieliśmy dużo czasu na wdrożenie tych małych zmian. No ale rodzice zareagowali bardzo impulsywnie. Mam wrażenie, że też nie zrozumieli tego, że nikt tutaj nie chce ograniczać wolności kulinarnej, a wręcz przeciwnie, poszerzyć. Mam wrażenie, że to właśnie niezrozumienie jednak wzięło górę.
1: No, wspomniałaś, że od lutego już wiedzieli przynajmniej ci, którzy zajmują się dostarczaniem cateringów, produktów do placówek oświatowych. A kiedy dowiedzieli się rodzice? Pytam ciebie, Iwona, no bo jesteś też rodzicem. Oczywiście jesteś też zastępcą rzecznika NIL-u, ale teraz jako rodzica, kiedy ty się dowiedziałaś o tych zmianach? Okej, pewnie z racji zawodu mogłaś wiedzieć wcześniej, ale szkoła czy informowała, czy dawała jakiś sygnał?
2: Jeśli chodzi o warszawskie szkoły, to myślę, że z tą komunikacją było bardzo różnie i ja również dowiedziałam się pod koniec sierpnia o tym, że kończy się umowa firmie, która od lat obsługiwała stołówkę szkolną, która była taką firmą z tradycjami i wchodzi jakaś nowa firma, a w zasadzie to chyba będzie catering, w tym momencie jest catering. Moje dziecko z innych ciut przyczyn nie korzysta od kilku miesięcy z tych obiadów w szkole, natomiast w czasie, kiedy korzystało, ja tak trochę ze zdziwieniem też tutaj słuchałam głosów z ministerstwa, że właśnie wprowadzają sałatę czy fasolę, bo w chwili, kiedy dzieci no tutaj na warszawskim Mokotowie korzystały z różnych diet stołówek, to te warzywa i owoce i te kasze w diecie były. To, że one były poszerzone o jakieś pulpeciki, chude mięso, podkreślam, to nie były żeberka i to nie były steki serwowane dzieciom w podstawówkach. Myślę, że nie tylko stołecznych, bo też mam kontakt z dyrektorami szkół,

0: na firmy. Być może tutaj będzie ten klucz, bo nie powiedziałabym, że dzieci nasze polskie były żywione źle. Bardzo często też pojawiały się dania wegetariańskie. Mam trochę problemu z tą eliminacją totalną białka, bo nie wszystko da się moim zdaniem zastąpić strączkami. I tutaj też co do założeń diety planetarnej pewnie Magdo będziesz pytała w kolejnych jakichś pytaniach do nas.
1: No tak, bo to jest jeden z również krytycznych argumentów przeciw, który się bardzo mocno pojawia w tej debacie publicznej, tak, medialnej.
0: Tak, ale mam takie właśnie wrażenie, że decydenci w Ministerstwie Zdrowia, którzy nagrali rolki z talerzem owoców, tak jak w szalonych latach 90., zanim wprowadzili ten przepis, nie pojeździli po szkołach i nie popatrzyli, jak wyglądają te posiłki, bo one naprawdę nie wyglądały tak koszmarnie.
2: Nie mogę się z tym może zgodzić, że one w grono, na pewno bardzo dużo placówek oświatowych w całej Polsce jadło naprawdę dobrze.
0: Przyzwoicie.
2: Prawda, przyzwoicie. Na tyle, ile budżet był pozwalał, no to te placówki zapewne jadły przyzwoicie. Ale jak dostawałam od rodziców, ale i od placówek oświatowych bezpośrednio, Agata, my mamy taki budżet. My możemy wyłącznie podać mortadele. Albo rodzice, którzy pisali do mnie, co drugi dzień jest kiełbasa na obiad, no to jednak właśnie po to powstało to rozporządzenie, żeby nałożyć na nas, jako na organ wydający te posiłki, jednak jakieś restrykcyjne zasady. I żeby nie było, za przeproszeniem, wolnej Amerykanki, rób ta, co chce ta, tylko jednak prawidłowo skomponowane zasady. Przypominam, że poprzednie rozporządzenie mieliśmy w 2016 roku. Jest 2026 rok. Jednak zmiany powinny następować i one powinny być usystematyzowane.
1: Ten wątek diety planetarnej, ja nie chciałabym, żeby on przysłonił naszej dyskusji, bo nie to jest jej celem, ale jak już wywołałaś Iwona, to oczywiście tak wspomnę, tak? To jest jeden z argumentów takich przeciwko, tak? Że kwestie środowiskowe przysłaniają tak naprawdę to, w jaki sposób jesteśmy odżywiani i one są nadrzędne, tak? Czy tak jest, czy tak nie jest, to oczywiście no myślę, że nasi słuchacze, gdybyśmy zrobili taką sondę, to też by pewnie zawrzało. Oczywiście mogą Państwo zostawiać swoje komentarze na Facebooku. Zachęcamy, tak, bo może będzie ten temat jeszcze kontynuowany, a pewnie będzie bardzo podgrzewał atmosferę, no bo to, co jemy, jest niezwykle istotne. Ale chciałam zwrócić uwagę na inny aspekt, na to, co też pojawia się w tych krytycznych argumentach. Między innymi to, że to jedzenie, to, co też już wspomniałaś, Iwona, zbyt mała ilość białka, że nie da się faktycznie zastąpić tymi strączkowymi potrawami. Oczywiście zostawiam do dyskusji. Brak przez to, czy zbyt niska podaż witamin, chociażby B12, tak, mikroelementów czy innych składników odżywczych. I nie każdy też będzie chciał to jeść. Nie każde dziecko. I tu chyba dochodzimy do takiego punktu, który możemy zaobserwować, czy dzieci chcą te posiłki jeść, czy one w ogóle są nauczone w taki sposób odżywiania. Agata, chyba zacznę od ciebie, bo ty też pewnie masz zwrot od rodziców informacji, jak to wygląda.
2: Pamiętajmy, przypomnijmy sobie nas jako młode mamy, małego bobasa, który został wyciągnięty. Bardzo starałyśmy się, żeby karmić dziecko piersią, albo potem, żeby dostosować odpowiednie mleko modyfikowane. Potem dbałyśmy o rozszerzenie diety, żeby wszystko było dobrze zachowane. No i później pojawił się żłobek bez cukru, żeby tylko było zdrowo. A potem przedszkole, a potem mam wrażenie, jakbyśmy zapominali i pozwalali dzieciom jeść to, co sobie tutaj wymyślili, czyli hamburgery, hot dogi, kebaby, wszystkie takie szybkie, impulsywne z pyszności, w cudzysłowie, ze sklepowej półki. No a jednak edukacja kulinarna jest tak samo ważna, no ja jestem wkręcona w żarcie, ale tak samo ważna jak edukacja pod względem pisania, czytania, czy w ogóle takiego środowiskowego zrozumienia. I to jest według mnie bardzo istotne, czyli odpowiadamy sobie na pytanie, czy moje dziecko, faktycznie fokusujemy się na tym, że dzisiaj moje dziecko nie zjadło. Pamiętajmy, że bilans naszego dnia, to jest jedno, bilans naszego 5-tygodniowego jadłospisu, mówię ze swojej perspektywy osoby układającej takie menu, ale również bilans dekady, czyli 10 dni. Mam też takie wrażenie, że ta taka nerwówka, na której podstawie budujemy dzisiaj swoją opinię a propos diety planetarnej, to również jest zbudowana, ponieważ mamy takie wrażenie, że nasze dziecko musi być cały czas najedzone. To nieprawda. Nasze dziecko może też poczuć głód w ciągu całego swojego

0: dnia i czasem głodne jest bardziej ciekawe do spróbowania. I ja wiem, podniesiemy tutaj teraz pewną lampkę i powiemy, no ale nie, przez to się nie może uczyć, jest mniej skupione. Wszystko by się zgadzało, ale metodą małych kroków możemy bardzo dużo zmienić. A podsuwając codziennie znane i lubiane dania naszym dzieciom, no to ich spektrum kulinarne będzie raczej zawężone niż szerokie.
1: Tutaj postawimy przecinek i za moment kontynuujemy naszą rozmowę.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
10: Śniadanie u babci,
11: o nie, nie.
10: Obiady u babci,
11: może nie.
10: Kolację u babci,
11: dobraca.
10: Gdy babcia Malina
11: zaprasza.
12: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
11: Babcia Malina zaprasza.
13: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
14: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Kraków. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Iwona Kania, zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej, i Agata Gwiazdowska, ekspertka do spraw żywienia dzieci, twórczyni, szefowa kuchni cateringu Pełny Brzuszek. Rozmawiamy o zmianach żywieniowych dzieci w szkołach, w przedszkolach, które obowiązują od 1 września. Chciałam zapytać, czy Ministerstwo Zdrowia konsultowało te zmiany, te propozycje w jakikolwiek sposób ze środowiskiem lekarskim? Czy były w ogóle tego typu konsultacje, rozmowy prowadzone?
2: Jeśli chodzi o Naczelną Izbę Lekarską, w imieniu której mogę się wypowiedzieć, to nie było takich konsultacji. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że NIL nie jest do końca gremium, z którym wszystko się konsultuje. Jesteśmy raczej organizacją, która się skupia też na kwestiach systemowych. Nie wykluczam, że były takie konsultacje z towarzystwami naukowymi, które to są bardziej lepszym odbiorcą po prostu tego typu zmian, bo tam zasiadają naukowcy w stricte dziedzinach dietetyki, pediatrii. Wiem, że instytucje rządowe, które podlegają Ministerstwu Zdrowia, również badały tę koncepcję i myślę, że sama koncepcja i to, co jest na papierze, to tutaj ja bym się tego bardzo nie czepiała. Może nie podoba mi się komponent polityczny, wsadzony, ideologiczny, bo to zawsze tak jest, że jak ministerstwo coś wsadza, to ministerstwo, no to jest po prostu polityczne dla zasady i no ze swojego profilu to wynika. Więc to było chyba niepotrzebne, bo tak jak właśnie tutaj Agata podkreślała, no gdzieś na końcu, pod koniec dnia rodzic zastanawia się, jak to jego dziecko jest żywione, co jest robione za tą kwotę kilkuset złotych, którą on płaci za obiady. I myślę, że właśnie podniesienie tego do rangi politycznej było krzywdą dla tego projektu. Gdyby ten projekt był rozważany na przykład przez samorządy, a nie struktury ministerialne, moim zdaniem miałby większe szanse do takiego realnego dialogu. Również też wiem, że dzisiaj warszawscy radni też mieli konferencję prasową o tym projekcie tutaj w Warszawie, samorządowcy, więc mam wrażenie, że samorządowcy są też bliżej ludzi, a politycy w swoich resortach niestety no gdzieś w chmurach.
1: Dziewczyny, czy nie uważacie, też jesteście mamami, ja też jestem mamą dzieci szkolnych, że zabrakło jakiejś takiej komunikacji na poziomie czy medialnym, czy społecznym z rodzicami, tak? Wcześniej, już nie mówię teraz już o właśnie środowiskach lekarskich czy innych, ale tak naprawdę de facto to przecież rodzice płacą za te obiady finalnie, chcą wiedzieć, co dzieci jedzą i czy w jaki sposób nie, ten element no, nie został dobrze wykorzystany czy przepracowany.
3: No tak, ale to jakbyśmy dzisiaj zapytali wszystkich rodziców albo dorosłych, czy podoba ci się jazda w pasach, no to też byśmy mieli dzisiaj różne może podejście. Czy podoba ci się, że ludzie parkują na chodniku albo zatamują przejścia dla pieszych? No moglibyśmy tak debatować na wiele tematów. No ktoś musi jednak postawić tę kropkę nad i powiedzieć ostateczne zdanie. Jednak ta dieta, to rozporządzenie, które weszło w życie od 1 września, nie było napisane na kolanie. Ono jest potwierdzone jednak udokumentowanymi faktami. Dzieci polskie tyją najszybciej w Europie. Nie mamy szacunku do tego, co rodzimy, jeżeli chodzi o jedzenie. Sprowadzamy truskawki na talerze naszych dzieci w grudniu po południu. No jednak powinniśmy zrozumieć, że słodka herbata do obiadu to nie jest dobry napój dla naszego dziecka. A gdybyśmy poddali to jednak dyskusji, no takiej ogólnorodzicielskiej, no to boję się, że jednak wygoda rodzica wzięłaby jednak górę.
1: No nie wiem, ja tutaj bym poszła trochę w inną stronę. Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych czy zapinanie pasów, no wydaje mi się wręcz kardynalne,
2: też
1: niezbędne.
2: Też wpływa na życie innych ludzi,
1: dokładnie, prawda? Tak, więc jakby tutaj poddawanie wszystkiego, tak, pod publiczną debatę, zakazy, nakazy, tak, obowiązujące w przestrzeni ruchu drogowego, to jest jedna kwestia, a tutaj mówimy o żywieniu i tak w jaki sposób przecież każdy się odżywia, tak?
2: Ja
1: i sobie wybiera, komponuje na stole to, co je na talerzu.
2: Polacy nie lubią mieć niczego narzucanego. Jesteśmy przekornym narodem. I każdy, kto jest w tym życiu polityczno-społecznym, to mam wrażenie, że ma tę świadomość. I tutaj chyba, to co mówiłam w nawiązaniu, tu jest pies pogrzebany. To jest projekt narzucony I on będzie się teraz spotykał ze sprzeciwem, ponieważ nikt nie chce czuć, że ktoś zagląda mi, tak jak były szerokie dyskusje, politycy zaglądają ludziom do łóżek, no to teraz będzie politycy zaglądają dzieciom do talerza.
3: No tak szczerze, mamy okrągły talerz. Dzisiaj rozporządzenie mówi, że ma być więcej warzyw niż owoców. Tak szczerze, z ręką na sercu, przyznajcie się, drogie mamy, czy jak wasze dzieci jedzą rano śniadanie, to jak mamy okrągły talerz, to faktycznie połowa to są warzywa albo owoce? Czy może jednak bierze górę kanapka, która jest podstawą, czyli tak z 70%, ta cienka wędlina sklepowa, no i ze dwa słupki papryki? No i tutaj jest wyjście do przodu placówki oświatowej, która ma zasady, która wie, jak to komponować, która... Niestety to tak jest. Pierwszego dnia nie zasmakuje, drugiego też, trzeciego. Pedagodzy, bardzo proszę, tutaj błagam, wasza jest no tutaj tak, ogromna rola. W społeczeństwie te dzieci w grupie zachowują się inaczej niż w domu. Zachowują się inaczej niż z nami, z rodzicami. Te dzieci inaczej reagują po prostu. Lider grupy zje, to towarzystwo pozostałe też spróbuje.
1: I tutaj wydaje mi się, że dochodzimy do takiego punktu, który chyba jest bardzo istotny, czyli ta świadomość, tak? I to spróbowanie czegoś nowego, bo narzucenie czegoś przepisami nie spowoduje, że dzieci zaczną to jeść, tak? Że zaczną się lepiej nawet odżywiać, jeśli nawet będą to bardziej pełnowartościowe produkty. Więc jak doprowadzić do tego, żeby zmiana żywieniowa przyniosła dobry efekt tak naprawdę, tak? Żeby nie było tak, że to jedzenie gdzieś zostanie finalnie wyrzucone, a nie będzie zjedzone, tak?
3: Myślę,
1: bo najpierw... i takie głosy często są słyszane, że dzieci nie jedzą po prostu tych obiadów.
3: Ale myślę, że najpierw zacznijmy od siebie dorosłych. Miejmy chęć do próbowania i chęć otwartej kulinarnej głowy, kulinarnego języka, bo jak na dzień dobry się blokujemy i mówimy, na pewno tego nie zjesz. Dlaczego mojego bąbelka karzą teraz sosem pomidorowym z soczewicą? Nikt nie każe, to jest tylko jeden dzień w ciągu 7 dni. Rano możesz nakarmić go stekiem i po południu homarem. To jest tylko jeden dzień, żeby poszerzyć kulinarne spektrum. Zacznijmy od siebie, od chęci, od nastawienia i od edukacji, dlaczego to się zmienia.
1: Wrócę jeszcze do diety planetarnej. Teraz wracam do Iwony, bo faktycznie ten argument, ten zarzut pojawia się, że to jest w powiązaniu z ochroną środowiska. Czy Naczelna Izba Lekarska w jakiś sposób będzie chciała, czy planujecie zabrać głos w tym temacie, czy raczej to jest obszar, który pozostawiacie innym instytucjom w całym tym systemie ochrony zdrowia?
2: W bieżącym tygodniu dostrzegamy, że ten temat wzbudza ogromne kontrowersje, więc jakaś tam dyskusja wewnętrzna się toczy, czy ona się zakończy jakimś wydaniem jakiegoś tutaj naszego wewnętrznego stanowiska. Trudno mi w tym momencie powiedzieć, deklarować. Natomiast no, myślę, że właśnie trzeba, tak jak Agata mówiła, pracować nad tą świadomością i bardziej przemówić do społeczeństwa za pomocą różnych kampanii i takiego edukowania, jakiejś edukacji żywieniowej, świadomej, różnych pokoleń, nie tylko dzieci, ale od najmłodszych do najstarszych i mniej tego latania z rózgą. Tego nie lubi nikt. Dwa, że jeżeli słyszymy o ratowaniu planety od osób, które codziennie przemieszczają się za pomocą szybkich aut, często latają samolotami. Przepraszam, ale trudno jest to wiarygodność.
1: W moim odczuciu, również jako rodzica, teraz od tej strony spojrzę, faktycznie to jest też informacja, która pojawiła się w mojej świadomości dopiero już w trakcie trwającego roku szkolnego, czyli gdzieś też zostało to jakoś, uważam, późno zakomunikowane, co też powoduje, że no jest ten pierwszy wstrząs, tak? Zawsze przy zmianach, tak jak już tu padło, my nie lubimy zmian odgórnych, że ktoś nam coś narzuca i teraz trzeba w to nagle wejść, tak? Poza tym faktycznie tutaj może pytanie w stronę Agaty, chociaż wiem, że ty nie jesteś dietetykiem i zaraz powiesz mi, że może nie odpowiesz na to pytanie, ale jednak bardzo często też pojawia się, że ta dieta, czy wprowadzone elementy nie dają w pełni tych walorów zastępowalności białka, że brakuje pewnych elementów, mikroelementów. Czy faktycznie ty też przy komponowaniu posiłków, no bo to jest istotne, jak to jest uwzględniane, tak? Na przy tych właśnie posiłkach bezmięsnych chociażby.
3: Na co dzień współpracujemy z dwoma dietetyczkami. Jedna z nich to doktor dietetyki klinicznej dla dzieci. Katarzyna, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, bez niej to bym zwariowała. I Ole. Z dziewczynami komponujemy razem menu. dla jasności, żeby to wybrzmiało. Dieta wegetariańska jest pełnowartościowa, jeżeli jest odpowiednio skomponowana.
1: Odpowiednio skomponowana, dokładnie. To chyba jest podstawa tutaj w tym miejscu.
3: I teraz nawet dieta turbomięsna, ketogeniczna, niezjedzona w pełni poprawnie, też nie będzie odpowiednio zbilansowana dla nas dorosłych. Więc nie popadajmy w szaleństwa, że jeżeli nasze dziecko nie zje kotleta z soczewicy na obiad, to znaczy, że już jest koniec kaplica i już będzie niedożywione. Ile razy w naszych domach nasze dziecko również odeszło od stołu, które nie zjadło swojej porcji? Nie demonizujmy tej stołówki szkolnej, że ona jest faktycznie źle. Menu dla dzieci w placówkach oświatowych dzisiaj i pół roku temu musiało być odpowiednio zbilansowane. Mamy obowiązek dostarczyć dzieciom w placówce oświatowej przedszkolnej 70-75% dziennego zapotrzebowania na kaloryczność. Co to oznacza, że jeżeli mamy grupę wiekową, dajemy średnią ważoną, sprawdzamy dokładnie w naszych programach systemowych mikro, makro, elementy i każdy podpunkt, żeby później być zadowolonym, że na pewno to dziecko po zjedzeniu całej odpowiedniej porcji, no wiecie, jest najedzone. Tylko teraz pytanie, czy na pewno zjadło całą swoją porcję?
1: Jeszcze jedno pytanie zadam, bo za 11 dni pojawi się maleństwo na świecie. Czy znamy imię tego chłopczyka, czy jeszcze nie? To jest tajemnicą.
3: Nie znamy imienia. Bobas na razie będzie Bobasem. Mam nadzieję, że jak się wykluje, to wtedy cała historia...
2: Olśnienia.
3: Dokładnie tak. I dostanie olśnienia. No zobaczymy. Może powinnam zrobić z tego jakąś loterię, ale boję się.
1: Rozumiem.
3: Boję się, co z tego może wyjść.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Iwona Kania, zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: I Agata Gwiazdowska, ekspertka do spraw żywienia dzieci i twórczyni szefowa kuchni catering Pełny Brzuszek. Mamy dzieci, które chcą być, żeby dzieci były żywione pełnowartościowo. My zaraz po przerwie będziemy rozmawiać z profesorem Wiesławem Wysockim. Dzisiaj 17 września, tematów sporo. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Zmieniamy temat. Profesor Wiesław Jan Wysocki moim gościem. Witam serdecznie, panie profesorze. Udało się dotrzeć. Dzisiaj dzień pełen różnych wydarzeń, bardzo istotnych. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Witam, pięknie.
1: 17 września, no data symboliczna dla nas, to rocznica sowieckiej agresji na Polskę. I właśnie dzisiaj rosyjskie drony zaatakowały zachodnią Ukrainę, kilka kilometrów od polskiej granicy. Polska poderwała myśliwce, mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alertę RCB. Jak pan profesor odbiera tę, no niezwykłą niestety, zbieżność dat i wydarzeń? 17 września 39 rok i dziś 17 września.
2: To fatalne skojarzenia, które każe nam jak najgorzej myśleć o tym, co było, ale także i co dzisiaj nas czeka. Ale pozwolę sobie zacząć od takiej bardziej optymistycznej informacji. 17 września 1993 roku ostatni pludrak rosyjski opuścił Polskę.
1: Czyli są też...
2: No, niech to będzie takie przynajmniej trochę z pełną jakąś nadzieją, że nie każdy 17 był tak bardzo tragiczny i dzisiaj niestety te informacje były tragiczne i są tragiczne i ciągle nie wiemy. Znaczy czujemy, że zagrożenie się potęguje z każdą chwilą i te prowokacje rosyjskie się mnożą. I z jednej strony ja słyszę od tych, którzy sprawują władzę, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi, by użyć tej propagandowej tezy z okresu międzywojennego tuż przed wojną światową, a słyszę od tych, którzy mają bardzo dobrze w głowie, bo są wojskowymi, że jesteśmy naprawdę bezbronni. I to jest dopiero właściwie szok. Bo rzeczywiście, jeżeli się pokazuje jakieś takie kozły, te betonowe, przeciwczołgowe i to ma stanowić zaporę, to jest to śmieszne dzisiaj. Czy jakieś tam tak zwane bunkry naziemne, to też wszystko jest, mogłoby straszyć w XIX wieku. Dzisiaj mamy XXI wiek i to jest, myślę, że mało poważne to, co nam dzisiaj serwuje obecny układ władzy.
1: Ja przytoczę chociażby wypowiedzi najważniejszych polityków. Prezydent Karol Nawrocki powiedział dziś takie słowa: Rosja wciąż prowokuje, bo Rosja się nie zmienia. Premier Donald Tusk również zabrał głos. Ten 17 września jest wyjątkowym dniem, także pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa. A pana pytam, panie profesorze, czy faktycznie z perspektywy historyka doświadczeń tych, które przeżyliśmy przez tyle lat, możemy mówić o tym, że faktycznie istnieje taka ciągłość rosyjskiej polityki wobec Polski?
2: Ja się odwołam do polskiego premiera z okresu Rady Regencyjnej, profesora Kucharzewskiego, który wydał książkę Od Białego do Czerwonego Caratu. Dzisiaj można by dopisać mu w formie epilogu i z powrotem. Tam jest wyraźne, udowodnione, że Rosja w swej zmienności nie zmienia się, jeżeli chodzi o imperialne cele, o środki, o technikę działania. Jest tak samo, powiedzmy, czasem mniej, ale w zasadzie okrutna bardzo. I to widzimy, wielokrotnie się powtarza i jest pewien taki element, że system rosyjski współpracuje z bardzo podobnym, czy bardzo równoległym systemem niemieckim. I to jest największe zagrożenie. Dzisiaj też to mamy, ale chcę jeszcze sięgnąć do jednej pozycji, bo przecież tych porozumień niemiecko-rosyjskich mamy bardzo wiele. Już w XIX wieku Obama. Wcześniej, bo przecież na dobrą sprawę, żeby choćby przypomnieć złej sławy carycę Katarzynę. Przecież to była Niemka. Warto pamiętać. I wpływy lobby niemieckiego w Rosji carskiej były olbrzymie. Później też się nie zostały zerwane i kilka układów, między innymi w 20 roku, kiedy bolszewicy byli pod Warszawą i już zawierali układ, że mają tylko dojść do granicy dawnej niemieckiej. Oczywiście bolszewicy mieli swoje plany, bo oni chcieli przenieść do Niemiec rewolucję, a później dalej jeszcze. Później Locarno i cały szereg łącznie z tym układem Hitler-Stalin, czyli Ribbentrop-Mołotow, a dzisiaj ileż mamy tajnych układów rosyjsko-niemieckich, o których wiemy, a o ilu nie wiemy i będziemy dopiero gdzieś w przyszłości się dowiadywali.
1: No powiem, że nie brzmi to optymistycznie.
2: Nie, te stosunki są naprawdę najbardziej groźne dla nas. Były groźne, są groźne i niestety wedle tej tradycji historycznej będą groźne.
1: Czy my, patrząc oczywiście z perspektywy historii, możemy w jakiś sposób raz powiedzieć, że cele Rosji takie imperialistyczne, one się nie zmieniają, no bo ten jakiś taki ciąg, żeby się jak najbardziej rozprzestrzeniać, swoje terytorium jak najbardziej czynić jeszcze większe. Czy to wciąż może być taką jakąś przesłanką, że niestety to niebezpieczeństwo jest realne?
2: No, najgłupszy z polskich ministrów spraw zagranicznych, Radek Sikorski, mówi, że różnica między Putinem a Stalinem jest tylko taka, że Stalin zabijał masowo, natomiast Putin zabija jednostkowo, detalicznie, jak się wyraził. To nie jest żadna różnica, bo każdy z nich jest mordercą i tylko, zresztą dzisiaj by chyba już nikt o Putinie nie powiedział, że jest detalistą.
1: No, też tak myślę. Natomiast spójrzmy jeszcze troszeczkę w głąb historii, tak? Bo wiadomo, 17 września to jest także dzień, który obchodzimy jako Światowy Dzień Sybiraka. To też bardzo, bardzo ważna data, bardzo ważny moment. To święto w ogóle jest tak naprawdę od niedawna obchodzone, od nawet chyba, nie wiem, czy od kilkunastu lat dopiero.
2: Tak.
1: Więc wydaje się, że wiele lat trzeba było czekać, żeby w ogóle pamięć o ofiarach, tak, Syberii była w jakiś sposób, nie wiem, bardziej czczona, bardziej udokumentowana, wspominana. Dlaczego tak warto i należy to podkreślać, te wydarzenia?
2: W XIX roku powstał Związek Sybiraków, musimy o tym pamiętać, bo to wtedy zaczęli wracać, zwłaszcza wróciła bardzo zdziesiątkowana zresztą 5. Dywizja Strzelców Polskich, która osłaniała aliantów i w gruncie rzeczy tutaj Czesi nam się mocno przysłużyli, sprzedając nas za złoto, które oddali bolszewikom i stąd to wytrzebienie pod koniec XIX roku dotarły na naprawdę resztki tej dywizji. Ale z Sybirem Polacy się bardzo wcześnie zapoznawali. To zresztą Sybir w tradycji to jest zarówno konkretne miejsce, kraina geograficzna, ale też i pewna metafora na karę, na pewne egzekwowanie jakiegoś nadzoru więziennego. Zresztą mówiono o tym, że Syberia to loch, to nagrobek, czy raczej pieczara, czy w ogóle miejsce jakiegoś jakiejś tragedii. I rzeczywiście już od czasów królów Rzeczpospolitej Obojga Narodów i królów aleksyjnych ten problem się pojawia. Po wojnach z księstwem moskiewskim jeńcy tam trafiali, ale były to niewielkie grupy jeńców. To się później pojawiło na szerszą skalę w momencie, kiedy było powstanie Konfederacji Barskiej, powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Musimy zresztą pamiętać, że poza tysiącami tak zwanych turystów na Syberii, turystów polskich, Polacy tam wywoływali powstania. Powstanie bajkalskie.
1: Ale o tym to się chyba mało mówi
2: stosunkowo. W 865 roku, kiedy to bunt po prostu podnieśli i z bronią w ręku starli się, chcieli uciekać do Chin, niestety nie udało im się i przywódców powieszono, pozostali, znaleźli się na katorce, czyli w kajdanach musieli pracować, ale warto też pamiętać o tym, że Buriaci, którzy najczęściej się spotykali z polskimi skazańcami na Syberii, widzieli w Polakach ludzi wolnych. I Polacy tam do dziś są synonimem ludzi niezależnych, wolnych, mimo że byli skazańcami przecież, odbywających katorgę.
1: Rozmawiamy z profesorem Wiesławem Janem Wysockim. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną niezmiennie profesor Wiesław Jan Wysocki, prezes Okręgu Warszawa Światowego Związku Armii Krajowej i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego. Panie profesorze, 17 września, data bardzo symboliczna dla nas i ważna dla nas Polaków, oczywiście kojarzona i związana z agresją sowieckiej Rosji na Polskę w 1939 roku. My też dziś obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. To też bardzo ważny dzień, bardzo ważna data i pan w bardzo dużym stopniu miał udział w tym, aby powstał pomnik, który upamiętnia ofiary, pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie. Jak, czy trudno było, aby ten pomnik powstał?
2: Pomnik jest inicjatywą Wojciecha Ziemińskiego, już nieżyjącego niestety, ale żołnierza jeszcze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a potem wieloletniego opozycjonisty i twórcy wielu różnych działań opozycyjnych. To on pierwszy zapoczątkował upamiętnienia kopu Wytycznem. Zbudowaliśmy wtedy wspólnie kopiec, na którym była tablica i krzyż, właśnie dla tych w tej formacji, która pilnowała granicy wschodniej i zapłaciła 17 września okrutną cenę. Ale później pragnęliśmy, a zwłaszcza Wojciech Ziemiński chciał upamiętnić tych wszystkich, którzy w Golgocie Wschodu od 17 września padli. On zresztą mówił, że proces ludobójstwa w Polsce zaczął się od 17, i to systemem ciągłym, zaczął się 17 września 1939 roku do 1989 roku. I stąd też domagał się, póki żył, jeszcze wielu zadośćuczynień ze strony Rosji. Ten pomnik wsparty został przez wojsko. To saperzy nam bardzo pomagali, zwłaszcza z Kazunia. Oni zbudowali najpierw makietę pomnika, miał stanąć na osi królewskiej, ale tam nam nie bardzo pasowało ze względu na otoczenie przed ambasadą rosyjską, co nas najbardziej ucieszyło, ale wszyscy zagryzali wargi, żeby tylko nie tam. Ostatecznie stanął na Muranowie, na pośrodku między jezdniami ulicy Muranowskiej, i chyba to jest o tyle ważne, że każdy, kto przejeżdża, przechodzi, to widzi te krzyże, macewy i także symbolikę muzułmańską, bo przecież Rzeczpospolita była wielonarodowościowa, wielokulturowa i wieloreligijna. Chcieliśmy to upamiętnić. Oczywiście, zwłaszcza ze środowiskiem żydowskim było sporo kłopotu, ale wymusiliśmy, że i oni także zaakceptowali, bo mieli bardzo dużo obiekcji, że jak to macewa żydowska ma być obok krzyży? No, ale ostatecznie tłumaczyliśmy, że taka była dawna Polska, że obok siebie stali Żyd i chrześcijanin.
1: Wśród deportowanych były też dzieci, kobiety, osoby starsze. To też pokazuje skalę tak naprawdę sowieckich represji i okrucieństwa.
2: Ja mogę opowiedzieć jedną historię, o której długo nie mogłem mówić. Mianowicie zbierałem materiały i po iluś rozmowach z tymi, którzy doświadczyli dobrodziejstwa sowieckiego, wytworzył się pewien schemat i pewna pani opowiadała mi swoje przeżycia przez godzinę w tym schemacie. A potem zaczęła niesamowicie Gdzie się zachowywać? Wyjdź. Ja nie bardzo wiedziałem, jak się mam zachować, jak uspokoić. I po jakimś czasie, przez 2 godziny, wyrzucała mi zupełnie inną historię. Była śliczną, młodą dziewczyną, kiedy trafiła do łagru. Komendant obozu wziął ją, jak mi ona, to jest jej język. Ja i tak go bardzo delikatniam, cyzeluję. I ona mówi, stała się materacem. Urodziła dziecko, którym mogła się opiekować 4-5 tygodni. I to dziecko zabrano do domu, a ona wróciła do funkcji materaca. Urodziła 3 dzieci, o których nie miała pojęcia. Przyszła amnestia. Wróciła tutaj. Mieszkała w Białymstoku. Założyła rodzinę. I wypchnęła to wszystko, co było w Sowietach, gdzieś tam głęboko. I dopiero przy tej rozmowie to wyszło. Ileż takich tragedii było, których nie sposób zrozumieć i nie sposób w ogóle wypowiedzieć. Ja po tej relacji nie mogłem na ten temat w ogóle mówić. To jest też odporność psychiczna, bo przecież takich przypadków mógłbym przytoczyć bardzo wiele, a podobnych, a skala okrucieństwa jest tak olbrzymia, że trudno sobie uświadomić. I dlatego musimy ciągle pamiętać, że ta Golgota Wschodu musi być naszym doświadczeniem.
1: Tych, którzy przeżyli to piekło na ziemi, bo chyba nie da się tego inaczej nazwać słowami, jest już bardzo niewielu tak naprawdę. Oczywiście żyją ich członkowie rodzin, potomni, należący też do Związku Sybiraków, ale to, co mówi pan profesor, ta pamięć jest wręcz naszym obowiązkiem. Jedną z osób, która bardzo też pielęgnowała pamięć o i o ofiarach, ale Katynia również, był ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan, którego dziś pogrzeb odbył się w Warszawie. Pan profesor również brał udział w tych uroczystościach pogrzebowych. Bardzo dużo symboliki dzisiaj w tym dniu, jak państwo sami słyszą, bo i to, co dzieje się za naszymi granicami, tuż obok naszych granic, to, co dzieje się wewnątrz w kraju i te uroczystości pogrzebowe również.
2: Tak, to był ksiądz, który był werystą, prawdziwym takim, w którym nie szedł na kompromisy, na jakieś rozwiązanie pośrednie. Był naprawdę człowiekiem i wiary, ale i prawdy. Zdbał bardzo o historię, o prawdę historyczną. Dążył za wszelką cenę do upamiętnienia i jednocześnie tego, co nazywamy siłą narodu. On życie swoje całe poświęcił przede wszystkim temu, żeby na różny sposób mówić o tym, że życie człowieka od poczęcia jest do naturalnej śmierci. I tutaj nie było żadnych innych możliwości wpłynięcia na niego, żeby cokolwiek stał się koniunkturalistą. I stąd nawet hierarchowie kościelni mieli z nim problemy, bo można nawet go zamknąć w takim swoistym sloganie. Dobrze, że mamy księdza Małkowskiego, ale dobrze, że tylko jednego.
1: No, chyba wielokrotnie był też niezrozumiany, to co profesor już podkreślił. Myślę, że też wewnątrz raz środowiska kościelnego, ale też nawet zewnętrznie, tak? Wielokrotnie krytykowany przez wielu.
2: Tak, nawet przez tych przyjaciół, którzy wcześniej go wspierali, a później się odwrócili od niego, mówili, że on jest niereformowalny, ale jednocześnie pamiętajmy, że to był ten ksiądz, który był numer 1 na liście bezpieki, który powinien pierwszy zginąć, i on sam mówił, że ksiądz Jerzy Popiełuszko uratował jemu życie, bo nagłośnienie śmierci księdza Jerzego sprawiło, że już bezpieka miała znacznie krótsze ręce.
1: To, panie profesorze, tak patrząc na to, co dzieje się i też na to, jakie osoby odchodzą, co jest tak naprawdę najistotniejsze, najważniejsze w tym, żeby pamięć historyczna raz przetrwała, ale dwa, była przedstawiana w taki sposób również młodemu pokoleniu, żebyśmy pamiętali o tych też, no wiadomo, tragicznych wydarzeniach, bo tak naprawdę historia zawsze ma wpływ później na to, co dzieje się tu i teraz.
2: Dzisiaj jest nam łatwo mówić o tym, że historię mamy martyrologiczną, że cmentarze, że groby, doły śmierci i te ofiary są olbrzymie. Ale musimy pamiętać, patrząc na całe nasze dzieje, że to Polska potrafiła

0: Wolimy mówić o tym, że jesteśmy winni, znaczy odpowiedzialni, powinniśmy przepraszać świat, a my powinniśmy domagać się, żeby to świat nas docenił i nas podziwiał. No cóż, romantycy powiedzieli nam i myśmy to uwierzyli dzięki zresztą Sienkiewiczowi przede wszystkim, że jesteśmy narodem wybranym. Dwa narody obok, wybrane obok siebie istnieć nie mogą i stąd ten taki pewien konflikt, ale jednocześnie myśmy w to uwierzyli i ja myślę, że nie powinniśmy z tej wiary jakoś umniejszać. Raczej powinniśmy być dumni. Właśnie to jest ta prawdziwa pamięć, jeżeli jest się dumnym z własnej historii. I wszelkie jakieś minoderie, że mamy być jakimś tam gdzieś na uboczu historii, a tak jesteśmy, bo w żadnym podręczniku historii nie ma Polski, albo gdzieś jest tam tylko przypadkowo. Natomiast powinniśmy napisać historię Rzeczypospolitej, wielkiej historii po dzisiejsze czasy. I będziemy naprawdę narodem i dumnym, i z poczuciem tej wielkiej misji dziejowej, która także jest przed nami.
1: No dobrze, mówi pan profesor o tym, że powinniśmy napisać historię dumnej Rzeczypospolitej. Kto powinien ją napisać? Jak powinniśmy ją pisać, żeby w XXI wieku faktycznie ta nasza duma, ta nasza historia, te zasługi wybrzmiały nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na arenie międzynarodowej?
0: Ja miałem ambicje i jeszcze pozostało coś z tego, żeby stworzyć taki zespół, który by ocenił te nasze sukcesy historyczne, które dzisiaj rozkładają się na 9 państw europejskich. Bo to była dawna Rzeczpospolita. I warto o tym pamiętać, o Inflantach, o Prusach, o różnych o ziemiach ukrainnych i tak dalej. 9 dzisiaj jest tworów politycznych. Pewnie z Ukraińcami długo jeszcze nie będziemy mogli się porozumieć, ale pierwsze kontakty z Litwinami były bardzo złe. Jagiellonowie to zdrajcy. Jagiełło to przede wszystkim ten, który dzisiaj oni obchodzą już święta, które są naszymi świętami, bo to były wspólne. Rzeczpospolita obojga narodów przecież. Ja im mówiłem, że jak odrzucą tę naszą wspólną historię, to mają mitologię swoją i coś od końca XIX wieku. A taką będą dziurę. I udało mi się przekonać. Robimy wspólne różne rzeczy, które myślę, że przyniosą owoce, że następcy zrobią właśnie takie wielkie dzieło kompendialne, które pokaże Rzeczpospolitą w swoich wielkości.
1: Ja myślę, że to zadanie jest dla wielu, nie tylko dla historyków, ale też kinematografów, filmowców, szerokiej, tak, pojętej, tak, tak, całej medialnej grupy. Ostatnie pytanie, ostatnia prośba, ostatnią odpowiedź. Patrząc na 17 września 1939 roku, na dzisiejsze wydarzenia, czego ta historia powinna nas dziś nauczyć?
0: Przede wszystkim, przenosząc to na dzisiejsze realia, że nie możemy ufać wschodniemu sąsiadowi i zachodniemu także, bo dzisiejsze ich zbliżenia są kosztem naszym. I to jest ten przekaz historyczny, że musimy być silni. Dzisiaj mamy też wypowiedź Trumpa, że tutaj ma być baza amerykańska, taka już stała, większa, to jest obiecujące. Myślę, że marzenia o tym, żeby wreszcie mieć prawdziwego sojusznika, bo te na przykład wrześniowe przecież sojusze okazały się bardzo ułomne, ulotne.

0: trwałe. To czas myśleć o tym, chociaż nie na sojuszu mamy polegać, a przede wszystkim na sobie. My mamy mieć poczucie siły i tę siłę budować, a jednocześnie mamy zobowiązanie, by każde pokolenie przekazywało tę Polskę większą, bogatszą, pełniejszą następnemu pokoleniu. I to jest ten łańcuch pokoleń.
1: I tu stawiamy kropkę. Profesor Wiesław Jan Wysocki, bardzo dziękuję, a my za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę z kolejnymi gośćmi.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama.
4: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
5: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
4: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
5: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
4: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną kolejni goście, dwie Anny. Anna Murawska, pomysłodawczyni Orszaku Dziejów.
2: I, dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór. I autorka scenariusza tego niezwykłego wydarzenia oraz Anna Witkowska, która wystąpiła w roli Haliny Konopackiej w tym to Orszaku. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. My dziś mamy szczególną datę, przed chwilą gościliśmy profesora Wiesława Wysockiego na naszej antenie 17 września 1939 roku, ale kontynuujemy rozmowę o historii i troszeczkę w inny sposób. W zeszłą sobotę odbyła się 6. edycja Orszaku Dziejów i chciałam zapytać pomysłodawczynię tego projektu, co to za wydarzenie?
2: Wyjątkowe. Wyjątkowe wydarzenie, ponieważ na ulicach Warszawy, na Krakowskim Przedmieściu, na Placu Zamkowym pokazujemy całą historię Polski w ciągu zaledwie paru godzin. Od Mieszka I do Jana Pawła II przedstawiamy 150 postaci historycznych w pięknych strojach z epoki, z rekwizytami, które przypominają dokonania tych postaci i pozwalamy, aby te postacie oprócz tego, że zaprezentują się na scenie, to jeszcze wyszły do ludzi i żeby ludzie mogli z nimi porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie, otrzymać od nich pamiątkowe wizytówki, po prostu nawiązać kontakt z historią.
1: Skąd w ogóle pomysł na tego typu przedsięwzięcie?
2: Pomysł się zrodził dawno, dawno temu, 10 lat temu, Aniu, pamiętasz?
3: Tak, 10 lat temu.
2: grałyśmy taki spektakl w Szkole Strumienie, Teatr Biedronka, Parentes, postanowił, że z okazji 1050-lecia sztu Polski odegramy całą historię Polski na scenie. No ale to taka była akademia, która polegała właśnie na tym, że
3: no ale ta akademia zgromadziła ogromną rzeszę widzów wtedy w szkole, tak? I widzów zrobiła naprawdę duże wrażenie. I potem chyba pomysł właśnie, żeby wyjść z tym teatrem, wyjść z podręczników. Ktoś tak ładnie powiedział właśnie, że historia wyszła z podręczników na ulicę miasta, żeby się właśnie spotkać z mieszkańcami miasta, z turystami i wzruszyć, zachęcić do sięgnięcia po książkę.
1: Ja przed chwilą pytałam profesora, który był u nas w studio, o to, jak można opowiadać historię, czy jak należy, nie wiem, promować naszą polską historię nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Myślę, że ten sposób wyjścia na ulicę, wyjścia podręcznika na ulicę miast, to jest właśnie, może być jeden z tych oto sposobów.
2: Myślę, że tak, bo jak z bliska zobaczymy orły przednie, które są symbolem na naszym godle, żywe ptaki, które tam rozpościerają swoje skrzydła, to uświadamiamy sobie właśnie, czym jest ten ptak, który jest takim naszym, powiedzmy tu, symbolem. Też jeżeli podejdziemy do króla, który ma koronę, mam tutaj ze sobą taką piękną koronę Bolesława Chrobrego, zrobioną ręcznie.
1: To jest Państwo rekwizyt, tego nie oczywiście widzą, ale no faktycznie piękne, czy to są prawdziwe klejnoty?
2: To nie są prawdziwe klejnoty, oczywiście. To nie jest prawdziwe złoto, ale ma na takie wyglądać. To jest rekwizyt teatralny, ale właśnie jeśli król Bolesław Chrobry, czy tak jak tutaj Halina Konopacka.
3: Tak, ja tutaj przyniosłam dysk. Zdobyłam go specjalnie właśnie na tę okoliczność, do tego, żeby przybliżyć tą postać, tak, i żeby powiązać, bo w końcu to była pierwsza polska złota medalistka olimpijska właśnie w rzucie dyskiem, trzykrotna mistrzyni świata w rzucie dyskiem. No i właśnie ten rekwizyt pomaga mi też.
2: Medal złoty?
3: Złoty medal, tak. Chociaż ten złoty medal Halinie Konopackiej zaginął.
1: Ale widzę, że odnalazł się. Ładny Witkowskiej. Odnalazł się po latach. Ale to niezwykła postać, no niezwykła historia, tak? I tutaj wracamy jak bumerang do II wojny światowej 1939 roku, gdzie Halina Konopacka brała udział w ewakuacji polskiego złota przez Rumunię. To taki dosyć niezwykły fragment jej biografii. Nie tylko to złoto tutaj olimpijskie, złoto takie w mistrzostwach sportowych zdobyte, ale też złoto, złoto.
3: No tak, ten duch sportowy, który Halina miała w sercu i ten zapał ogromny, myślę, że był takim przyczynkiem do tego, że miała tą wielką odwagę potem, żeby wziąć udział w takiej trudnej akcji ewakuacji polskiego złota. Oni, tak jak czytałam w książce, we wspomnieniach, to były naprawdę trzeba było mieć dużo odwagi, żeby w tak brawurowej akcji. Ona prowadziła jeden z autobusów, bo to były wtedy autobusy, do których załadowano skrzynie ze złotem, i ona prowadziła w tym konwoju jeden z autobusów i musieli bardzo uważać, żeby niemieckie samoloty nie dostrzegły ich i nie stała się rzecz trudna. Także naprawdę wielki wyczyn.
1: Stanisława Leszczyńska to też niezwykła postać, położna z Birkenau, która uratowała wiele tysięcy dzieci. To też jedna z postaci, która była przedstawiona podczas Orszaku Dziejów.
2: Tak, w tym roku mieliśmy 5 pań jako główne postacie i w tym właśnie 2 były z czasów II wojny światowej. I Stanisława Leszczyńska, pani, która odgrywała tę postać, to niosła przez cały Orszak Dziejów własne niemowlę na rękach. Dosyć ciężkiego synka, ale mamy nadzieję, że wzruszała tym wyglądem. I też
3: autentycznością.
2: Tak, autentycznością. No, bardzo chcemy o tych postaciach przekazywać prawdę historyczną. Chcemy opowiadać o nich, o ich bohaterstwie, o ich codzienności, o ich osiągnięciach. Właśnie przez ten osobisty kontakt z ludźmi. Więc takie spotkanie ze Stanisławą Leszczyńską, która jest, można powiedzieć, w tym momencie świeżo po odebranym porodzie. Myślę, że inspiruje i też pobudza do zainteresowania historią i zainteresowania tymi wielkimi przodkami, których mieliśmy naprawdę wielu i którymi powinniśmy się chwalić, z których powinniśmy być dumni i o których powinniśmy jak najwięcej wiedzieć.
1: Tegoroczny Orszak to 6. edycja. On odbywał się pod hasłem Piękne, Dobre, Mądre i niemal połowę to były postacie kobiet. Dlaczego właśnie zdecydowałyście się na to, żeby kobiety były tak wyeksponowane?
2: Często jest tak, że właśnie w tej naszej historii znamy postacie historyczne męskie, a kobiety są trochę mniej znane. My natomiast, jak rozpoczęliśmy Orszak Dziejów, to stało się tak trochę chyba mimowolnie. Wyeksponowaliśmy bardzo dużo postaci kobiecych, dlatego że do Orszaku zgłaszają się rodziny. Idą tatusiowie, i chcą też iść mamusie. Więc czasami idzie para, jak Chrobry i jego małżonka Emilda, czy Mieszko z Dobrawą, czy król Jan III Sobieski z Marysieńką, ale są też takie postacie jak Chopin, który jakby trudno mu znaleźć parę. I na przykład może właśnie jego małżonka prawdziwa tak chciałaby też coś zagrać. I tym sposobem zaczęłam szukać różnych postaci kobiecych, które zaznaczyły się w naszej historii. Mówiąc szczerze, wstyd mi było, jak mało wiedziałam i jak wiele tych kobiet mamy, którymi możemy się chwalić. To jest niesamowite. Ja na przykład dowiedziałam się o Bronisławie Długuskiej, która była siostrą rodzoną Marii Skłodowskiej-Curie, dzięki której można powiedzieć, że Maria mogła studiować na Sorbonie. My mamy taką umowę, że najpierw Maria zarabiała takimi lekcjami, zarabiała pieniądze, żeby jej siostra Bronisława studiowała w Paryżu, a potem siostra ją ściągnęła do Paryża, żeby Maria mogła studiować. Więc też się przyczyniła do osiągnięć Marii, a sama też bardzo zacna zakładała też w Zakopanem, w ogóle Muzeum Tatrzańskie stworzyła, szpitale gruźlicze i niesamowite w ogóle historie każdej z tych kobiet. Także warto jest otwierać te karty z historii i wychodzić z nimi do ludzi, bo też pobudza nas do myślenia i może też tak daje nam wzory. My powinniśmy też być tacy.
1: Ale też chociażby matka Elżbieta Róża Czacka w 150. rocznicę urodzin i roku Matki Czackiej, więc też idziemy trochę szerzej, nie tylko noblistki, nobliści czy mistrzyni olimpijskie, ale też no, kobiety, które w kościele czy dla kościoła się zasłużyły mocno.
2: Można powiedzieć, że Matka Róża Czacka zasłużyła się dla kościoła, ale nie tylko dla kościoła, dla społeczeństwa. To jest społeczniczka, która ona sama doznała takiego wypadku, spadła z konia i straciła wzrok. Szukając pomocy różnych lekarzy, usłyszała od dobrego specjalisty, niech pani nie szuka więcej po świecie lekarzy. Sytuacja jest beznadziejna, wzroku pani nie odzyska. Proszę się zająć niewidomymi, którymi się w Polsce nikt nie zajmuje. I ona po prostu zajęła się niewidomymi. No, owoce znamy, znamy laski. Założyła zakład dla niewidomych, założyła bibliotekę brajlowską, dostosowała alfabet Braila do polskich, polskie znaki, stworzyła w tym alfabecie Braila. Także niesamowite osiągnięcia dla, też dla właśnie polskiego społeczeństwa, tej części osób, które są osobami niewidomymi.
3: No i właśnie taką mam refleksję, bo na scenie stałam w takiej krótkiej etiudzie z koleżanką, która odgrywała tą rolę Matki Róży Czackiej i byłam ogromnie wzruszona, bo patrzyłam na nią i widziałam tą postać, tak jakbym cofnęła się w czasie i tak sobie pomyślałam wtedy, że właśnie każda z nas, każda z osób, które bierze udział, taki aktywny udział w orszaku, wcielając się w te różne postacie, ona bardzo dużo szuka tych informacji o tej osobie. Chce jak najbardziej przybliżyć się do tej postaci, żeby ją potem jak najlepiej i najwierniej oddać, występując już właśnie w orszaku dziejów. I to jest też taka historia, która się dzieje potem w rodzinie całej, tak? Ja akurat zupełnym przypadkiem wybrałam rolę Haliny Konopackiej.
1: No właśnie zapytać, co cię
3: najpierw
1: zainspirowało.
3: Najpierw szukałam roli dla mojego męża, który jest aktywny sportowo i od razu na liście znalazłam nazwisko Stanisław Marusarz i wiedziałam, że to jest właśnie taka rola, w której mój mąż czułby się dobrze i chciałby w niej wystąpić i też zgłębić tą postać. No i okazało się, że na liście przed nim jest Halina Konopacka. I zaczęłam czytać. I ja tutaj właśnie wielki ukłon w stronę Ani, bo dzięki niej zdobyłam tak dużą wiedzę o tej postaci, a miałam naprawdę niewielką.
1: Tutaj stawiamy kropkę i po przerwie wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio Anna Murawska i Anna Witkowska. Rozmawiamy o Orszaku Dziejów, o wydarzeniu, które przybliża nam historię. Pięknie tutaj panie powiedziały, to wyjście historii z podręcznika na ulicę. Anna Witkowska, przed przerwą mówiłaś o tym, Aniu, że wcieliłaś się zresztą już po raz trzeci, tak, jeśli dobrze dopytałam, w postać Haliny Konopackiej. Gdybyś mogła nam bardziej przybliżyć tę postać, a szczególnie to, co ciebie w niej najbardziej zainspirowało. Państwo nie widzą, ale
2: tak, do
1: Ania przyniosła z albumem.
2: Przyniosłam piękną książkę z radości życia i chyba to jest właśnie to coś, co mnie najbardziej zainspirowało w niej. Ona miała w sobie ogromną radość życia i ta radość życia towarzyszyła jej nie tylko w tych zmaganiach sportowych, bo ona sportowcem była właśnie w sumie krótko, tak, krótko, ale i była wszechstronnie uzdolniona sportowo. W lekkoatletyce i w tym był po prostu ogromny zapał, taka wielka radość i to była taka pierwsza rzecz, ale czytam książkę dalej, bo mam w tej książce jest historia jej życia. Bardzo polecam tą książkę, jest pięknie wydana i ma piękne fotografie, co też pozwala się cofnąć w czasie. I potem widzę kobietę, która jest wykształcona bardzo, zna 3 języki obce, zna perfekcyjnie język francuski, rosyjski i angielski. Widzę kobietę, która potrafi zachować się i odnaleźć się w roli żony dyplomaty. Widzę kobietę, która maluje, która pisze wiersze, która projektuje modę. Także jej życie było bardzo bogate. Ja myślę, że ona wtedy, kiedy z taką ogromną odwagą, bo ona była ogromną patriotką, kiedy uczestniczy w tej akcji ewakuacji złota z Banku Polskiego, tak się zastanawiałam, czy wtedy miała świadomość tego, że nie będzie mogła wrócić do Polski. No i tak się stało, nie mogła wrócić do Polski. W tym 1939 roku i później wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, tam została, ale myślę, że jej serce zawsze było tutaj w Polsce i tutaj w Polsce jest pochowana. Na Orszaku Dziejów podeszła do mnie osoba, która powiedziała, że co roku odwiedza jej grób na cmentarzu na Brudnie i tak sobie myślę, że chyba czas na to, żebym się też tam wybrała na spacer. W planach miałam też udać się na ulicę, gdzie mieściło się mieszkanie, gdzie mieszkała Halina Konopacka. Także niezwykła postać i bardzo polecam przeczytać książkę. Cudowna podróż w czasie.
1: Kobieta renesansu, bym
2: kobieta
1: wręcz
2: renesansu,
1: powiedziała.
2: Tak.
1: Ale też powiedziałaś o tym aspekcie modowym. Tutaj Ania ma na sobie piękny czerwony beret, sweterek taki, no,
2: tak, bo
1: bardzo
2: Halina Konopacka
1: gustowny, biały.
2: Sama robiła sobie też takie czerwone bereciki. Właśnie ona słynęła z tego, była została ogłoszona Miss Olimpiady. Ona słynęła z tego, że wprowadzała takie bardzo wyraźne i akcenty, takie coś swojego przemycała. I ten właśnie czerwony beret na stokach. Ona kochała Tatry, jeździła w Tatrach na nartach i tam jeździła w czerwonej czapeczce i w czerwonym sweterku.
1: Trend sweterka. Biały sweterek z orłem.
2: Tak, ja mam biały, bo w kolorach biało-czerwonych na olimpiadzie szukałam tych zdjęć z tamtych czasów, ale są tylko kolorowane. Znalazłam, no i są czarno-białe, a na kolorowanych znalazłam właśnie ten wzór, który mi posłużył do tego, żeby przygotować ten strój.
1: Słyszałam też od uczestników Orszaku Dziejów, że to jest wydarzenie nie tylko pokazujące historię na ulicach miasta, ale też wciągające całe rodziny. twoja rodzina również zaangażowała się?
2: Tak, w naszym przypadku właściwie cała rodzina jest zaangażowana.
1: I w jakie role?
2: Mamy cztery córki, więc jest tym bardziej przyjemnie ubierać je i przygotowywać do tego wydarzenia. Dzieci niosą w orszaku, dzieci niosą tabliczki z imionami postaci, poszczególnych postaci. Moje córki były ubrane tak jak ja i to też robi
1: czyli
2: robi
1: małe wrażenie. Kopie albo tak, młodsze kopie.
2: Albo występują w strojach harcerskich, ponieważ harcerze też nas bardzo wspierają tutaj w organizacji tego wydarzenia.
1: Podczas wydarzenia jest też dużo różnych atrakcji dla młodszych, stanowiska edukacyjne, gry historyczne, także dla każdego coś się znajdzie i na pewno nikt nie będzie się nudził, ale wydarzenie to objęła patronatem pierwsza dama Marta Nawrocka i też skierowała list do uczestników.
3: Tak, wydarzenie zostało objęte patronatem pierwszej damy. Może dlatego, że właśnie takie hasło piękne, dobre, mądre nam w tym roku miało przyświecać i przyświecało. Otrzymaliśmy list od pana prezydenta i pani prezydentowej. Także to jest list od obojga. I takie piękne zdanie na końcu tego listu, które mnie osobiście bardzo wzruszyło. Niech ten dzień będzie wielkim manifestem dumy z naszego wspólnego biało-czerwonego dziedzictwa i wyrazem szacunku dla polskich losów. I mi się wydaje, że właśnie nam to przyświeca. My bardzo chcemy być dumni z naszych przodków i chcemy zamanifestować tą dumę. I tak jak Ania opowiada o Halinie Konopackiej, to prawie każda z tych postaci, która przyjmuje na siebie, właśnie. To fascynuje się, chce jak najbardziej, jak najwięcej przekazać o tej swojej postaci. I tu na ustach Ani taka radość właśnie też czuję od już tej pierwszej edycji Orszaku Dziejów, że przynosimy radość. Nie tylko rodzinom, które biorą w tym udział tak bardzo zaangażowane i przebierają się, ale też tym przechodniom, którzy się cieszą.
2: Jak w tym roku podeszło do nas małżeństwo, które przyjechało z Kalisza, znaleźli się na orszaku, gdzieś zobaczyli jeden z naszych plakatów i mieli łzy w oczach, naprawdę mieli łzy w oczach, łzy wzruszenia. Powiedzieli, że tak pięknego wydarzenia nie spodziewali się. I każda z tych postaci sprawiała, że się ogromnie wzruszali.
3: Ja słyszałam od pana, który odgrywał, przepraszam, że ci przerwałam, odgrywał Stefana Scholz-Rogozińskiego, naszego podróżnika po Afryce, że właśnie państwo z Kalisza zachwyceni byli spotkaniem z nim, bo Stefan Scholz-Rogoziński urodził się w Kaliszu. Także to są takie spotkania i rozmowy bardzo sympatyczne.
2: I dostałam nawet kwiaty, wiesz? Od jednego pana podszedł do mnie.
1: W tym stroju wcale się nie dziwię, tak. Że pan podszedł z kwiatami.
2: A zagraniczni turyści, to też było fajne, podchodzili i pytali się, jakie mamy święto dzisiaj. Także
3: myślę też, że jesteśmy
2: taka
3: takimi
2: piękna promocja Polski.
3: Ambasadorami Polski i wiele ludzi z zagranicy dowiaduje się, że Polska ma tak daleką historię, bo jak widzą tych królów z czasów średniowiecznych, to uświadamiają sobie, że nie jesteśmy państwem, które zrodziło się raptem kilkadziesiąt lat temu, czy 100 lat temu, ale że naprawdę mamy 1000 lat historii i to też jest nasze zadanie. Mamy wizytówki w języku angielskim i obcokrajowcom wręczamy te wizytówki, także wracają do domów z ładnymi fotografiami i z pamiątką w postaci krótkiej informacji o naszych
2: wielkich. Każdej postaci, tak. Każda postać ma wizytówki i każda postać ma też identyfikator. Taki bardzo ładnie przygotowany i można sobie też przeczytać, zerknąć, tak, wiedzieć, z kim ma się do czynienia.
1: Tych z państwa, którzy chcieliby zobaczyć fotorelacje, odsyłamy na stronę, na fanpage'u na Facebooku. Tam na stronie Orszaku Dziejów można już te zdjęcia zobaczyć. Ja zapytam, czy za rok planujecie rozszerzyć to też na inne miasta w Polsce, czy tylko Warszawa będzie, że tak powiem, tutaj doceniona?
3: Zapraszamy inne miasta do organizacji Orszaku Dziejów już. 4 razy odbył się Orszak Dziejów w we Wrocławiu. Przepraszam, teraz będzie piąty orszak dzieł we Wrocławiu. Już czterokrotnie odbył się w Zamościu i chyba pięciokrotnie też w Ryczowie. Także mamy takie zwiastuny w Polsce. Jeszcze mało, ale zachęcam. Jeśli ktoś chciałby przygotować taki orszak dziejów, może też z lokalnymi swoimi bohaterami, bo to tak Warszawa, to powiedzmy tacy najważniejsi nasi tutaj centralni bohaterowie, ale jest wiele też wspaniałych Polaków, którzy są ważni dla
2: danej społeczności.
3: Dla danej społeczności, tak. I zachęcamy też, żeby takie orszaki dziejów organizować i jesteśmy chętni, można z nami nawiązać kontakt przez stronę orszakdziejów.pl i tam zapytać, jak to zrobić, podpowiemy, zachęcimy, podzielimy się tym, co mamy.
1: Czy pobijecie rekord tegoroczny w przyszłym roku? Taki jest plan? Ile było uczestników?
2: No pewnie, że pobijamy.
3: No były tysiące. Postaci mieliśmy 150. Nie wiem, czy będziemy pobijać rekord postaci, bo nie możemy się rozciągnąć do Wilanowa. Tak? Ale zajmujemy sporą część ulicy i idziemy trochę czasu, także...
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Murawska i Anna Witkowska o orszaku dziejów. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.
1: A po 23:00 zapraszamy Państwa na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Gośćmi będą ksiądz dr Marek Piedziewicz, rzecznik prasowy diecezji elbląskiej, autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Szena. Ja już kłaniam się i życzę spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dwie minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Tym razem spotykamy się po raz 2092, a Nocne Światła od poniedziałku do czwartku, o tej właśnie porze zaczynamy. Program trwa dwie godziny i tak już jest od ponad 13 lat. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio. Możecie nas Państwo odbierać na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Także w Ameryce, gdzie w tej chwili około 17, przynajmniej na wschodnim wybrzeżu. A dlaczego o Ameryce? O tym za chwilę. Przypominam także, że na Facebooku, jak zawsze od wielu, wielu już lat, możecie Państwo współtworzyć program, do czego zapraszam pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Komentarze, refleksje, myśli, pytania, doświadczenia, wątpliwości i tam przestrzeń, która jest dla Państwa, do Państwa dyspozycji przez najbliższe dwie godziny. Forum wymiany myśli dla świetlików. Dzisiaj o księdzu, biskupie, teologu, filozofii, ale także jednym z pierwszych wielkich głosicieli Ewangelii w radiu i telewizji. Można powiedzieć, że spodziewam się, że zostanie patronem tych mediów po beatyfikacji, która już niebawem. Fulton J. Sheen potrafił przyciągnąć przed ekrany miliony ludzi. Naprawdę, to jest skala, którą trudno sobie obecnie wyobrazić. A jednocześnie przypominał, że za każdą ludzką historią kryje się głód Boga, prawdy i miłości. Dzisiaj wybieramy się jego śladami wraz z Państwa i moim gościem. Tego wieczora w cyklu Ludzie Boga arcybiskup Fulton John Sheen, jeszcze jako sługa Boży, przed jego beatyfikacją, jak wspomniałem, 24 września będzie miała miejsce, a więc w przyszłym tygodniu. A z nami przez najbliższe dwie godziny będzie ksiądz dr Marek Piedziewicz, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Zwierzchnie, rzecznik prasowy diecezji elbląskiej i autor książki zatytułowanej Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena. Witam księdza, szczęść Boże, dobry wieczór.
2: Witam serdecznie, szczęść Boże.
1: Proszę księdza, no co roku mamy beatyfikowanych i wyświęconych wiele osób. Dlaczego akurat ksiądz skupił się na arcybiskupie Fultonie Sheenie?
2: Można powiedzieć, że od lat jestem zainteresowany jego życiem, jego dziełem, tym, co zostało jako spuścizna po arcybiskupie Fultonie Sheenie, ale też jako inspirację dla współczesności. No i ponieważ te moje związki z nim są już takie długoletnie, no to beatyfikacja tym bardziej stała się taką okazją, żeby ponownie przybliżyć go także polskim czytelnikom przez wydaną właśnie książkę.
1: No to ksiądz zrobił to rzeczywiście w sposób interesujący, bo to nie jest typowa biografia, czyli urodził się, wstąpił do seminarium, został wyświęcony, błogosławił, taką miał posługę, napisał takie książki, zostawił po sobie takie myśli. To jest, można powiedzieć, książka drogi. Jak sam zresztą tytuł wskazuje, ale to nie jest tylko droga, która jest nabijaniem kilometrów na licznik, to jest droga poznawania pewnego człowieka, ale właśnie także jego duchowości, jego schedy, którą po sobie zostawił, która też sprawiła, że stanie się błogosławionym Kościoła katolickiego. Czyli krótko mówiąc, odkrywamy nie tylko niezwykłą postać Kościoła XX wieku, ale przede wszystkim człowieka głębokiej wiary.
2: Oczywiście wiara stała u źródła wielu aktywności arcybiskupa Fultona Sheena, jego licznych dzieł, które tworzył jako wykładowca, jako pasterz, jako biskup, jako człowiek, który podążając za Jezusem chciał po prostu pokazać go innym. Stąd właśnie wiara jest fundamentem całego jego życia i takim motorem napędzającym jego aktywność. No i książka, którą udało mi się przygotować, rzeczywiście ukazuje też te duchowe bogactwo arcybiskupa Fultona Sheena, bez którego nie sposób go zrozumieć, no bo patrząc na sukces, który odniósł, moglibyśmy widzieć w nim jedynie no, kogoś w rodzaju celebryty, ale pomijając tę duchową głębię i te duchowe fundamenty jego życia, no ten obraz byłby daleko niepełny.
1: No właśnie, bo tutaj musimy powiedzieć, że Sheen jest w Polsce coraz bardziej znany. Wiele jego książek wyszło już w polskim tłumaczeniu i od wielu lat także ma swoje kanały na mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się fragmenty jego myśli, książki, gdzie są różne spotkania, gdzie jest propagowana jego osoba, ale mam przekonanie, że dla wielu, a przynajmniej dla niektórych słuchaczy, jego nazwisko wciąż może mówić niewiele. Jak przedstawiłby ksiądz komuś, kto nigdy o nim nie słyszał?
2: Myślę, że trudno tutaj o taką skondensowaną cenzurkę, ale przede wszystkim powiedziałbym, że był to człowiek, który potrafił dotrzeć do ludzi w sposób interesujący, potrafił wykorzystać narzędzia, którymi dysponował, a można powiedzieć, że jego życie pokazuje ten rozwój narzędzi, z których korzystał, no bo pierwszym było, no, to słowo bezpośrednio kierowane, można powiedzieć, z Zambony, z katedry uniwersyteckiej, gdzie pracował. Następnie także za pomocą książek, kolejno pojawia się radio. No i wreszcie ten finalny punkt to telewizja. Fulton nie doczekał epoki internetu, który zapewne też umiał wykorzystać, ale generalnie no, znajdował właśnie te źródła, te kanały dostępu do człowieka i robił to w sposób tak dobry, można byłoby powiedzieć, tak interesujący, tak ciekawy dla odbiorców, że spotykało się to naprawdę z ogromnym zainteresowaniem. Gdyby poczytać takie wspomnienia z lat 50., kiedy Sheen no, był na takiej największej fali, można powiedzieć, właśnie dzięki temu, że miał przez kilka lat stały program w telewizji, to właśnie spotkamy się między innymi z takimi opisami, że wręcz ulice w niektórych miastach pustoszały, dlatego że ludzie tak tłumnie i tak chętnie siadali przed telewizorami, żeby zobaczyć, co w tym tygodniu powie nam biskup Fulton Sheen. To no właśnie taka jego niezwykła kreatywność, umiejętność docierania.
1: No tak, tutaj pewną uwagę redakcyjną muszę zrobić, bo ten program jest przed beatyfikacją, jak już wspomniałem, 24 września, czyli w przyszłym tygodniu to będzie dokładnie czwartek za tydzień. Warto mówić póki co o Fultonie Sheen jako słudze Bożym, no bo de facto jeszcze nie jest stricte beatyfikowany, no ale błogosławiony już pojawia się w tytule księdza książki, tak więc oczywiście pozostawimy tytuł bez zmian, aczkolwiek mówimy o słudze Bożym. To tak, żeby tutaj pewną jasność wprowadzić co do terminologii, którą będziemy się posługiwać przez najbliższe 2 godziny. Natomiast rzeczywiście to, co ksiądz mówi, miliony Amerykanów siadały przed telewizorami, żeby słuchać no, księdza w sutannie, który stał przy tablicy i mówił o Bogu, o grzechu, o miłości, o samotności, o śmierci. Właściwie o tym wszystkim, z czym człowiek w tej naszej coraz bardziej rozbuchanej cywilizacji się mierzy. Szczególnie mówię o samotności wobec takiego funkcjonowania w wielkim mrowisku, gdzie drugi człowiek, który żyje za ścianą, jest może nieznany. No właśnie, on potrafił konkurować z największymi, jak ksiądz mówił, gwiazdami amerykańskiej telewizji. No i to jest pytanie, bo rzeczywiście, jeżeli to było parędziesiąt lat temu, to dlaczego jeszcze po tych kilkudziesięciu latach nadal chcemy go słuchać? Czy to, co mówił, się absolutnie nie zdeaktualizowało według księdza?
2: Myślę, że to jest klucz właśnie do zrozumienia jego popularności, którą widzimy obecnie w Polsce. No bo trzeba powiedzieć, że w zasadzie początki tej popularności datujemy na rok 2014, kiedy pojawiła się pierwsza współcześnie przetłumaczona książka Fultona Sheena. Jest autorem około 70 pozycji. Dodam tak na marginesie, że na ile ja znalazłem taką wiedzę, no to pierwsze tłumaczenia jego książek pojawiły się w Polsce w 1946 roku, ale to było bardzo skromne. Natomiast tutaj chodzi o te nowoczesne tłumaczenia, te bardzo współczesne. Więc ludzie czytają Fultona Sheena i to jest ta specyfika polska, gdzie my poznajemy go przez książki, gdzie Amerykanie jednak głównie poznali go przez telewizję, a także przez radio, bo znajdują tam no właśnie aktualne problemy i bardzo interesujące odpowiedzi na pytania, które sami przeżywają, które ich nurtują. No, chociażby kilka dni temu na polskim YouTubie pojawił się film z tłumaczeniem katechezy arcybiskupa Sheena wygłoszonej do studentów na temat Eucharystii. No i przez kilka dni ma ponad 100 tysięcy odsłon, więc to pokazuje, jakie jest zainteresowanie tym, co Fulton Sheen mówi, no i jaka jest głębia jego myśli, że ktoś, kto wysłucha go, no ma takie poczucie, że to naprawdę do mnie trafia.
1: No, nie jeden influencer byłby zadowolony z takiej klikalności. Był księdzem, biskupem, teologiem, filozofem, kaznodzieją, autorem i człowiekiem mediów, który z tych wymiarów jego osoby jest najważniejszy, żeby go zrozumieć dla odbiorcy, a także dla księdza, przez który pryzmat ksiądz patrzy na osobę Fultona Sheena.
2: Właśnie tutaj możemy zobaczyć, że widzimy taki wielki sukces, prawda? A sukces jest czymś no tak atrakcyjnym, tak bardzo pociągającym, że można właśnie tak zredukować Fultona Sheena, że to był człowiek wielkiego sukcesu. Ale nigdy nie pojmiemy tego sukcesu bez jego życia duchowego, czyli to jest klucz Fultona Sheena. To jest istota jego posługi, można by powiedzieć, ale też sposobu funkcjonowania. Wszystko, co robił, zanurzał w modlitwie, a jednocześnie z modlitwy czerpał inspirację do tego, co dalej robił. I właśnie on jest wzorem takiego człowieka, który w świecie, który mógłby uznać modlitwę za stratę czasu, pokazuje modlitwę jako priorytet, jako fundament nie tylko życia duchowego, ale też wszelkich innych działalności. Ta modlitwa dodawała mu siły i właśnie, jak stwierdził w swojej autobiografii, sprawiała, że rodziły się różne inspiracje, które potem w swojej aktywności wykorzystywał.
1: No to w takim razie, skoro Fulton Sheen był przede wszystkim człowiekiem Boga, co jak najbardziej pasuje do tego cyklu, w którym dzisiaj spotykamy się ze sługą Bożym jeszcze, a niebawem błogosławionym, z cyklu Ludzie Boga, no to czy on się przypadkiem znalazł w świecie mediów, czy raczej był człowiekiem mediów, który konsekwentnie wykorzystywał je do głoszenia Boga?
2: Można powiedzieć, że to, że trafił do mediów, poniekąd było przypadkiem, bo trudno byłoby powiedzieć, że on dążył do tego, aby znaleźć się w mediach. Natomiast inni, znając go jako po prostu mówcę, kaznodzieje, wykładowcę, widzieli tak wielki potencjał w tym człowieku, że kiedy pojawiały się jakieś tutaj okazje czy sposobności do tego, żeby stworzyć coś o charakterze religijnym, czy to w radiu, czy w telewizji, no to właśnie myślano wtedy o Fultonie Sheenie. Czyli raczej, znając jego biografię, trzeba byłoby powiedzieć tak, że po prostu widziano te jego wybitne zdolności oratorskie i stąd rodziły się potem pomysły, żeby wykorzystywać je dalej. No na przykład to, że w ogóle trafił na stałe do radia, wiązało się z tym, że jako ceniony mówca został zaproszony do wygłoszenia kazania w ogromnym, ogromnym kościele misjonarzy świętego Pawła w Nowym Jorku, a było to zgromadzenie, które za cel swojej misji obrało sobie docieranie z Ewangelią przy wykorzystaniu najnowszych środków komunikacji. No, radio wtedy było zupełnym nowym, to było coś naprawdę bardzo nowoczesnego. No i po tym kazaniu, które wygłosił, Sheen dostał propozycję dalszej współpracy z zakonem, no i też współpracy właśnie z jego radiostacją. I to też jest taki mało znany w Polsce wątek, że arcybiskup Sheen prowadził właśnie

0: Wątkiem, tym takim haczykiem, który księdza pociągnął, że zaczął się interesować ksiądz jego osobą i nauką.
1: Haczykiem to był przypadek, dlatego że ja nie wiedziałem nawet, że istniał biskup Fulton Sheen, kiedy zobaczyłem człowieka w koszulce z podobizną biskupa i cytatem, nawet nie pamiętam, jaki to był cytat, no ale zadziwiło mnie to, że ktoś tutaj nosi koszulkę z biskupem i cytatem, zapytałem, kto to był. No i wtedy dowiedziałem się, że to taki biskup, który prowadził program telewizyjny, że dużo ludzi nawrócił i tak dalej. No właśnie to się zbiegło z tym okresem, kiedy Fundacja Świętego Grzegorza Wielkiego wydała pierwszą po 2000 latach książkę Fultona Sheena, tłumaczoną na nasz język, czyli Wstęp do religii. No i tę książkę kupiłem i ona bardzo zainteresowała. I tak zaczęła się ta przygoda, a w zasadzie no już kilka lat po wydaniu tej książki nastąpił taki gwałtowny wzrost zainteresowania tym autorem i bardzo szybko pojawiały się jego nowe książki. No i właśnie sięgając, bo to było dla mnie interesujące i tak się, można by powiedzieć, zaprzyjaźniliśmy.
0: Tak jak już mówiłem, książka jest nietypową biografią, bo jest jednocześnie, można powiedzieć, przewodnikiem. Przewodnikiem i to bogato ilustrowanym. Więc skoro tytuł książki brzmi Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena, to jak narodził się ten pomysł, aby no tak fizycznie ruszyć jego śladami? No bo to jest, muszę powiedzieć, pewne nowum, bardzo, bardzo interesujące zresztą.
1: Nigdy sobie tego nie wyobrażałem, że to będzie możliwe, żeby taką kompleksową podróż odbyć z jakąś większą grupą. Może w sferze jakichś swoich planów tak sobie myślałem, że kiedyś sam bym tam pojechał, ale no to było bardzo trudne, skomplikowane, dlatego że trzeba pokonać naprawdę dużo kilometrów, żeby te wszystkie miejsca odwiedzić i wymaga to czasu, no i pieniędzy i oczywiście całej organizacji. Ale pracując na dużej parafii w Elblągu, no jeździłem na wiele pielgrzymek ze swoimi parafianami i w zasadzie każda odbyta pielgrzymka kończyła się pytaniem, no gdzie teraz, co dalej? I w zasadzie bez takiego jakiegoś wielkiego przekonania zaproponowałem, że może byśmy pojechali do Ameryki śladami Fultona Sheena. No ale wydawało mi się to samo z siebie mało prawdopodobne. Natomiast odpowiedź była taka, no w sumie to dobry pomysł. No i kiedy poprosiłem biuro o przygotowanie takiego programu w oparciu o tutaj wytyczne, które przesłałem, no i kiedy przedstawiłem ofertę biura ludziom, z którymi podróżowałem na pielgrzymki parafialne, okazało się, że to zainteresowanie no, wcale nie słabnie, że chcą jechać. No i tak pomału przygotowywaliśmy ten wyjazd i doszedł on rzeczywiście do skutku.
0: Dzisiaj w cyklu Ludzie Boga sługa Boży arcybiskup Fulton Sheen przed jego beatyfikacją, która 24 września będzie miała miejsce za oceanem. Rozmawiamy właśnie o jego osobie z Państwem, moim gościem, ksiądz dr Marek Piedziewicz, autor książki zatytułowanej Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Wracamy do Państwa za chwilkę. Przypominam o Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam link do strony wydawnictwa, do strony tego tytułu. Jednym kliknięciem możecie się Państwo tam przenieść. Zachęcam. A także miejsce na Państwa komentarze, refleksje i pytania. Forum wymiany myśli dla świetlików do końca programu działa.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w cyklu Ludzie Boga rozmawiamy o Słudze Bożym, jeszcze Słudze Bożym, bo w przyszłym tygodniu co się zmieni, o arcybiskupie Fultonie Szynie. Jego beatyfikacja w przyszłym tygodniu, 24 września. Z nami jest ksiądz dr Marek Piedziewicz, autor książki zatytułowanej Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Szyna. Jak już mówiłem, błogosławiony to jest pewna antycypacja, no bo przecież będzie błogosławiony, tak więc książka zostanie już razem z nim. Już błogosławionym. Proszę księdza, no to tak. Ksiądz odbył podróż przez Amerykę jego śladami. Zacznijmy więc od miejsca, w którym ta historia się zaczyna.
2: Tak, nasza podróż odbyła się niechronologicznie, bo oczywiście gdybyśmy tak sobie to zaplanowali, musielibyśmy polecieć do stanu Illinois, do tego środkowego, można powiedzieć, takiego obszaru Ameryki. Myśmy natomiast zaczęli na wschodnim wybrzeżu w Nowym Jorku, dlatego że no, to po prostu jest łatwe komunikacyjnie, jeżeli chodzi o podróż z Polski, ale też nadaje jakąś logikę takiemu wyjazdowi, ponieważ Nowy Jork jest miastem, które jest najgłębiej związane z Fultonem Szynem. To tam zrodziła się jego największa popularność medialna, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale można powiedzieć, że tak, że o takim wymiarze międzynarodowym. No tam też przez 40 lat spoczywało jego ciało, pochowane w krypcie katedry świętego Patryka. No i osobiście wybrał też to miasto jako miejsce, w którym spędził swoje ostatnie lata na emeryturze. No i właśnie w Nowym Jorku szukaliśmy tych śladów Fultona Szyna, a trzeba powiedzieć, że nie jest łatwo je odnaleźć. Takim podstawowym, namacalnym upamiętnieniem jego związków z tą metropolią jest honorowa ulica, która nosi właśnie jego imię przy kościele świętej Agnieszki, niedaleko Central Station w Nowym Jorku. No i właśnie tam można po prostu zobaczyć tak namacalnie upamiętnienie Fultona Szyna także na rektoracie kościoła na pamiątkowej tablicy. No i co ciekawe, w zasadzie to tylko tyle. Gdybyśmy szukali takich oficjalnych upamiętnień arcybiskupa w Nowym Jorku. No i to może dziwić, prawda? Kogoś z Europy, kogoś z Polski, że tak wielka postać, która też no, nadawała sławę temu miastu w swoim okresie, nie ma tam jakichś wielkich upamiętnień.
1: No tak, cudzy chwalicie, swego nie znacie? To taka zasada według księdza? Jak u nas przysłowie mówi?
2: Wydaje mi się, że to się bardziej wiąże z amerykańską mentalnością. Amerykanie po prostu nie przywiązują do tego takiej wagi. Też przecież tam jest ogromna taka mobilność, ludzie nie zawsze są jakoś związani z miejscami, w których się urodzili czy pracowali. Stąd właśnie tak to wygląda. Natomiast gdybyśmy chcieli znaleźć takie miejsca, no właśnie bardzo istotne dla jego posługi, chociażby wspomniany Kościół Paulistów, gdzie zaczęła się jego właśnie ta przygoda z mediami. No można powiedzieć, że to był taki kamyczek, który uruchomił całą lawinę zdarzeń na dziesięciolecia wręcz. No to nie znajdziemy tego w przewodnikach, a nawet jeżeli nasza wiedza jest taka, że trafimy do tego kościoła, no to nie będzie tam informacji, że ten kościół miał związek z Fultonem Szynem. Po prostu Amerykanie do tego nie przywiązują takiej wagi. Najbardziej może dziwić to, że też diecezja nowojorska no w zasadzie o te kwestie nie dba, no bo gdybyśmy poszli do katedry świętego Patryka, z której przez dziesięciolecia rozbrzmiewał głos Fultona Szyna, jeszcze zanim był biskupem pomocniczym, był prałatem, był duchownym, który mieszkał w Waszyngtonie, ale gościł w Nowym Jorku. Przecież kiedy Wielkie Piątki mówił kazania, właśnie bardzo często w katedrze świętego Patryka, to trzeba było zamykać sąsiednie ulice, bo tylu ludzi przychodziło go słuchać. To naprawdę były tysiące osób. Jedna z dziennikarek kiedyś to skomentowała, że katedra świętego Patryka podczas kazania księdza Szyna no, wyglądała jak plac świętego Piotra w Rzymie. Takie tłumy przyszły właśnie, aby go wysłuchać. No i znów w tej katedrze, nawet w sklepiku, który się tam znajduje, który ma dewocjonalnie jakąś literaturę religijną, nie ma ani jednej książki Fultona Szyna.
1: No to ciekawe.
2: Tak, to jest dla nas bardzo zastanawiające. No ale tak jak mówię, to się nie wiąże z jakąś złą wolą. Po prostu z taką mentalnością, która dla nas jest no, czymś egzotycznym, można by poniekąd powiedzieć.
1: No dobrze, a czy w pozostałych częściach Ameryki Fulton Sheen jest bardziej zauważalny, można powiedzieć? O, tak bym to ujął.
2: Oczywiście on jest zauważalny w różnych częściach Ameryki, nawet takich, które marginalnie są z nim związane.
1: Ale w taki, znaczy tak, żeby nie trzeba było go szukać, tylko o, proszę bardzo, Fulton Sheen. Tak. Dla kogoś, kto to gdzieś idzie, przechodzi, patrzy i zobaczy.
2: Tak jest na pewno w dwóch miejscowościach, czyli w El Paso, gdzie się urodził. Tu znów trzeba takiego dopowiedzenia, że jeżeli byśmy szukali El Paso, no to najprawdopodobniej szybko znajdziemy to na pograniczu meksykańskim. To jest spore miasto, ale no w Stanach właśnie trzeba dodawać jeszcze oznaczenie z regionu, czyli stanu. Czyli to jest El Paso w stanie Illinois, osada licząca 2700 mieszkańców, to jest bardzo małe miasteczko. Tam rzeczywiście znajdziemy takie widoczne z zewnątrz ślady arcybiskupa Sheena, czyli tablicę ku jego czci przed miejscem, w którym stał jego dom rodzinny, no bo ten oryginalny się spalił. No i podobnie przed kościołem parafialnym w tej miejscowości jest też napis, że jest to kościół chrztu Fultona Sheena, no przy czym znów nieoryginalny, no bo ten oryginalny też spłonął. Jednak ten amerykański sposób budowania takiego szkieletowego z drewna, no też wiąże się z tym, że jest to większe ryzyko pożarowe. I tak w tym wypadku Fultona Sheena to jest. No i oczywiście Peoria, czyli diecezja, która doprowadziła do jego beatyfikacji, która już niebawem, około 100-tysięczne miasto, które jest siedzibą fundacji Fultona Sheena, no a tam znajdziemy muzeum jemu dedykowane, które w takiej ekspozycji 14, można powiedzieć, częściowej opowiada o jego życiu i posłudze. No i katedra właśnie z grobem hierarchy, która staje się rzeczywiście miejscem pielgrzymek. No to są takie miejsca, dwa rzeczywiście szczególnie zewnętrznie widoczne, jeżeli chodzi o upamiętnienie Sheena, ale znów nie są to miejsca, do których się tak łatwo dociera, prawda? No bo kiedy ktoś chce zwiedzić Amerykę, no to chętnie pomyśli, żeby zwiedzić Nowy Jork. Ale jeżeli ktoś chce zwiedzić Amerykę, no to nie pomyśli raczej o podróży do El Paso w stanie Illinois lub Peoria, skoro można zobaczyć o wiele lepsze miejsca. I to jest właśnie specyfika tej pamięci o Fultonie Sheenie.
1: A jakie miejsca dla księdza były podczas tej podróży najważniejsze?
2: Myślę, że każde miało jakiś swój wymiar, jakiś swój urok. No bez wątpienia najważniejszym była katedra w Peoria, czyli grób człowieka, który formalnie zostanie dopiero wyniesiony do chwały ołtarzy, no ale wiara daje nam tę pewność, że on już jest święty. Tym bardziej, że spotkaliśmy tam żonę bratanka arcybiskupa, która napisze o tym, że przyjeżdżają Polacy, a sama ma korzenie polskie, mimo że już w naszym języku nie mówi, specjalnie przyszła na spotkanie z nami, upiekła dla nas ciasteczka, chętnie wysłuchała o tym, co mogliśmy opowiedzieć o naszej podróży, no bo właśnie tam był jej koniec. Sama też co nieco opowiedziała o arcybiskupie Sheenie. I co ciekawe, była zdziwiona tym, kiedy opowiadałem jej, że byliśmy na ulicy Fultona Sheena w Nowym Jorku, bo nie wiedziała, że taka ulica tam istnieje.
1: A czy było jakieś miejsce, które księdza w taki szczególny sposób zaskoczyło?
2: Zaskoczyło mnie właśnie to, że w katedrze Patryka w Nowym Jorku no właśnie nie ma śladów arcybiskupa Sheena, nawet chociażby takich skromnych w postaci książek w sklepiku. Poza tym nie, no. Generalnie Ameryka jest krajem ogromnych przemian i nawet to miejsce, które szczególnie było związane z tą popularnością Sheena, czyli The Adelphi Theater, znajdujące się na Manhattanie, już nie istnieje, prawda? I to jest też specyfika podróży po Ameryce, no i szukania takich śladów, że jednak w tym kraju dużo rzeczy jest zmienianych po prostu, kiedy jest taka potrzeba, kiedy może ekonomicznie się wyczerpują, a może jest pomysł na coś lepszego. Stąd właśnie to miejsce, z którego na żywo płynął głos Sheena do dziesiątków milionów uszu, w zasadzie już nie istnieje. No i myśmy z grupą tam oczywiście poszli, ale to tylko po to, żeby być w tym miejscu, gdzie to było. No, żadnego realnego śladu po tym teatrze i żadnego upamiętnienia, no, można powiedzieć, czegoś zupełnie spektakularnego w historii mediów też tam oczywiście się nie znajdzie.
1: A czy jakieś miejsce no, poruszyło serce księdza jakoś szczególnie, wywołało takie większe wzruszenie, albo może największe właśnie?
2: Dla mnie takim największym wzruszeniem było to, że udało mi się wejść do sali wykładowej Fultona Sheena, ponieważ kiedy byliśmy tam właśnie w roku 2024, trafiliśmy na niedzielę troszeczkę, to było nasze niedociągnięcie, a są to dalej czynne budynki uniwersyteckie w Waszyngtonie, na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. No i mogliśmy zwiedzić kampus, wspaniałą bazylikę, Narodowe Sanktuarium, ale budynek z salą Fultona Sheena był zamknięty. No i tak sobie myślałem, tyle tysięcy kilometrów przyjechałem i nawet nie wejdę do tego budynku. No i tak właśnie modliłem się do Fultona Sheena, prosząc to, żeby coś zrobił, no bo co dalej będzie, przecież pewnie nigdy tu nie wrócę. No i rzeczywiście z tego budynku po pewnym czasie wyszły dwie panie. Zapytałem je, czy one mają dostęp do tego budynku. Stwierdziły, że tak. No i poprosiłem o to, żeby wpuściły mnie do sali Fultona Sheena. Tak się zastanowiły. Jedna mówi, wiesz co, widzę, że jesteś księdzem, to cię wpuszczę, bo inaczej to by nie było na to szansy. I to było takie szczególne, takie bardzo intymne, no bo ja w pojedynkę tam wszedłem. Grupa była w tym momencie gdzieś indziej. Ja się odłączyłem i tak krążyłem wokół tego budynku. Więc mogłem być w tej sali, która też pękała w szwach, kiedy prowadził tam zajęcia. I to było no, też takie bardzo ciekawe doświadczenie, właśnie bardzo, bardzo osobiste.
1: A czy w trakcie tej podróży spotkał ksiądz ludzi, dla których Sheen nadal jest kimś żywym i ważnym?
2: Przede wszystkim właśnie bratanicę arcybiskupa, czyli panią Dolores Sheen, która opowiadała właśnie o tym, jak ważny był jego wpływ na jej też takie życie duchowe. Opowiadała chociażby taką anegdotę, że kiedy wybrano papieża Jana Pawła II, to ona natychmiast, gdy się o tym dowiedziała, wzięła telefon i zadzwoniła do arcybiskupa, a on, kiedy tylko usłyszał jej głos, od razu wiedział, że dzwoni po to, żeby o tym opowiedzieć i to była taka ich wspólna radość. Natomiast ludzie, którzy tak na co dzień to dziedzictwo Sheena osobiście cenią i promują, no to właśnie żyją w Peorii, są związani z fundacją Fultona Sheena, czy też z diecezją Peoria, która proces beatyfikacyjny przeprowadziła. No i tam takie osoby mogłem poznać. Warto dodać, że my mieliśmy tę wyjątkową szansę uczestniczenia we mszy świętej przy grobie arcybiskupa, co zdarza się chyba 4 razy w roku. Jest tam specjalny ołtarz ustawiany, a w tym wypadku to była msza z okazji 105. rocznicy jego święceń kapłańskich, które miały miejsce w roku 1919. Myśmy byli we wrześniu 2024, więc to była 105. rocznica. No i tam modliliśmy się z biskupem Peorii, z wiernymi parafii katedralnej, no też z duchowieństwem lokalnym, które tam przybyło. To właśnie byli ludzie, którzy rzeczywiście cenią sobie arcybiskupa Sheena i dbają o to, żeby przekazywać innym jego dziedzictwo.
1: A jak ksiądz sądzi, czy Fulton Sheen jest bardziej obecny w pamięci amerykańskich katolików, czy w Polsce?
2: Trudno byłoby to porównywać, dlatego że te doświadczenia są właśnie odmienne. No my go dopiero poznajemy. Szacuję, no mogę tak powiedzieć, od 12 lat taka jego kariera w Polsce się zaczęła. No i my znajdujemy w nim odpowiedź na to, co my dziś przeżywamy. Natomiast Amerykanie znają go od dobrych 80 lat, może nawet i więcej, gdyby nawet powiedzieć, że w 30 roku rozpoczął, w 1930 swoją karierę radiową, no to jest już niemal 100 lat, więc możemy dzisiaj spotkać dorosłych ludzi, którzy jako małe dzieci wychowywali się na programach telewizyjnych Fultona Sheena lub dorosłych ludzi, którzy no, oglądali już retransmisję tego, co wtedy było nadawane na żywo. Więc ten wpływ na amerykańskie społeczeństwo był jednak w znacznej mierze medialny, telewizyjny, bo w ten sposób docierał do najszerszego grona odbiorców. Gdyby spojrzeć tylko na katolików, no to pewnie w Ameryce tutaj oczywiście jest taka grupa, która chociażby czyta książki Fultona Sheena i z kolei no właśnie przez książki jest on dostępny no, także dla Polaków. Tu jest pewna zbieżność. Stąd tu są właśnie bardzo różne te doświadczenia. I myślę, że w gronie ludzi świadomych swojej przynależności do Kościoła, to na pewno jest to postać, z którą się spotkali. Chyba w Polsce trudno byłoby już właśnie powiedzieć, że ktoś mocno zaangażowany w Kościele nie słyszał o Fultonie Sheenie. Podobnie świadomy amerykański katolik na pewno się z nim zetknął.
1: Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał i mógł pojechać do Ameryki, a miał możliwość tylko jedno miejsce związane z Fultonem Sheenem zobaczyć, przeżyć w nim modlitwę, czy no, chociażby spotkanie właśnie takie duchowe z Fultonem Sheenem, to dokąd powinien się udać i dlaczego?
2: Powiedziałbym, że tutaj są dwie opcje, czyli pierwsza to jest podróż do Chicago, dlatego że z Chicago jest całkiem niedaleko właśnie do Peorii i do El Paso, czyli miejsca urodzin Fultona Sheena, no i jego obecnie miejsca jego pochówku, no to byłaby pielgrzymka do Grobu Świętego, gdzie można byłoby się pomodlić i rzeczywiście to by miało najgłębiej duchowy charakter, mimo że Chicago jest tutaj konieczne jako miejsce, gdzie łatwo można odbyć podróż samolotem. Natomiast gdyby ktoś jednak nie chciał tego kierunku, no to na pewno Nowy Jork, bo czytając przynajmniej tę książkę, którą przygotowałem, no to znajdziemy tam wiele jego śladów. Nawet mając świadomość, że one nie są upamiętnione zewnętrznie, no to z przewodnikiem możemy sobie ustawić miejscu, które miało znaczenie dla jego dzieła, misji i to też jest bardzo interesujące. Stąd myślę, że to są dwa takie mocne punkty, w których sporo tych treści takich dotyczących Sheena po prostu się znajdzie.
1: No to w kontekście tej formy, którą ksiądz wybrał dla opisania, przedstawienia postaci Fultona Sheena, czy takie podróżowanie śladami konkretnego człowieka zmienia, przynajmniej może w przypadku księdza, jak to było, sposób patrzenia na jego biografię, na jego życie?
2: Myślę, że u mnie ta zmiana to pewnie już nie nastąpiła, bo go dosyć dobrze znałem. Być może tylko byłem w stanie sobie uświadomić takie realia życia bardzo zróżnicowanego, no bo byliśmy w Nowym Jorku, jednej z największych metropolii świata, w której Fulton Sheen czuł się jak ryba w wodzie, no ale po kilku dniach byliśmy w osadzie liczącej mniej niż 3000 mieszkańców, w której on także wyrastał, która także go jakoś kształtowała, gdzie wypływała się jego osobowość. Byliśmy w miasteczku powiatowym, takim jak Peoria, czyli zobaczyliśmy tę ogromną różnorodność Stanów Zjednoczonych i to dla mnie byłoby też bardzo takie ciekawe, że jednak odmienność tego społeczeństwa jest właśnie widoczna na wielu płaszczyznach i tutaj mogliśmy zobaczyć nie tylko inne regiony kraju, ale też no właśnie mentalność małego miasteczka, średniego, no i ogromnej metropolii, a to wszystko wydaje się takie po prostu spójne, jeżeli chodzi o całą sylwetkę Fultona Sheena, który potrafił odnaleźć się w każdej rzeczywistości i pomimo, że pochodził z głębokiej prowincji, no naprawdę był bardzo cenionym obywatelem jednego z największych miast na świecie.
1: Cykl Ludzie Boga dzisiaj w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o słudze Bożym, arcybiskupie Fultonie Sheenie. Jego beatyfikacja dokładnie za tydzień w Stanach Zjednoczonych. Ksiądz dr Marek Piedziewicz dzisiaj jest z nami, autor książki Podróż do Ameryki śladami Fultona Sheena. Wracamy do Państwa po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Przypominam o Facebooku, tam link do książki i miejsce na Państwa komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Cykl Ludzie Boga dzisiaj w Nocnych Światłach. Sługa Boży, arcybiskup Fulton Sheen. Jego osobę i dziedzictwo poznajemy. Beatyfikacja Fultona Sheena za tydzień, 24 września w Stanach Zjednoczonych. Ksiądz dr Marek Piedziewicz jest z nami, autor książki Podróż do Ameryki śladami Fultona Sheena. Proszę księdza, no to spójrzmy na osobę Fultona Sheena jako profesora filozofii i teologii. Jak można, przepraszam za neologizm, którego teraz użyję, ukwadratowić przekaz, to niejednokrotnie słyszymy. Można mówić kwadratowym językiem, który jest zupełnie niezrozumiały, używając terminów skomplikowanych, filozoficznych, teologicznych, które dla laika nic nie mówią. Na czym polegał fenomen Fultona Sheena, który przecież no nie bał się mówić o grzechu, śmierci, sądzie, piekle, krzyżu. Do dzisiaj księża mają z tym problem. Niektórzy i bardzo zmiękczają przekaz, żeby parafianie nie uciekli z kościoła, bo powiedział, że ksiądz za twardo mówi na ambonie. Dlaczego jego przekaz nie był moralizatorski? Dlaczego ludzie tak lgnęli do niego, jak ksiądz mówił, no jak na placu Świętego Piotra wyglądała katedra Świętego Patryka w Stanach Zjednoczonych, kiedy mówił?
2: Panie redaktorze, musimy tutaj sięgnąć do młodości Fultona Sheena, do takiego wydarzenia, które miało miejsce, kiedy był studentem i jako no, pewnie 20-paroletni chłopak brał udział w debacie akademickiej, w której wypadł beznadziejnie. Do tego stopnia, że profesor powiedział, że naprawdę trudno byłoby znaleźć bardziej kiepskiego mówcę niż on.
1: Niewiarygodne.
2: Tak, jest to niewiarygodne. I to zaowocowało tym, że on sobie jako inteligentny człowiek, inteligentny człowiek postawił pytanie o to, dlaczego był tak kiepski, przemawiając w gronie swoich kolegów, może też koleżanek. I doszedł do wniosku, że kluczem było to, że był szczery, że brak szczerości wypowiedzi sprawia, że ona nie może być interesująca dla odbiorcy, bo jest sztuczna. Więc to jest coś, co ma takie bardzo, można powiedzieć, głębokie korzenie, jeżeli chodzi o jego podejście do przemawiania. No, bo co za tym poszło? No, za tym poszła jego ogromna praca, że zaczął pracować nad tym, w jaki sposób komunikuje się z innymi. No i oczywiście to przynosiło efekty, ale nigdy nie zrozumiemy tego jego oratorskiego talentu, bez wątku, który jest pozaamerykański, bo musimy się przenieść do Europy, a konkretnie do Belgii, do Lowanium, na katolicki uniwersytet, na którym Fulton Sheen studiował filozofię, gdzie zdobył doktorat i gdzie najgłębiej poznał myśl świętego Tomasza z Akwinu. Bo gdybyśmy chcieli znaleźć taki intelektualny rys tego człowieka, to musimy właśnie nazwać Fultona Sheena neotomistą. I to jest właśnie no, kwadratura koła, tak? Co to mówi dzisiejszemu człowiekowi, że Fulton Sheen był neotomistą? No niewiele to mówi. A to jest kluczowe dla zrozumienia sposobu jego komunikacji ze światem, ale też można powiedzieć takiej skuteczności tej komunikacji. Ponieważ neotomizm zrodził się na przełomie XIX i XX wieku jako taki ruch kościoła, który ogniskował się na tym, żeby no, być właśnie w dobrej komunikacji ze światem, ale w oparciu o nasze wartości chrześcijańskie. Stąd właśnie widziano bardzo dobre zaplecze w świętym Tomaszu. Sięgnięto więc do myśli Tomasza, czyli właśnie do tomizmu, ale skorelowano tę jego myśl z najnowszymi odkryciami nauki. Taki właśnie rys miał ten neotomizm lowański, w którego nurcie był wykształcony Fulton Sheen. I to właśnie potem miało ogromne znaczenie dla całej jego twórczości, dla jego też właśnie oratorskich tutaj aktywności, bo kiedy zajmował głos, no to można powiedzieć, mówił jak neotomista. Operował pojęciami, które były nowoczesne, operował pojęciami związanymi z rozwojem nauki, odnosił się do tych kwestii, oczywiście często też krytycznie, ale co to sprawiało? No to sprawiało, że przeciętny odbiorca czuł, że ten człowiek mówi do mnie, że to, co on ma do powiedzenia, jest interesujące dla mnie. I właśnie było to najbardziej widać, bo można to najbardziej zauważyć po tym, że jego audytorium, chociażby telewizyjne, nie składało się w głównej mierze z katolików. O wiele więcej oglądało go chociażby protestantów, więc to nie jest tak, że trafiał tylko, można powiedzieć, tak konfesyjnie, prawda, do jednej grupy. Czyli ta metoda Tomasza, który no nie uciekał od rzeczywistości, ale się z nią konfrontuje, okazał się bardzo, bardzo trafiony.
1: No to ciekawa rzecz właśnie, bo przecież ten przekaz czasami bywa kluczowy, sposób przekazu, bo możemy mówić bardzo ważne, istotne treści dla życia duchowego człowieka, a jednocześnie tak go skomplikować, że on będzie absolutnie nieprzyswajalny. Czy w takim razie może ksiądz jakoś wskazać taką konkretną także praktykę duchową, która była fundamentem życia Fultona Sheena? No bo umiejętności oratorskie to jest jedno, umiejętności, zdolności wynikające z pracy naukowej też, ale skoro to wszystko jest oparte, osadzone w duchowości, no to ta praktyka duchowa też tutaj ma absolutnie niebagatelne, by nie powiedzieć priorytetowe znaczenie.
2: Oczywiście, jako młody kapłan w dniu swoich święceń, mamy więc drugą połowę września 1919 roku, Fulton Sheen postanowił, że będzie przez całe swoje życie kontynuował dwie praktyki. Pierwszą jest codzienne odprawianie godziny świętej, a drugą odprawianie raz w tygodniu mszy świętej ku czci Matki Bożej, której powierzy swoje kapłaństwo. A zatem te jego duchowe związki z Maryją, Matką Jezusa, i jego życie eucharystyczne oparte o adorację Najświętszego Sakramentu są kluczem dla zrozumienia właśnie duchowej głębi i duchowej siły księdza, potem biskupa i arcybiskupa Fultona Sheena. Jak stwierdził, nigdy nie opuścił godziny świętej, a żył od swoich święceń kapłańskich jeszcze nieco ponad 60 lat i wręcz zainspirował ogromne ilości osób do tego, aby dbały o swoje życie modlitewne, aby właśnie w świecie, który wtedy był już pewnie tak zabiegany jak nasz jeszcze nie, porównując Polskę lat 50. do Stanów Zjednoczonych lat 50., żeby ludzie nie uważali modlitwy za marnowanie czasu, ale żeby ludzie uważali modlitwę za no, taki uprzywilejowany moment dnia, z którego wypływa no, wiele konsekwencji.
1: No to już mówił ksiądz, co sprawiło, że ludzie chcieli go słuchać. No i co by nie mówić, jednak Kościół także i dzisiaj potrzebuje takich ludzi, którzy potrafią łączyć głębię intelektualną z prostym językiem. Jakiej, no nie, może nie jednej, ale w ogóle jakich rzeczy współcześni kaznodzieje mogliby nauczyć się od Fultona Sheena?
2: Myślę, że tą pierwszą rzeczą to jest wiara w moc słowa. Rzeczywiście czasami chyba tak w Kościele się dzieje, że głoszenie słowa, czy to podczas liturgii, czy w innych sytuacjach, no jest taką oczywiście normą, koniecznością, ale też często zmarnowaną szansą. Fulton Sheen nie marnował szans. Wierzył w moc głoszonego słowa, wierzył w moc tej praktyki, która w przypadku osób duchownych jest też elementem charyzmatu każdego uświęconego kapłana czy biskupa. I naprawdę przykładał do tego ogromną wagę. No, jak się okazuje, nie mylił się. Po drugie, że trzeba się mocno przygotowywać. Gdybyśmy spojrzeli na ten jego szczyt popularności, program Life is Worth Living, no to przygotowanie jednego odcinka zajmowało mu około 30 godzin, a odcinek trwał ledwie 20 parę minut. A więc możemy sobie wyobrazić, że to była naprawdę bardzo rzetelna, taka tytaniczna praca, bo proporcja 30 ponad godzin do 20 paru minut jest naprawdę czymś ogromnym. Czyli trzeba rzeczywiście wkładać wysiłek w to, aby znajdować to, co będzie tym kanałem dostępu do słuchacza. A trzecią rzeczą to właśnie ugruntowanie tego w modlitwie i w ofierze. Bo nie tylko sama modlitwa była tutaj ważnym elementem życia Fultona Sheena, ale także gotowość do cierpienia za zbawienie dusz. No on mówił bezpośrednio, tak jak Chrystus cierpiał, aby zbawić duszę, tak kapłan musi cierpieć, żeby zbawić swoich wiernych bez ofiary. No jest to niemożliwe, a kapłaństwo staje się czymś zupełnie pomniejszonym. Dlatego widział właśnie we wszystkim, co robił, wymiar duchowy. On nie był jakimś dodatkiem, tylko takim, można powiedzieć, mało istotnym elementem jego życia i aktywności, ale był kluczem, był bardzo, bardzo ważny.
1: To jak trafił do telewizji, ksiądz mówił, jak pracował nad swoimi zdolnościami oratorskimi też. No ale ten fenomen, który najbardziej wyróżnia Sheena, no, to jest właśnie telewizja. Miliony ludzi oglądały jego program. Co takiego było niezwykłego w programie Life is Worth Living? Czy on sam, czy on miał jakąś szczególną formę?
2: Program oczywiście miał formę, która dzisiaj byłaby nudna. To trzeba powiedzieć otwarcie, prawda?
1: Za mało dynamiczna.
2: Mało dynamiczna, tak. Ten program pojawił się w telewizji w latach 50., kiedy w znacznym stopniu telewizja była teatrem pokazywanym
1: tak,
2: u kamery.
1: Bardzo statyczna była.
2: No więc sam program odbywał się na scenie teatralnej przy takiej dekoracji, jaka tam była i z tablicą do dyspozycji. No ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, jak Fulton Sheen konstruował te swoje odcinki, to zauważymy jego pewien taki geniusz komunikacyjny. Czyli pierwszą rzeczą było to, że zaczynał od czegoś, co było wspólne dla jego i widowni, żeby przykuć ucho, prawda? Na pewno był wykształcony też retorycznie, stąd miał świadomość, że wstęp do jakiejkolwiek wypowiedzi jest bardzo ważny, żeby zyskać przychylność audytorium i chęć do tego, aby audytorium to, co chcemy powiedzieć, wysłuchało. No następnie oczywiście starał się przytaczać rzetelną wiedzę na temat zagadnienia, które poruszał. Na przykład jednym z jego najczęściej poruszanych tematów w Life is Worth Living było zagadnienie komunizmu, więc kiedy na przykład mówił o Leninie, też to był jeden z odcinków jego programu.
1: Tak, dużo mówił o komunizmie. Właśnie tak, jak dzisiaj należy czytać jego wypowiedzi na ten temat, uwzględniając kontekst historyczny.
2: Tak, oczywiście. Więc on był w stanie przedstawić mało znane fakty z życia, z biografii Lenina, które rzucały zupełnie inne światło na jego życie i na to, czym komunizm był właśnie już w czasach Fultona Sheena, gdzie chociażby mówił do swoich odbiorców o tym, że Lenin miał takie twierdzenie, że komuniści mogą panować nad światem, nawet będąc mniejszością, pod warunkiem, że będą mieli armię, że będą mieli policję i mit założycielski. No i
1: no tak, tak. Było... Czyli strach i terror i prześladowanie. I mit, tak. Tak.
2: I mit.
1: No i jak widać działa, prawda? Ciekawe.
2: Tak, działa do dzisiaj. No więc potrafił bardzo ciekawie pokazać swoją taką szeroką wiedzę na tematy, które poruszał. No ale do tego chociażby miał tablicę, gdzie rysował jakieś obrazowanie tego, co mówił, czy zapisywał jakieś drobne myśli. I tu znów jest pewien właśnie geniusz komunikacyjny, bo myślę, że patrząc na to, jak dzisiaj funkcjonuje komunikacja, możemy powiedzieć, że to, co robił na tablicy przy użyciu zwykłej kredy, to było tworzenie memów, prawda? Dzisiaj wielu ludzi czerpie wiedzę o życiu na podstawie memów lub swoje systemy wartości kształtuje w oparciu o jakieś memy, co raczej jest mało chwalebne. Ale jednak pokazuje, że ta komunikacja, gdzie jest jakaś grafika i do tego jakieś słowo, no jest atrakcyjna dla odbiorcy.
1: Tak, kultura obrazkowa.
2: Tak, tak. Co w jego czasach jednak jeszcze nie było tak zupełnie, zupełnie oczywiste lub powszechne.
1: No ale więc... skoro ksiądz mówi o komunizmie, no tak, no żył w ogóle w trudnych czasach, no bo to były czasy wielkich napięć, dwie wojny światowe, komunizm, zimna wojna, później przemiany obyczajowe, rewolucja seksualna. Jak on reagował właściwie na te wielkie problemy swoich czasów? Czy to, o czym ksiądz mówił, ta krytyka ideologii dotyczyła tylko komunizmu, czy miał jakąś szerszą refleksję nad tym, co dzieje się z człowiekiem, który odrzuca Boga?
2: Oczywiście jego refleksja była bardzo szeroka, dlatego że w zasadzie u takiej decyzji o tym, żeby pojechać na studia do Europy, stało to, że on chciał rozumieć świat, a zatem i człowieka. I uznał, że najlepsze zrozumienie właśnie da mu wykształcenie w myśli świętego Tomasza, czyli w tym neotomizmie, o którym już wcześniej wspomniałem. Czyli chciał rzeczywiście mieć rękę na pulsie, można byłoby powiedzieć. I z tego powodu dotykał wielu różnych zagadnień, I tak jak wspomnieliśmy, komunizm był jednym z kluczowych, ale obok tego komunizmu stała chociażby krytyka psychoanalizy, zwłaszcza w tym wydaniu freudowskim, co też jest w Polsce, myślę, mało znanym wątkiem jego myśli i takiej szerokiej aktywności. Ale jeżeli chodzi o ogólną taką kondycję człowieka, no to Fulton Sheen zwracał uwagę na fakt, że kluczem do dobrego życia, do szczęścia jest zrozumienie tego, jaki mamy cel w swoim życiu. No i stwierdzał, że nieszczęśliwi ludzie albo nie mają żadnego celu, albo mają ich za dużo, albo mają błędne cele. I właśnie to była taka, można powiedzieć, mądrość filozoficzna, mądrość życiowa, że chciał ludziom pomóc w tym, aby odkryli dobry, prawdziwy i wartościowy cel swojego życia i temu celowi się właśnie poświęcili, bo jeżeli właśnie tak przeżyją swoje życie, będą szczęśliwi. No a ponieważ dla chrześcijan celem życia jest ostatecznie świętość, czyli zjednoczenie z Bogiem, to nie mówiąc jeszcze o Panu Bogu, tak czy inaczej w pewnym momencie dojdziemy do wątków religijnych i do zmierzenia się z pytaniem, czy szczęście człowieka jest w ogóle możliwe bez Pana Boga. No Fulton Sheen powie, że oczywiście nie jest możliwe w pełni, jest możliwe jedynie cząstkowo. I dlatego odkrywał przed swoimi słuchaczami perspektywę pełni, często dla nich nieznanej.
1: Półmetek nocnych świateł minął przed momentem. Za chwilę będziemy zrywać kartkę z kalendarza. To też krótka przerwa jak zwykle o tej porze. Przypomnę, że tego wieczora w cyklu Ludzie Boga rozmawiamy o jeszcze Słudze Bożym, a już za tydzień błogosławionym arcybiskupie Fultonie Johnie Sheenie. Beatyfikacja dokładnie 24 września za oceanem, a z nami jest Państwa i mój gość, ksiądz dr Marek Piedziewicz, autor książki zatytułowanej Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Piosenka, po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 4 minut mamy piątek, 18 września. Nocne światła trwają od ponad godziny. Do końca dzisiejszego spotkania została nam prawie godzina. Do pierwszej będziemy razem, jak to zwykle, w Nocnych Światłach. Dzisiaj cykl Ludzie Boga. Przybliżamy sylwetkę sługi Bożego arcybiskupa Fultona Sheena. Jego beatyfikacja za tydzień, 24 września. Już za prawie tydzień, skoro zerwaliśmy kartkę z kalendarza. A gościem państwa i moim tego wieczora jest ksiądz dr Marek Piedziewicz, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Zwierzynie, rzecznik prasowy diecezji elbląskiej i autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Proszę księdza, no już mówiliśmy sporo o tym tutaj, że to był taki pierwszy ksiądz z telewizji, jeśli można powiedzieć. Czy księdza zdaniem Fulton Sheen miał świadomość, że tworzy coś zupełnie nowego?
2: Bez wątpienia był nowatorem i trudno byłoby wyzbyć się takiej świadomości, wiedząc, że nikt jeszcze czegoś takiego nie zrobił. Zresztą kształtowanie się koncepcji programu Life is Worth Living było też zjawiskiem kilkuetapowym. Na początku w zasadzie Fulton Sheen zupełnie inaczej zamierzał prowadzić ten program. Wyobrażał go sobie jako taką, można powiedzieć, katechezę, której zagaje jakieś zagadnienie przez około 10 minut, pozwalając potem na to, aby zadawano mu pytania, no i w tym temacie będzie ich udzielał. Ostatecznie okazało się, że ten program przybrał zupełnie inny kształt, właśnie takiego, można powiedzieć, monodramatu. Mówimy jednak o występie w teatrze, gdzie stojąc na scenie Fulton Sheen od początku do końca przeprowadzał swój wywód, rzeczywiście będąc niezwykle wiernym obranej myśli, obranemu zagadnieniu. I no, nie było potrzeba pytań. Pytania oczywiście rodziły się, ale jednak nie stały się stałym elementem konwencji tego programu. Czyli on sam poszukiwał, tak? Poszukiwał sposobu dotarcia do ludzi i tego, która forma będzie dobra. Przecież w tej jego komunikacji ze światem nawet pojawiło się konkretne pytanie o to, jak powinien być ubrany do telewizji. Sugerowano mu garnitur z koloratką, prawda? I to było najbardziej powszechnie stosowane rozwiązanie, a jednak on uznał, że jego taki oficjalny strój biskupi na oficjalne spotkania jest właściwym strojem, ponieważ świadczy o jego bardzo poważnym podejściu do tego, co robi, i o wielkim szacunku dla jego słuchaczy. I rzeczywiście znów to było jego ogromne wyczucie komunikacyjne. Garnitur praktycznie nosi każdy mężczyzna, a strój biskupi w Stanach Zjednoczonych najwyżej kilkaset osób. Stąd właśnie to wyczucie bardzo intuicyjne, można powiedzieć, sprawiło, że on dzięki też swojemu strojowi stał się kimś bardzo rozpoznawalnym i ten strój stał się takim elementem jego wielkiej tożsamości, jako właśnie katolickiego duchownego, co ma też duże znaczenie dla bardzo pluralistycznego społeczeństwa, jeżeli chodzi o wymiar religijny w Stanach Zjednoczonych.
1: No, to już ksiądz mówił, że wizerunek to jedno, ale jak wyglądał jego warsztat? Czy improwizował, czy jednak bardzo starannie przygotowywał swoje wystąpienia?
2: Fulton Sheen był przygotowany do swoich wystąpień, tych kluczowych, tych ważnych. Oczywiście w wielu innych obszarach mógł improwizować, ale generalnie jego wystąpienia były bardzo starannie przygotowane. Nie lekceważył swoich słuchaczy i podejmował wysiłek, aby rzeczywiście przygotowywać dla nich wartościowe treści. Zalecał nawet duchownym, żeby traktowali książki jako swoich jednych z najlepszych przyjaciół, dlatego że dzięki książkom będą zawsze znajdowali bardzo interesujące treści do swojego głoszenia. I taki też jest charakter jego publikacji książkowych, taki też charakter miał program Life is Worth Living, w którym Fulton Sheen wielokrotnie odwoływał się do literatury. Takim jego ulubionym autorem był mało znany w Polsce Francis Thompson, człowiek, który przeżył głębokie nawrócenie i do tego nawrócenia, które potem znalazło odzwierciedlenie w jego poezji, Fulton Sheen wielokrotnie się odwoływał, ale też bazował na Chestertonie, już bardziej znane w Polsce nazwisko. No i bardzo dużo bazował na Fiodorze Dostojewskim. który no już jest, myślę, najbardziej znany z tych minionych przeze mnie autorów, także w naszym kraju.
1: No właśnie, co ciekawe, ten jego program to, no nie była, nazwijmy to, audycja religijna stricte. On mówił o kulturze, o psychologii, o małżeństwie, samotności, o wspomnianym przez nas komunizmie, o wychowaniu. Coś tak, myślę sobie, że w dużej mierze to jest trochę podobne do takiego dosyć szerokiego profilu Nocnych Świateł, bo tutaj różne zagadnienia poruszamy w tym programie. No i to jest właśnie interesująca rzecz, bo pytanie przecież brzmi tak. Jego odbiorcy, jak sam ksiądz wspomniał, to nie byli tylko katolicy, ale co więcej, również ludzie niewierzący chcieli go słuchać. Dlaczego ksiądz uważa, że on tak przyciągał ludzi również spoza kościoła? Co takiego było w tym jego nauczaniu?
2: Mówiono o nim jako o magnetycznej osobowości. Jako o człowieku, który przemawiając do ludzi przez szklany ekran, dodajmy czarno-biały i pewnie nie najwyższej rozdzielczości, potrafił mówić tak sugestywnie, że są nawet opisy no właśnie takich relacji, że ludzie w domach, na swoich kanapach mieli wrażenie, że arcybiskup patrzy im w oczy, kiedy zwraca się do kamery. On był po prostu wytrawnym mówcą. Czyli tutaj mieszczą się te dwie rzeczy, które dały to tę popularność jego programowi, czyli treść, bardzo wartościowy przekaz, który rzeczywiście, jak pan redaktor wspomniał, nie był stricte religijny, chociaż oczywiście nie znajdziemy odcinka jego programu, w którym nie odwołałby się do wiary, nie starał się jej ukazać w sposób taki, aby ludzi do niej prowadzić. A druga rzecz, no to jest oczywiście ta forma, czyli te jego bardzo wybitne zdolności oratorskie, które zdążył sobie wyrobić przez wykształcenie w Europie, no i przez ponad 20 lat praktyki na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie, gdzie był wykładowcą i gdzie chociażby wyrobił sobie tę umiejętność mówienia z pamięci, bo to też jest jego taka, można powiedzieć, rada, żeby starać się mówić raczej z pamięci. I generalnie właśnie tak prowadził swoje wykłady, a były one bardzo różnorodne.
1: No to taka aktorska umiejętność.
2: Tak, tak. Można powiedzieć, że rzeczywiście, że miał takie zdolności poniekąd intuicyjne, być może rzeczywiście odbiera jakieś konkretne wskazówki, o tym trudno byłoby powiedzieć, ale tak, rzeczywiście był aktorem na scenie Teatru Świata, można byłoby aż tak powiedzieć pewnie.
1: No właśnie, czy Fulton Sheen był celebrytą, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli? No i jak on sam według księdza odnosił się do popularności? Na przykład też co mówił o niebezpieczeństwie no, jakiejś sławy i próżności w życiu kapłana?
2: Na pewno ta popularność towarzyszyła mu przez długie lata, chociaż no, końcowy okres jego życia już był inny, prawda? Sam rynek medialny się zagęścił i Fulton Sheen już w późniejszych czasach miał jeszcze inne programy telewizyjne, już chociażby w kolorowej telewizji, które już nie spotkały się z takim przyjęciem. Chyba dlatego, że nie zmienił konwencji, prawda? Kontynuował to w takim duchu Life is Worth Living, a jednak czasy się zmieniły, więc to nie jest oczywiście tak, że to jest człowiek samych sukcesów. Tutaj okazuje się, że kiedy chciał prowadzić kontynuację swojej działalności telewizyjnej, no to już nie było tak różowo. Natomiast ta popularność, no po ludzku, na pewno była czymś miłym, ale z kolei nie była czymś, w czym pokładał swoją jakąś nadzieję. No, wystarczy wspomnieć, że kiedy obejmował swoją diecezję Rochester w stanie Nowy Jork, no to kilka tysięcy ludzi przyszło powitać go na lotnisku. Potem kilka tysięcy ludzi witało go wzdłuż trasy, gdzie jechał z lotniska do centrum miasta. To naprawdę był widok taki oszałamiający, jakby przyjechał prawdziwy celebryta. No, mówimy o biskupie, więc można porównać to z widokami, które do dziś znamy z podróży apostolskich Ojca Świętego. Ale rzeczywiście, no, ta popularność była niezwykle, niezwykle duża. On natomiast starał się nie pokładać w tym swojej nadziei, co widzimy, że możemy poznać jego biografię chociażby przez takie dwa ciekawe fakty. Pierwszy wiąże się z tym, że Fulton Sheen też był dyrektorem Krajowym Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary. Dziś ta organizacja nadal istnieje pod nazwą Papieskich Dzieł Misyjnych i opiekował się nią przez 16 lat w Stanach Zjednoczonych, co się wiązało z jego też chociażby licznymi podróżami do krajów misyjnych. I opowiada właśnie taką historię, że kiedy był w takim kraju misyjnym, już nie pamiętam, czy to była Afryka, czy Azja, w szpitalu dla trędowatych, rozdawał tym ludziom srebrne krzyżyki. No i wkładał je do rąk, ale jednemu z tych ludzi ten krzyżyk ześliznął się z tej ręki, no i on musiał go podnieść i ponownie do niej włożyć. I no banalne wydarzenie, ale ono wstrząsnęło nim, bo on uświadomił sobie wtedy, że bał się tego trądu, że był w nim lęk przed kontaktem z tym chorym, biednym, potrzebującym człowiekiem. I w konsekwencji, kiedy wrócił do Nowego Jorku, postanowił sobie, że chce naprawić to, że właśnie no, tak się zachował, czy tak pomyślał, czy tak właśnie taki lęk się w nim wzbudził. I wynalazł w Nowym Jorku człowieka trędowatego, któremu sfinansował terapię medyczną i którego regularnie zapraszał do swojego domu na posiłki. No, czyli można by powiedzieć, że to taki nietypowy celebryta, prawda, który troszczy się o
1: trędowatych. No tak.
2: No. A drugi wątek właśnie tej jego takiej skromności wiąże się z tym, że kiedy przeszedł na emeryturę, no około 10 lat spędził w mieszkaniu na Manhattanie, mieszkaniu dwupokojowym, gdzie jeden pokój zaadaptował na kaplicę, więc de facto został mu tylko jeden pokój, który był sypialnią, a i kuchnia, która była salonem. No to chyba nie tak możemy sobie wyobrażać emeryturę celebryty, prawda?
1: No a tak, jednak zdecydowanie. W obecnych czasach by to wyglądało zupełnie inaczej. Bardzo dużo mówił Sheen z tego, co jakoś przyswoiłem z wiedzy o osobie Fultona Sheena. Bardzo dużo mówił o ludzkiej naturze. Często wracał do tematu samotności. Dużo miejsca poświęcał cierpieniu. Jak on rozumiał człowieka? Jak rozumiał wolność? Jak rozumiał tę przestrzeń?

0: cech, które są charakterystyczne dla człowieka, ale też które musi zrealizować. No i jeżeli człowiek zaprzecza swojej naturze jako Bożego dziecka, jako istoty, która jest tutaj tylko czasowo, ale jest przeznaczona do życia w wieczności, no to nie jest możliwe, żeby rzeczywiście żył pełnią życia. No i dlatego Fulton Sheen tak mocno ogniskował się wokół tego pojęcia, ponieważ ono było kluczowe dla zrozumienia samego siebie. Jeżeli człowiek nie ma zrozumienia swojej natury, no to nie może w pełni pojąć samego siebie. I Kościół przychodzi tutaj z tak szczególną pomocą, że jednak mówi o zagadnieniu takim jak właśnie grzech pierworodny, jak zło, które nas dotyka, czy właśnie też jak jego konsekwencje, w tym samotność. No i Fulton Sheen starał się dotrzeć do ludzi, którzy nie wiedząc o tym lub zapominając o tym, jako może nawet kiedyś gorliwi chrześcijanie, nie mają w sobie właśnie tego szczęścia, czują się gdzieś w życiu przygnębieni, przytłoczeni tym, co ich spotyka, bo właśnie nie widzą sensu swojej śmiertelności, nie widzą sensu chorób, które doświadczają, nie mogą się z tym pogodzić. Widzą je tylko po ludzku, bez oddania ich Chrystusowi, bez takiego duchowego ukierunkowania tego, co jest bolesne w życiu. No więc właśnie rzeczywiście, mówiąc o zjawisku zupełnie laickim, jak chociażby samotność i cierpienie, Sheen zachęcał do tego, aby spojrzeć na nie z perspektywy wiary, no i właśnie tej natury człowieka, tak? Czyli zepsutej przez grzech natury człowieka, dla której cierpienie jest częścią, ale które zostało i zostanie naprawione przez Chrystusa w wieczności, ale teraz zostało już odkupione.
1: No ale mówił też często już wtedy o kryzysie rodziny i małżeństwa. No, co z jego diagnoz sprzed kilkudziesięciu lat brzmi dzisiaj według księdza aktualnie, a może nawet zaskakująco aktualnie?
0: Jeżeli chodzi o kwestie małżeństwa i rodziny, to jego takim podstawowym dziełem, taką książką w tym zakresie jest Three to Get Married, czyli można przetłumaczyć Troje do pary. Czyli tu jest znów fundament duchowy, że w istocie małżeństwo jest związkiem trzech osób, kobiety, mężczyzny i Boga. No i pewnie trudno sobie dzisiaj pomyśleć, że ktoś zapytano o te kwestie, tak by to widział. I to jest też rzeczywista bolączka kościoła, że ludzie, którzy zawarli sakrament małżeństwa, w ogóle nie czerpią z sakramentu, czyli czerpią z samych siebie, a to zawsze jest jednak źródło ograniczone. Dlatego Fulton Sheen, widząc ogromny problem rozwodów w Stanach Zjednoczonych, ale także oczywiście w innych obszarach świata, proponował ludziom odkrycie wartości ich życia duchowego, zwrócenia się do Jezusa Chrystusa i czerpania właśnie mocy z sakramentu. Nie oznaczało to jednocześnie, że on był przeciwny jakimkolwiek innym formom, no właśnie szukania pomocy, terapii małżeńskiej czy innych rozwiązań dla ludzi, którzy przeżywają kryzysy. Oczywiście, że nie. Ale jednak ukazywał to, o czym świat zapomina, że małżeństwo kościelne nie jest tylko piękną ceremonią, ale związkiem kobiety i mężczyzny z Jezusem, który chce ich doprowadzić do świętości. No jeżeli ktoś będzie umiał czerpać z tego sakramentu, znajdzie niezwykłe umocnienie dla swojego życia, coś no, niezwykle potrzebnego właśnie ludziom przeżywającym takie czy inne problemy.
1: Krótką przerwę zrobimy. Dzisiaj w cyklu Ludzie Boga rozmawiamy o słudze jeszcze Bożym, słudze Bożym, arcybiskupie Fultonie Sheenie, a już za tydzień będzie błogosławiony, beatyfikowany 24 września w Ameryce. Ksiądz dr Marek Piedziewicz jest tego wieczora z nami, autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam również link do książki. Zapraszam do dzielenia się swoimi myślami, do zadawania pytań, a my wracamy po piosence na dalszy ciąg po chwili dłuższej.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Nocne światła. Nocne światła.
1: Przypomnę, że dzisiaj wieczorem w cyklu Ludzie Boga rozmawiamy o osobie arcybiskupa Fultona Sheena, jeszcze słudze Bożym, a już niedługo za tydzień niespełna będzie błogosławionym po jego beatyfikacji w Stanach Zjednoczonych. Ksiądz dr Marek Piedziewicz dzisiaj jest z nami, autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Proszę księdza, no to teraz troszeczkę do księdza Ogródka wejdziemy. Mianowicie, co Fulton Sheen mówił o kapłanach i kapłaństwie? No bo z tego, co zdążyłem się zorientować, no to miał bardzo wyrazistą wizję kapłaństwa. Kim według niego powinien być ksiądz?
2: Myślę, że mówiąc ogólnie, to jego przekonania w tym obszarze nie odbiegają od nauki Kościoła. Ale rzeczywiście to, co było charakterystyczne dla jego myśli związanej z kapłaństwem, wiązało się z oceną sytuacji aktualnej, co znów, sięgając do dalszej, wcześniejszej części naszej rozmowy, ma tak istotny związek z jego wykształceniem w nurcie neotomistycznym. Więc Fulton Sheen mówił o kapłaństwie, że jest ono nie tylko naśladowaniem Chrystusa, co naturalnie Kościół głosi, jeżeli chodzi o funkcję kapłańską, ale jest też podążaniem za Chrystusem w tym osobistym wymiarze uświęcenia. Dlatego Fulton Sheen kładł bardzo duży nacisk na kwestię cierpienia w życiu kapłanów, na kwestię krzyża. I zauważał kryzys kapłaństwa związany z tym, że księża odwracają się od swoich cierpień, które mają bardzo różnorodny charakter, od jakichś osobistych bolączek przez trudności wynikające z charakteru posługi, którą pełnią, czy też, no właśnie, chociażby z życia w celibacie.
1: No właśnie, o, to jest bardzo istotne, no bo jak rozumiał celibat i co uważał też za największe zagrożenia dla kapłana? I ja pamiętam, jak tutaj świętej pamięci papież Benedykt XVI był w Warszawie, mówił w jednej z homilii ostrzegał, krótko mówiąc, księży przed aktywizmem, robieniem wielu rzeczy kosztem życia duchowego. Mówił, że ksiądz nie jest mistrzem stolarki budowlanej, prawda, czy murarki, tylko ma głosić Ewangelię i prowadzić ludzi do zbawienia. Czy miał podobne podejście do tego, czy jakieś szczególne wątki dodawał do nauki wobec księży?
2: Tym kluczowym wątkiem było to, żeby ugruntować kapłanów w życiu duchowym, tak. Czyli Fulton Sheen bardzo mocno zwraca uwagę na to, żeby modlitwa była fundamentem kapłaństwa. Nawet jeden ze swoich książek przytaczał takie badania statystyczne pokazujące, ile czasu na modlitwie spędzają kapłani. No i rzeczywiście było to niewiele. Więc jego teza była prosta, no bez modlitwy człowiek się duchowo wypala, staje się właśnie jakimś rodzaju pracownika socjalnego, a nie tego, który służy Panu Jezusowi. No a druga rzecz to właśnie zgoda na cierpienie, zgoda na krzyż. Ponieważ żył w bardzo bogatym społeczeństwie, no to zauważył właśnie to, że księża, którzy mają taki, może źle to powiem, ale taki no, nieprzychylny stosunek do cierpienia, no, w sumie chyba nikt nie cierpi, nie ma do niego przychylnego stosunku, prawda? Ale którzy nie akceptują tych trudów swojej posługi, zaczynają doświadczać tego, że kapłaństwo ich uwiera, że to wszystko, co wiąże się z ich misją, rzeczywiście staje się dla nich samych osobistym problemem. I stąd wzywał do tego, aby rzeczywiście kapłan, który jest drugim Chrystusem, sprawując sakramenty, prawda, wypowiada słowa konsekracji czy rozgrzeszenia, był też drugim Chrystusem, kiedy cierpi, kiedy doświadcza niepowodzeń, kiedy doświadcza bólu związanego właśnie z trudnościami, które spotykają go w parafii. I żeby był tym drugim Chrystusem, który przemierza ziemię Galilei, Judei, będąc zmęczonym, niezrozumianym, czasami rzeczywiście pozbawionym miejsca do spania i odpoczynku, dla dobra dusz, dla zbawienia ludzi.
1: No, a jak postrzegał relacje kapłana z wiernymi? No bo to jest przecież bardzo istotne. No, kapłan nie funkcjonuje w próżni, prawda?
2: Oczywiście nawet w książce kapłan nie należy do samego siebie. Zawar mocno, jaki pasterz, taki owce, jaki kapłan, taki lud. Stąd właśnie widział tę konieczność bycia blisko ludzi, ale jednocześnie życia na sposób kapłański, co jest rzeczywiście dużym niebezpieczeństwem, że bycie blisko z ludźmi może być rozumiane jako upodabnianie się do osób świeckich. Kultor Schinne zauważał, że odrębność kapłaństwa jest zupełnie inna. Bycie blisko ludzi nie oznacza, że powinniśmy zatracać swoją tożsamość, a z kolei jej zachowywanie nie oznacza, że chociażby się wywyższamy, prawda? To nie o to zupełnie chodzi. To jest pytanie, po co mamy być blisko ludzi? I znajdujemy taki przykład w jego życiu, zwłaszcza w posłudze wikariusza. Ksiądz Schinne też był wikariuszem, co prawda bardzo krótko, bo nawet rok nie trwała jego praca wikariuszowska, ale pełnił te obowiązki w parafii świętego Patryka w Peorii. Ta parafia już nie istnieje, nie ma po niej nawet żadnego śladu, budynki zostały rozebrane. Natomiast Fulton Sheen, będąc w dzielnicy zamieszkałej przez ubogą ludność, często niewykształconą, a pełnił te zadania po powrocie ze studiów w Europie. Zdobył dwa doktoraty. Jego doktorat belgijski został nagrodzony, przyznawano raz na 10 lat międzynarodową nagrodą, więc no, po prostu człowiek na fali. I nagle trafia na taką, można powiedzieć, bardzo kiepską parafię, z bardzo też no, takim oziębłym życiem religijnym. I jako kapłan zaczyna szukać dostępu do ludzi. W jaki sposób to robi? Robi to przez to, że zaczyna chodzić po domach, po prostu. No, my to znamy z kolędy, w Stanach ta praktyka jest nieznana. I tym bardziej to jego odwiedzanie ludzi po domach no, nie miało takiego charakteru jak nasze kolędowanie. Próbuje dowiedzieć się o osobach ze swojej parafii jak najwięcej. Prosi, żeby mówiono mu, czy są tutaj ludzie, którzy kiedyś chodzili do kościoła, teraz nie chodzą. Kiedy się o kimś dowiadywał, no to rzeczywiście wszedł do takiego człowieka i próbował zbudować taki grunt spotkania, bazując na czymś bardzo zwyczajnym. Na przykład był u mechanika, który od lat nie był w kościele i nie rozmawiał z nim o tym, dlaczego nie chodzi do kościoła, tylko rozmawiał z nim o motoryzacji. I potem okazało się, że kiedy zdobył zaufanie, no to ten człowiek zaczął się pojawiać w kościele. Proponował ludziom spowiedź, proponował ludziom korzystanie z sakramentów, nie pomijał tego wątku, nie chował właśnie głowy w piasek. Czyli rzeczywiście był blisko swoich owiec, ale na wzór kapłański, nie na wzór upodabniania się do kogoś świeckiego.
1: Ja jeszcze na moment wrócę do takiego faktu związanego z jego krytyką komunizmu i w ogóle totalitaryzmów. W trakcie tego jednego z tych programów Life is Worth Living no, wygłosił taką dosyć dramatycznie brzmiącą, nawet teatralną, powiedziałbym, bo była to parafraza sztuki o Juliuszu Cezarze z dramatu Szekspira i tam była taka parafraza pogrzebu Cezara, tylko że zastąpił imiona bohaterów szekspirowskich Stalinem, Mołotowem, Berią i Malenkowem. No i też mówił wtedy, że Stalin jako wielki zbrodniarz kiedyś stanie przed Sądem Bożym. No i co się stało? Tydzień później Stalin dokonał żywota. Czy ksiądz uważa, że to było proroctwo, czy zbieg okoliczności?
2: No, mówi się, że przypadek to świeckie imię Ducha Świętego. Trudno było przewidywać w momencie nagrywania programu Śmierć Stalina, bo ona nastąpiła na skutek powikłań po udarze, prawda? Więc kiedy Schinne mówił o śmierci Stalina, to nie było tak, że on był już schorowany i można było zastanawiać się, czy to będzie miało miejsce, nie? Więc na pewno to było proroctwo, tak? To jest wyzmat kapłaństwa, że kapłani mają być prorokami, a ponieważ Fulton Sheen starał się odczytywać wolę Bożą i w jej świetle prowadzić swoją działalność, no to osobiście tak to bym widział. I tak rzeczywiście to odebrało społeczeństwo amerykańskie, bo to, co powiedział w telewizji i to, co potem się stało w Moskwie, no, wywołało ogromne poruszenie i rzeczywiście przysporzyło jeszcze więcej takiego moralnego autorytetu wtedy jeszcze biskupowi Fultonowi Schlinowi. Więc rzeczywiście to był także charyzmat jego posługi w kościele, charyzmat prorocki.
1: No, będziemy mieli błogosławionego, czyli właściwie możemy mówić, że święty, ale jeszcze z ograniczonym kultem. A jak on sam rozumiał świętość? Czy propagował to, że co dzisiaj w kościele jest chyba bardziej słyszalne niż jeszcze parę dziesiąt lat temu, że świętość jest możliwa dla przeciętnego człowieka, dla Kowalskiego, dla mnie, dla księdza, dla kogoś, kto z nami pracuje, mieszka na klatce schodowej czy w sąsiednim domu. Jakie konkretnie wskazówki dotyczące życia duchowego zostawił ludziom świeckim? Bo ja na przykład jestem pod wrażeniem od wielu lat świętego Jose Marii Skriwy, który mówił, że droga człowieka do świętości to jest dobre, ugruntowane w Bogu życie rodzinne i rzetelna praca na przykład. Czy no tak w wielkim skrócie rzecz jasna, ale czy Fulton Sheen jakoś to rozwijał w jakiś konkretny i szczególny sposób?
2: Rzeczywiście można powiedzieć, że tutaj by się niewiele różnił od Jose Marii Skriwy, ponieważ mówił o obowiązkach stanu, tak? Czyli dla małżonków, rodziców pierwszym obowiązkiem stanu jest właśnie troska o kształt małżeństwa, rodziny i wychowania dzieci. I rzeczywiście to staje się drogą do uświęcenia ludzkiego życia. Przy czym Fulton Sheen rzeczywiście zachęcał zawsze do tego pogłębionego życia modlitewnego, widząc w nim ogromną wartość. Takie zresztą było jego życie rodzinne, kiedy on był chłopcem. Jego rodzina była bardzo religijna, modliła się na różańcu. Co niedzielę uczestniczyła w Eucharystii, zresztą do dziś w katedrze w Fiori. Ławka rodziny Sheenów posiada tabliczkę z oznaczeniem, że właśnie to ta konkretna. On sam jako ministrant w zasadzie chyba nie ma codziennie już uczestniczył w Eucharystii, więc rzeczywiście przez pracę i modlitewne życie w rodzinie widział drogę uświęcenia człowieka świeckiego, kogoś, kto właśnie w taki sposób dąży do tego, czym jest spełnienie jego życia. I dodałbym tutaj właśnie ten jeszcze jeden wątek, że Fulton Sheen mówił o świętości jako o szczęściu, prawda? Że człowiek, który osiągnie cel swojego życia, który zrealizuje w sposób właściwy, będzie szczęśliwy. I odwoływał się do tego pragnienia, które jest chyba w każdym człowieku, że każdy człowiek chce być szczęśliwy, prawda? Tylko o tyle, że czasami błędnie pojmujemy to, co nam przyniesie szczęście i z tego powodu często bywamy rozczarowani. Albo utożsamiamy przyjemność ze szczęściem. Oczywiście będąc najczęściej w dużym błędzie. Stąd właśnie Fulton Sheen mówił o szczęściu, które jest czymś wiecznym, które jest możliwe tylko dzięki Bogu i to jest rzeczywiście świętość. I do takiej świętości, czyli do podążania do swojego szczęścia, które nie przeminie, zachęcał wiernych słuchaczy, czytelników jego książek.
1: Za chwilkę moment na muzykę. Wrócimy do Państwa za około 4 minuty i to będzie już ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które to są poświęcone w ramach cyklu Ludzie Boga osobie sługi Bożego arcybiskupa Fultona Sheena. Jego beatyfikacja za niespełna tydzień w Stanach Zjednoczonych. Ksiądz dr Marek Piedziewicz dzisiaj nam przybliża postać jeszcze sługi Bożego, a za tydzień już błogosławionego, zarazem autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Zapraszam do pozostania z nami. Jeśli ktoś chce pisać, to zapraszam na Facebook. Tam pod pierwszym postem od góry również link do książki księdza Piedziewicza.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za 16 minut minie pierwsza. Nieco ponad kwadrans nam pozostał do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Tego wieczora w cyklu Ludzie Boga przybliżamy sylwetkę Sługi Bożego, jeszcze Sługi Bożego, arcybiskupa Fultona Sheena. Beatyfikacja arcybiskupa za niespełna tydzień, 24 września w Stanach Zjednoczonych, a w studiu w Nocnych Światłach ksiądz dr Marek Piedziewicz, autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Proszę księdza, wokół Fultona Sheena narosło, z tego co zdążyłem się zorientować, wiele historii o nawróceniach. Czy są jakieś świadectwa, które szczególnie mocno księdzu zapadły w pamięć? Na przykład, czy są jakieś znane przypadki ludzi, którzy dzięki jego programom radiowym czy telewizyjnym wrócili do kościoła, albo w ogóle do niego trafili? No. I co najbardziej porusza w tych świadectwach, jeżeli takowe są?
2: Jak najbardziej, panie redaktorze, Fulton Sheen docierał do ludzi bardzo szeroko. Zatem ilość osób, które wróciły do kościoła dzięki niemu, jest naprawdę wielka i chyba nikt nie potrafi jej zliczyć. Gdy chodzi o takie znane nazwiska, no to oczywiście możemy powiedzieć o Belli Dodd, znanej działaczce komunistycznej, Henry Fordzie II, czyli znanym przedsiębiorcy. Choć bardzo szczególnie brzmi na pewno opowieść o nawróceniu pana Teda Budenza, czyli jednego z głównych redaktorów komunistycznego dziennika Daily Worker. To nawrócenie wiązało się z debatą, którą prowadził z biskupem Fultonem Sheenem, wtedy jeszcze nie biskupem, Sheen był wtedy prałatem, na łamach właśnie prasy. Ponieważ Fulton Sheen już w latach 30. zasłynął w Stanach Zjednoczonych jako bardzo ostry antykomunista, a jednocześnie był to wtedy okres, kiedy widziano w sowieckiej Rosji, no, kraj, który jest godny naśladowania. Z naszej perspektywy to jest trudne do przyjęcia, że mamy oczywiście jeszcze okres przed II wojną światową, a komunizm na Zachodzie spotyka się z dobrym przyjęciem, prawda? Że w wielu krajach naprawdę setki tysięcy, a nawet miliony osób zapisują się do partii komunistycznej. No i w Stanach Zjednoczonych komuniści też odgrywali jakąś rolę, mieli jakieś poparcie. Sheen ogromnie krytykował komunizm i jego twierdzenia. No więc wspomniany pan Budenz na łamach Daily Worker polemizował z tym, co głosił ksiądz Sheen i napisał w samo Boże Narodzenie, nie pamiętam dokładnie którego roku, tekst, w którym zadał szereg otwartych pytań do księdza prałata Fultona Sheena, uważając, no mówiąc takim kolokwialnym językiem, że tymi pytaniami zagiął Sheena.
1: Że rozstrzela go tymi, tak? Tym logiką.
2: Tak, dokładnie. No, Sheen wszedł w tę dyskusję również medialnie, bo w odpowiedzi wydał broszurkę taką, niedużą rzeczywiście, w której odpowiada na pytania redaktora, ale odpowiada w sposób, można by powiedzieć, taki ewangeliczny, niewinny i przebiegły, bo odpowiada w zasadzie prawie wyłącznie cytatami z twórców komunizmu. Więc wyjaśnia komuniście cytatami z komunistów, że w to, co on wierzy, jest fikcją, że komunizm jest czymś zgoła innym niż to, w co on uwierzył, że on nim jest, prawda? I co ciekawe, oczywiście ta broszurka jest wydana nakładem paulistów amerykańskich, no i dociera naprawdę do dziesiątek tysięcy ludzi na świecie, na świecie w Stanach Zjednoczonych. No ta wyjątkowa debata sprawiła, że mężczyźni spotkali się w końcu na kolacji, podczas której rozmawiali właśnie zarówno o komunizmie, ale ksiądz Sheen przeszedł też na kwestie duchowe i również o tym rozmawiali z redaktorem. No i mogłoby się wydawać, że to się niczym konstruktywnym nie skończyło, no bo nie doszło do jakiegoś porozumienia. Ale po kilku latach Budenz ze swoją żoną, trzema córkami, wstąpili ponownie, chyba zdaje się w tym wypadku, do kościoła katolickiego i amerykańską opinię publiczną o tym fakcie poinformował jeszcze wtedy ksiądz Fulton Sheen. No, to wywołało ogromne poruszenie, że ktoś tak wysoko postawiony w tych strukturach komunistycznych porzucił komunizm. No i Budens potem napisał też książkę, w której między innymi zawarte wątki autobiograficzne, opisywał swój powrót na łono kościoła i opisywał osobę arcybiskupa Sheena, mówiąc o tym, że spotykał wielu znanych i wybitnych ludzi, ale nie spotkał nigdy nikogo, kto byłby podobny swoim magnetyzmem i taką przenikliwością właśnie do Fultona Sheena.
1: No, a jednocześnie wszyscy mówili, że on był dosyć surowy w przekazie, prawda? Czy on miał według księdza jakiś szczególny dar rozmawiania z ludźmi niewierzącymi? Bo to jest kwestia i dzisiaj aktualna, no może nawet bardziej niż wtedy, jak mówić o Bogu komuś, kto uważa, że Pan Bóg i Kościół, czy religia, czy sakramenty są mu zupełnie niepotrzebne.
2: Tak, oczywiście, tym bardziej, że dzisiaj tutaj w polskiej rzeczywistości mieszają się dwa wątki, czyli taki szeroko rozumiany antyklerykalizm, który przekłada się w zasadzie na odrzucenie Boga. Czyli ludzie antyklerykalni w Polsce w znacznej mierze odrzucają Boga, ale tak tego sami nie widzą, prawda? Więc Uszina rzeczywiście ten dostęp do ludzi, którzy nawet nie byli ochrzczeni, a może byli, ale odeszli z kościoła, był szczególny w takim wymiarze, po pierwsze, łaski. On sam to powiedział, że wyobraża sobie siebie jako kogoś, kto zrywa owoce, ale przecież to nie on doprowadził do tego, że owoce dojrzały, do tego, aby je zerwać. Czyli to działa łaska Pana Boga, której źródła nawet czasami nie jesteśmy w stanie rozpoznać, bo może ktoś za tego człowieka się modlił, ofiarował cierpienia. Sam Sheen opowiadał historię ze swojego życia, kiedy na modlitwie godził się i prosił Pana Boga o to, żeby przyjął jego cierpienie dla zbawienia jakiegoś człowieka. I za jakiś czas człowiek, który żył w grzechu ciężkim, był daleko od Boga, pojawiał się w przestrzeni jego życia. I w toku tego spotkania dochodziło do nawrócenia, więc widać łaskę, prawda? A druga rzecz, że rzeczywiście umiał z tymi ludźmi rozmawiać. I oczywiście to też nie jest tak, że wszystkich, których spotkał, nawrócił. To byłoby zbyt cukierkowe, to tak nie jest. W autobiografii mówi zarówno o tych, których nie nawrócił, jak i o tych, których nawrócił, a którzy potem ponownie opuścili Kościół, prawda? Więc to było też takie bardzo bolesne. Natomiast bardzo często w takich rozmowach z ludźmi niewierzącymi prosił o to, żeby podali mu 5 dobrych argumentów za tym, aby nie wierzyć w Boga lub nie być w Kościele. A on w zamian za to obiecywał, że on poda 5 dobrych argumentów za tym, żeby jednak wierzyć w Boga i być członkiem Kościoła. Okazało się, że chyba jego argumenty bywały lepsze.
1: No proszę. Czy tak w ogóle wyglądał jego sposób prowadzenia człowieka do wiary? Czy według księdza bardziej przekonywał argumentami, jak tutaj w tym przypadku, czy osobistym świadectwem?
2: Trudno powiedzieć o tym, co dla każdego człowieka mogło mieć znaczenie. Pewnie różni ludzie różnie to odbierali. Natomiast bez wątpienia w autobiografii Fulton Sheen pisze o tym, że argumenty nie są kluczowe, prawda? Że czasami swoimi argumentami mógłby człowieka znokautować, ale stracić jego duszę dla Chrystusa. Stąd, mimo że operował całym szeregiem argumentów, to jednak nie zawsze one były najważniejsze. Zresztą, no chyba my jako ludzie tacy jesteśmy, że często sami przed sobą przedstawiamy się jako racjonalni, działający logicznie, spójnie z tym, co wyznajemy i właśnie to, co się pokrywa z naszym życiem. A chyba rzeczywistość pokazuje, że często też do końca tak nie jest. I chyba Sheen rozumiał tą ludzką naturę, jakąś aktywność, dlatego czasami był powściągliwy w przedstawianiu argumentów, no ale starał się ukazać po prostu piękno duchowe Kościoła, piękno właśnie podążania za Panem Jezusem i ofiarował też swoje modlitwy i cierpienia właśnie za tych ludzi, na których drodze stanął.
1: Proszę księdza, no to musimy jednak jeszcze porozmawiać o bardzo ważnej rzeczy, czyli mianowicie o samej beatyfikacji arcybiskupa Fultona Sheena w St. Louis, w stanie Missouri, w Stanach Zjednoczonych, za niespełna tydzień, czyli 24 września. Tę ceremonię będzie prowadził wysłannik papieski, kardynał Luis Antonio Tagle. Tyle, że tak powiem, jeśli chodzi o stronę formalnej. Natomiast ja bym tutaj postawił no, takie pytanie, które właściwie dla każdego z nas jest istotne. Co właściwie oznacza dla nas beatyfikacja? Co zmienia się dla wiernych, kiedy ktoś zostaje błogosławionym, formalnie zatwierdzonym przez Kościół? No i a propos już naszego bohatera dzisiejszego, czy możemy powiedzieć na przykład, że Fulton Sheen jest człowiekiem, którego Kościół nie tylko zaleca, by wspominać, no bo mamy przecież wspomnienia obowiązkowe, czy dowolne i tak dalej, ale proponuje konkretnie jego życie jako przykład. A jeżeli tak, to dlaczego?
2: Rzeczywiście te dwie rzeczywistości się sprawają w związku z beatyfikacją, czyli podanie życia Fultona Sheena jako przykładu. Jest to życie pełne heroizmu, takiego poświęcenia dla Ewangelii w stopniu bardzo radykalnym, w stopniu, który sprawił, że naprawdę swoje talenty, czas, ale też niemałe pieniądze, które zarabiał w mediach, przeznaczał właśnie na to, aby głosić Ewangelię, pomagać ubogim. I stąd właśnie staje się wzorem chrześcijanina, który żył swoją wiarą pełną piersią. Gdy chodzi o to, co się zmienia, no to zmienia się właśnie to, że z momentem beatyfikacji możemy oficjalnie modlić się do Fultona Sheena, co jako katolicy rozumiemy no właśnie w ten sposób, że zwracając się do niego, w istocie wspólnie z nim zwracamy się do Pana Jezusa. Dlatego Kościół potwierdza przez beatyfikację to swoje przekonanie, że ten człowiek jest już zbawiony i stąd może wstawiać się do Chrystusa także za nami. Warto tutaj też wspomnieć, że w procesie beatyfikacyjnym oczekuje się też stwierdzenia cudu, pomimo że nie istnieje jakaś satysfakcjonująca definicja tego, co powinniśmy rozumieć pod pojęciem cudu, no to najczęściej widzimy coś, co przekracza prawa znane w świecie, a jednak ma też związek z życiem duchowym. I w przypadku arcybiskupa Sheena, no tym cudem jest w zasadzie wskrzeszenie niemowlęcia, żyjącego chłopca, który, tak przypuszczam, będzie też obecny na tej ceremonii, Jamesa Fultona Engstroma, dzisiaj 16-latka, który urodził się jako martwy właśnie w roku 2010, a jego mama w książce, w której opisała to wszystko, co się wtedy działo, mówi, że w tej rozpaczy miała tylko w głowie dwa słowa, Fulton Sheen, i tak się modliła. I chłopiec, który nie żył przez 61 minut, powrócił do życia. To jest udokumentowane medycznie, co z perspektywy dzisiejszej wiedzy medycznej, nie miało prawa się wydarzyć.
1: Nie miało prawa, dokładnie. Proszę księdza, pod koniec naszego spotkania pofantazjujmy chwilę. Co Fulton Sheen powiedziałby nam dzisiaj, bo wyobraźmy sobie na przykład, że pojawia się w polskiej telewizji w naszych czasach. Jaki według księdza temat prawdopodobnie wybrałby na ten program? Na przykład, czy co? Media społecznościowe, smartfony, młodzi ludzie, którzy odchodzą od kościoła albo w ogóle nie chcą z nimi mieć kontaktu, rodzice i ich dzieci, rodziny zatroskane, czy ludzie, którzy mówią, nie potrzebuję kościoła, Boga, a może tych, którzy, może mówiłby o tych, którzy doznali zranienia właśnie ze strony ludzi kościoła, czy co miałby do powiedzenia księżom?
2: Panie redaktorze, na pewno każdy z tych tematów by się pojawił w jego twórczości, gdyby to była jakaś bardziej rozwinięta przestrzeń, ale sądzę, że zaczynałby od czegoś innego. Zaczynałby właśnie od dotknięcia tego, co przeżywamy, właśnie od naszego szczęścia, od naszej przyszłości, od zagadnienia zdrowia, pokoju. To są wszystko przecież tematy, które jako społeczeństwo przeżywamy i które są ważne dla ludzi. Stąd mogę przypuszczać, znając troszeczkę jego twórczość, że na tej kanwie dotknąłby tych zagadnień, o których pan redaktor mówił, bo na pewno jego wielką bolączką byłoby to, że widzi młodych ludzi niezainteresowanych kościołem, że widzi też zgorszenia w kościele, że no właśnie zobaczyłby nasze społeczeństwo jako takie rozbite, bardzo podzielone wewnętrznie, co przecież dla chrześcijan no, nie jest chwalebne. Stąd sądzę, że rzeczywiście ostatecznie do takich tematów mógłby Futoszyn dojść, patrząc na nas, Polaków.
1: A gdyby ksiądz miał wybrać jakąś cechę Fultona Sheena, którą chciałby sam przejąć, udoskonalić w sobie, to co by to było?
2: Myślę, że tą jego szczególną cechą, która nadała profil całemu jego życiu, była właśnie ta komunikatywność, czyli to, że był w dobrym kontakcie z rzeczywistością, z ludźmi, do których był posłany, ale to wynikało z tego, że był przede wszystkim w dobrym kontakcie z Bogiem. Dlatego tutaj widzę takie naczynia połączone, nie? Że nie da się odseparować tej cechy jego życia duchowego od tej cechy, którą była umiejętność bycia w dialogu ze światem, co się potem okazywało bardzo pożyteczne i bardzo pożądane przez świat, który był zainteresowany dialogiem z księdzem, a potem z biskupem Sheenem.
1: A jaką praktykę z jego duchowości by ksiądz polecił, by warto było ją zacząć wprowadzać w życie, praktykować Kowalskiemu przeciętnemu już od jutra rana, dajmy na to.
2: No właśnie pan redaktor strzelił w sedno, bo powiedział o jutrzejszym poranku. Fulton Sheen słynie właśnie z praktyki godziny świętej, czyli godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy myślnej, co oczywiście dla świeckich pewnie mało, kiedy jest możliwe, przy czym Fulton Sheen zachęcał rzeczywiście też do tego świeckich i wielu katolików podejmowało tę praktykę, a nawet protestanci ją podejmowali, nie adorując Chrystusa, no bo nie uznają jego realnej obecności, ale prowadząc chociażby refleksję nad Pismem Świętym przez około godzinę. Ja bym natomiast dotknął tego zagadnienia poranka, prawda? Bo Fulton Sheen właśnie tak mówi, że w zasadzie od tego, jak ułożymy poranek też pod kątem modlitewnym, no to tak potoczy się cały dzień. I jego doświadczenie było takie, że właśnie kiedy w zasadzie no, nigdy nie opuścił godziny świętej przez całe swoje dorosłe życie, to jednak najlepsze owoce rodziło to, kiedy to była modlitwa poranna. Czyli to jest rzecz, w której możemy nauczyć się od Fultona Sheena już od jutrzejszego poranka. Zaplanować dobrą modlitwę, niekoniecznie godzinną, ale po prostu zaplanować modlitwę taką pogłębioną.
1: Jucznia z godziną czytań na przykład.
2: Może i tak, ale chodzi o poranek w każdym razie.
1: Proszę księdza, ostatnie dwie kwestie, bo już pierwsza nam wybiła, nawet minęła. Takie ostatnie, właśnie ostatnia zasadnicza, powiedzmy, kwestia. Dlaczego Fulton Sheen i dlaczego warto jego dzisiaj poznawać? To w kontekście beatyfikacji i spopularyzowania jego postaci w życiu Kościoła.
2: Warto poznawać Fultona Sheena, ponieważ on w roku 2026 i tak samo będzie w 7, 8 i 9 pomaga ludziom ugruntować ich wiarę. Przez książki, które po nim pozostały, dzisiaj ludzie mogą poznawać Kościół i rzeczywistość duchową i zyskiwać argumenty dla swojej wiary, zyskiwać intelektualne właśnie ugruntowanie. Warto dodać, że opus magnum Fultona Sheena jest dzieło Życie Jezusa Chrystusa, także przetłumaczone na nasz język. A zatem, jeżeli człowiek szuka w życiu Boga, szuka prawdy, szuka sensu, to Fulton Sheen pomaga w tym wszystkim. Pomaga odnaleźć.
1: Czyli rozumiem, że poleca ksiądz, oprócz że czas na podróży do Ameryki, przede wszystkim tę książkę, tak?
2: Ta jest oczywiście jego najważniejszym dziełem, ale myślę, że niekoniecznie musi to być pierwsze dzieło, które ktoś zainteresowany Sheenem przeczyta, bo u niego oczywiście też widać tę ewolucję w jego stylu pisania i niekoniecznie wcześniejsze książki są tak strawne jak późniejsze. Dojrzały człowiek jednak ma pewną łatwość pióra. Myślę, że jeżeli ktoś chciałby lepiej go poznać, to właśnie tą najlepszą książką, pierwszą, byłoby jego autobiografia Skarb w naczyniu glinianym. Ale Życie Jezusa Chrystusa no, na pewno też powinno być dla ludzi zainteresowanych jego myślą, lekturą obowiązkową.
1: I ostatnia zupełnie już kwestia. Kim jest dla księdza Fulton Sheen?
2: Fulton Sheen jest dla mnie, no można powiedzieć, takim przyjacielem. kimś bardzo bliskim, z kim mam kontakt w zasadzie każdego dnia, kto wpłynął na mnie, pewnie też ukształtował jakieś cechy mojej osobowości, czy też życia religijnego, nawet w takim stopniu, którego być może nie do końca jestem świadomy, ale jest rzeczywiście człowiekiem od kilkunastu lat, prawie codziennie przy mnie obecnym.
1: Dziękuję księdzu serdecznie. Troszeczkę przeciągnęliśmy. Mam nadzieję, że ksiądz to wybaczy, te 5 minut dodatkowe, ale chciałem tutaj domknąć pewne kwestie, które były taką pieczątką do naszej dzisiejszej rozmowy. Tego wieczora w cyklu Ludzie Boga przybliżaliśmy postać sługi Bożego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena, jeszcze sługi Bożego, a za niespełna tydzień, 24 września, będzie już beatyfikowany w Stanach Zjednoczonych. Ksiądz dr Marek Piedziewicz był Państwa i moim gościem, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Zwierzchnie, rzecznik prasowy diecezji elbląskiej i autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena. Serdecznie i gorąco księdzu dziękuję. I taka prośba, bo jak zawsze tutaj w Nocnych Światłach kapłan jest gościem, to proszę na koniec o błogosławieństwo.
2: Dziękuję panu doktorowi, dziękuję słuchaczom. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
2: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki. Serdeczne Bóg zapłać. Jeszcze raz wszystkiego dobrego księdzu życzę. Państwu także dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się na 2 godziny od 23 do 1. Przed nami weekendowa przerwa. Zamykamy forum wymiany myśli dla świetlików do 23. W poniedziałek będzie nieczynne. Natomiast spotkamy się w poniedziałkowy wieczór. Rozmawiać będziemy o relacji psychiatrii z duchowością. Gościem Państwa i moim będzie profesor nauk medycznych Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra, psychoterapeuta i autor książki zatytułowanej Uleczyć Boga w sobie. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Pięknego weekendu życzę. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.